0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na weekendową audycję Radia Złote Przeboje na 106,2 FM. A dziś w programie

0: Tydzień w Jeleniej Górze, między innymi o przedwakacyjnym ruchu turystycznym w naszym mieście.
1: Część osób już wie, po co tu przyjechała i co chce zwiedzić. Do nas przychodzą się tylko upewnić, że ta wiedza jest odpowiednia, a część osób przyjeżdża tutaj na kilka dni i wtedy oczekują oczywiście od nas, żebyśmy im przedstawili naszą ofertę.
0: A jak turystyka, to i wieści dotyczące kolei.
2: Koleje Dolnośląskie utrzymują pełne skomunikowanie autobusowej komunikacji zastępczej kursującej między Jelenią Górą a Szklarską Porębą.
0: O finansach też będzie, bo trwa jeleniogórski budżet obywatelski na rok 2027.
3: Miasto przeznaczyło na jego realizację rekordową pulę środków. Łącznie do zrealizowania w roku 2027 będzie 4 600 000 zł.
0: Będziemy też wspominać początki jeleniogórskiej telewizji regionalnej, która zrodziła się w naszym mieście 35 lat temu.
4: W tamtych czasach mieliśmy dwa programy telewizyjne, państwowe. No niektórzy próbowali odbierać na naszym terenie telewizję czeską.
5: Załatwiliśmy talerz i antenę do odbioru telewizji satelitarnej oraz kamerę.
0: A całą historię usłyszycie właśnie w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje. Zapraszam bardzo serdecznie.
6: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Katarzyna Cholewa, pracownik Karkonoskiej Informacji Turystycznej w Jeleniej Górze.
0: No wyjątkowy okres przed nami, bo powoli szykujemy się już na wakacje, więc pytanie, czy te wakacje w powietrzu czuć i czy czuć się z waszej perspektywy, jeśli chodzi o pracę tutaj w Centrum Informacji?
1: Tak, wakacje właściwie już czujemy od długiego weekendu majowego, już sezon nam się w maju zaczyna, także mamy gości tutaj nie tylko z Polski, właściwie nawet większość osób mamy teraz z Niemiec i z Czech.
0: Czyli międzynarodowo jest w Jeleniej Górze jednak. Nie wszyscy podróżując przez Polskę, przez Jelenią przyjeżdżają, ale też się zatrzymują.
1: Dokładnie, jesteśmy też takim przystankiem i wiele osób w ogóle się dziwi, że nasze miasto jest takie piękne, zawsze przejazdem, w końcu się zatrzymali, i właśnie jest to zdziwienie, że to miasto jest takie piękne.
0: Powiedzmy troszkę o tych turystach, jeśli mamy takie szerokie spektrum, to kogo jest najwięcej? Kto przyjeżdża, kto pyta, kto korzysta?
1: Właściwie mamy tutaj każdego. I osoby starsze, i rodziny z dziećmi, i osoby indywidualne. Także my tutaj przyjmujemy każdego i jesteśmy gotowi każdemu, że tak powiem, zaproponować spędzenie czasu.
0: Zazwyczaj jest tak, że jeśli mówimy o gościach z zagranicy, no to dominują turyści z Niemiec, z Czech. Czy ta tendencja jest podtrzymana, czy pojawiają się też inni?
1: Oczywiście tendencja jest podtrzymana, ale teraz coraz częściej pojawiają się Francuzi i Włosi.
0: Ustaliliśmy już, że okres wyjątkowy, no bo zbliżamy się do tego sezonu turystycznego, więc ruch pewnie będzie większy, ale jak pani zauważyła, od maja już jest gorąco. Pytanie, czy to kwestia tylko tego roku, czy jak to wygląda w odniesieniu do lat poprzednich? Czy jest tak, że Jelenia cieszy się większym zainteresowaniem? Można to jakoś porównać, zestawić?
1: Jeżeli chodzi o porównanie, z roku na rok tych osób mamy coraz więcej. Coraz więcej jest tych osób, coraz więcej innych właśnie państw się pojawia w naszym mieście.
0: A o co pytają? Jak się już pojawiają? Czy mają jakąś wiedzę na temat Jeleniej Góry? Mają plan, koncepcję, czy jednak przychodzą tutaj i od zera zaczynają planowanie wolnego czasu?
1: No tutaj mamy różne grupy. Część osób już wie, po co tu przyjechała i co chce zwiedzić. Do nas przychodzą się tylko upewnić, że ta wiedza jest odpowiednia, a część osób przyjeżdża tutaj na kilka dni, kilka tygodni i wtedy oczekują oczywiście od nas, żebyśmy im przedstawili naszą ofertę Jeleniej Góry i okolic.
0: Zadając to pytanie, mam pełne przekonanie, że słuchacze z Jeleniej Góry odpowiedzi doskonale znają, bo znają też dobrze nasze miasto. Natomiast no, mam też świadomość, że trafiamy do osób, które są tu przyjazdem, które są tu na chwilę i być może uda nam się ich zainteresować. Jeśli więc mówimy o Jeleniej Górze, choć zakładam też, że pewnie można byłoby napisać książkę i nagrać pewnie niejedną długą audycję na ten temat, ale gdyby chcieć w pigułce opowiedzieć o tym, co mogłoby się cieszyć największym zainteresowaniem, największą popularnością w naszym mieście, na co moglibyśmy zaprosić i gdzie, no to co byśmy powiedzieli?
1: No przede wszystkim nasze wieże widokowe, nasz szlak Jelonka, który z roku na rok jest coraz większy, nasze muzea, no i wydarzenia, które będą się odbywały w najbliższym czasie.
0: Do tych wydarzeń na pewno będziemy jeszcze wracać, bo praktycznie co chwilę coś ciekawego się dzieje, ale mówiąc też o turystyce, myślę, że w różnych zakątkach kraju możemy zaobserwować różne tendencje, różne typy turystów, no bo jedni zwiedzają architekturę, zwracają uwagę na to, co jest dookoła nich, inni cenią bardziej naturę i przyrodę, a jeszcze inni na przykład podróżują szlakiem kulinarnym, ostatnio też popularne szlaki piwa czy wina. Czy takie konkretne potrzeby, czy takie konkretne pytania związane z jakąś dokładną koncepcją zwiedzania się tutaj pojawiają? Jest to zauważalne?
1: Tak, to na pewno. I są osoby, które często, zwłaszcza z zagranicy, pytają o naszą kuchnię, gdzie mogą zjeść regionalne potrawy. Są osoby, które skupiają się typowo na zabytkach. No i są oczywiście rodziny z dziećmi, gdzie szukają tych rozrywek dla dzieci.
0: Powiedzmy o samym miejscu, no bo oczywiście, jak pada hasło punkt informacji turystycznej czy centrum informacji turystycznej, no to utożsamiamy to z przestrzenią przygotowaną przede wszystkim dla turystów i dla gości, którzy miasta nie znają, ale to miejsce ma różne oblicza, no bo też zapraszamy mieszkańców Jeleniej Góry, mieszkańców regionu. To nie jest tak, że to jest wiedza dla wszystkich oczywista. Czego się dowiemy, z czego możemy tu skorzystać?
1: No przede wszystkim, jakie atrakcje mamy w Jeleniej Górze, jakie wydarzenia się odbywają. Organizujemy sami też różnego rodzaju spacery z przewodnikami bądź do różnych ciekawych punktów.
0: Myślę, że te wycieczki też mogą być atrakcyjne, bo z reguły jest tak, że jak wybieramy się na spacer, no to raczej mieszkając w Jeleniej Górze nie mamy z tyłu głowy takiej informacji, dobra, to dziś zorganizuję sobie tematyczną wycieczkę. Zresztą nie każdy ma smykałkę do tego, żeby tak to sobie organizować. No pytanie, jak te wycieczki wyglądają i czego ciekawego się można dowiedzieć, bo one są tematyczne i z tego co wiem cykliczne.
1: Tak, jeżeli chodzi o wycieczki, które my organizujemy, jest to cykl spacerów podróże po Jeleniej Górze. Odbywają się raz w miesiącu i tutaj wybieramy punkty różne. Przede wszystkim chcemy też mieszkańcom przybliżyć, jaką ofertę ma miasto. Na przykład są to wycieczki do różnych instytucji kultury naszych. Latem skupiamy się też na wycieczkach takich bardziej w plenerze. Zawsze podczas tych spacerów jest obecny przewodnik, bo my też tutaj w informacji turystycznej jesteśmy przewodnikami i ciekawe osoby, które też pomagają nam prowadzić ten spacer.
0: Ten przewodnik chyba jest dużą wartością, no bo oczywiście możemy wyjść z założenia, że no dobra, ja znam Jelenią Górę, pójdę sobie na spacer, obejrzę, wszystko wiem, ale jednak taka podróż z przewodnikiem daje chyba troszkę inne spojrzenie.
1: No dokładnie, nie zawsze wszystko wiemy o naszym mieście. Czasami przechodzimy obok jakiejś kamienicy albo jakiegoś punktu, gdzie byśmy się nie spodziewali, że tam było bądź jest coś ciekawego.
0: Turystyka turystyką, spacery, zwiedzanie, poznawanie to jedna część, ale jest też spore grono turystów, gości i mieszkańców, którzy na miasto patrzą z perspektywy wydarzeń, atrakcji kulturalnych, sportowych. No i myślę, że to chyba dobry okres dla nich, no bo są takie momenty w roku, kiedy lista tych wydarzeń i atrakcji jest troszkę uboższa, no ale zbliżające się wakacje tych okazji do miłego spędzenia czasu generują chyba troszkę więcej. Czy tak jest w tym roku?
1: Tak, oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o sezon letni, mamy dużo więcej wydarzeń. No przede wszystkim w lato będzie można z przewodnikiem częściej, że tą Jelenią Górę poznać, ponieważ w każdą środę lipca i sierpnia o godzinie 12 z przewodnikami będzie można tutaj poznać ciekawostki naszego miasta. W ramach tego spaceru też dla młodszych jest zorganizowana taka gra miejska, także to i te wycieczki są zarówno dla osób młodszych i starszych.
0: Mamy więc kilka okazji do tego, by to miasto poznawać często z tej obcej, nieznanej nam do końca strony, ale powiedzieliśmy też o wydarzeniach kulturalnych, których troszkę się szykuje. Jeśli chodzi o to czerwcowe kalendarium, no to co przed nami? Jakie daty, jakie wydarzenia moglibyśmy odnotować w naszych kalendarzach i zaplanować swój udział?
1: Taką najbliższą imprezą będzie festiwal O Winie w Kotlinie, tutaj na Placu Ratuszowym, 14 czerwca. Serdecznie zapraszamy. Będzie można i skosztować, i coś zjeść, i posłuchać muzyki. Kolejnymi wydarzeniami to Noc Świętojańska pod Chojnikiem 21 czerwca i zarówno wydarzenia, które organizuje Karkonoski Park Narodowy w Pałacu Sobieszów, czyli spotkania sąsiedzkie, na które serdecznie zapraszamy.
0: To lista tych najbliższych atrakcji, ale w perspektywie mamy miesiące wakacyjne. No, zakładam, że jeszcze bogatszy chyba, no bo lipiec i sierpień to też taki czas, w którym oczywiście planujemy urlopy, często wyjeżdżamy z Jeleniej Góry, ale znaczna część mieszkańców spędza tutaj wolne chwile. Mamy też gości i turystów, więc te atrakcje przygotowane z myślą o nich. Czyli co, w lipcu i sierpniu też się będzie działo?
1: Przede wszystkim zapraszam do zapoznawania się z wydarzeniami w lipcu i w sierpniu w naszym kalendarzu dostępnym na stronie Urzędu Miasta. Miasta, na naszych mediach społecznościowych, czy Urzędu Miasta Jelenia Góra, czy Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
0: I to jest najlepszy moment, żeby też zaprosić mieszkańców i turystów do odwiedzenia punktu. Jeśli szukają informacji, jeśli szukają sposobów na spędzenie wolnych chwil, no to warto zaglądać regularnie, sprawdzać. Rozumiem, że Państwo służycie radą i wskazówką.
1: Tak, serdecznie zapraszamy od poniedziałku do niedzieli, od 9 do 17. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, także serdecznie zapraszam.
0: No i myślę, że na koniec jeszcze lokalizację warto przypomnieć, bo jesteśmy w kilku miejscach w Jeleniej Górze, więc zależnie od tego, gdzie spędzamy czas, to możemy zajrzeć.
1: Tak, zapraszamy do punktu informacji w centrum Jeleniej Góry, jest to ulica Jasna 11, oraz w centrum Cieplic na placu Piastowskim.
6: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: To tyle, jeśli chodzi o działalność Karkonoskiej Informacji Turystycznej. Za chwilę kolejne ważne tematy z życia miasta i regionu, ale najpierw przegląd tego, co działo się ostatnio.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
2: Witam. Na początek przypomnienie. Koleje Dolnośląskie utrzymują pełne skomunikowanie autobusowej komunikacji zastępczej kursującej między Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Zmiany wprowadzone 7 kwietnia obowiązują do 13 czerwca, a powodem są, przypomnijmy, prace modernizacyjne prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe na podgórskim odcinku linii nr 311. Przewoźnik zdecydował się na rozwiązanie sprawdzone wcześniej na trasie do Trzebnicy. Pasażerowie mają do dyspozycji zarówno autobusy zatrzymujące się w miejscowościach pośrednich, jak i kursy przyspieszone bez postojów. Te szybsze pokonują trasy w 37 minut, wolniejsze potrzebują godziny. Tylko przyspieszone pozwalają zdążyć na pociągi do Czech, uruchamiane wspólnie z kolejami czeskimi w kierunku Polany Jakuszyckiej i Harachowa. Komunikacja zastępcza obejmie również długi czerwcowy weekend, o czym informował portal jg24.pl. Wreszcie przybyło odcinków dolnośląskiej cyklostrady w regionie jeleniogórskim, a perspektywa budowy kolejnych zaczyna nabierać realnych kształtów, co nie zmienia oceny, że z tempem budowy zintegrowanych tras rowerowych odstajemy od innych części województwa, czytamy na portalu nj24.pl. Dolnośląska cyklostrada to projekt ambitny. Ponad 2200 km dróg rowerowych zintegrowanych w 11 głównych szlakach z gęstością tras na poziomie 9 do 1. Chodzi o stosunek powierzchni do długości. To uczyni województwo dolnośląskie polskim liderem pod tym względem. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2021 roku i choć cyklistom postępy budowy infrastruktury rowerowej mogą wydawać się powolne, to jednak postępują. Niestety u nas znacznie wolniej niż w regionie legnickim i wrocławskim. Gdyby nie krótkie, gotowe już odcinki przy wyjeździe z Jeleniej Góry w kierunku Piechowic, trasa Świdnica-Wolimierz, z Kamiennej Góry trasa Wrocław-Okrzeszyn i z Lwówka trasa Złotoryja-Lubań oraz nie dwa dłuższe odcinki z Jędrzychowic do Radomierzyc, Trójstyk, Predącice i z Iwin do Kruszyna, Oława-Zgorzelec, nie byłoby w ogóle o czym mówić. Czytamy na portalu nj24.pl. Oszuści nie robią sobie wolnego. Teraz temat ku przestrodze. Kilka dni temu jeleniogórscy policjanci zatrzymali 51-letnią mieszkankę Legnicy podejrzaną o udział w oszustwach metodą na policjanta. Ofiarami padły dwie seniorki w wieku 85 i 88 lat, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
7: Z ustaleń wynika, że sprawcy działali według znanego schematu, wykorzystując zaufanie oraz emocje pokrzywdzonych. Zatrzymana trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Za popełnione czyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Apelujemy do mieszkańców, w szczególności osób starszych oraz ich rodzin, o zachowanie ostrożności w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach, ani nie żąda przekazywania pieniędzy. Funkcjonariusze nie odbierają gotówki od obywateli w celu załatwienia sprawy.
2: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
0: Bogdan, bardzo dziękuję, a Was zapraszam na kolejny temat w audycji Radia Złote Przeboje. Tym razem będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym najmłodszych.
6: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Kilka dni temu władze województwa dolnośląskiego zapowiedziały utworzenie centrów pomocy dzieciom, które mają mieć wpływ na kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży, która doświadcza przemocy oraz kryzysów psychicznych. O kulisach tego projektu i tych działań opowiadali m.in. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego oraz Monika Włodarczyk, radna Sejmiku Dolnośląskiego.
6: Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Rozpoczynamy pilotażowy program pomocy dzieciom, pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku. Samorząd województwa przeznaczył 500 tysięcy w tym projekcie pilotażowym. Pomysłodawcą tego projektu jest radna wojewódzka pani Monika Włodarczyk, która opowie o szczegółach. Pierwszy pilotaż to jest Wrocław-Głogów, ale oczywiście będziemy myśleć również o innych subregionach na Dolnym Śląsku. Mówiąc wprost, czas start na bardzo dobry program dla dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku.
9: Bardzo dziękuję panie marszałku za ogromne wsparcie i też tę przestrzeń, którą możemy realizować tu na Dolnym Śląsku, bo tak jak państwo doskonale wiecie, pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży to nie jest stricte zadanie samorządu województwa dolnośląskiego, to jest coś, co jest zadaniem dla nas fakultatywnym, ale zarówno dla pana marszałka Wojciecha Bochnaka, jak i dla nas, dla całego klubu, wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne. Realizujemy ten program w zasadzie od czasu, kiedy jesteśmy w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. To nie jest nasza pierwsza kadencja, ale dziś mówimy o tym, co realizujemy obecnie. Bardzo się cieszę, że jeden z programów, który właśnie będzie realizowany, to Centra Pomocy Dzieciom. Chcemy w ten sposób stworzyć pomoc dla dzieci, by we wszystkich subregionach dzieci, które są w kryzysie psychicznym, w kryzysie zdrowia psychicznego, po traumie, po przemocy, znajdowały w jednym miejscu kompleksową, dużą pomoc psychologiczną, psychiatryczną, wsparcie terapeutyczne, wsparcie grup wzajemnych wiekowych, ale też chcemy przygotować bardzo dobry grunt do budowania na nowo, współcześnie, relacji z rodzicami. Chcemy też postawić duży akcent na to, co obecnie dostrzegamy w tych zjawiskach nowych społecznych, a mianowicie chcemy doskonalić kompetencje rodzicielskie. Widzimy pewną zależność między słabym zdrowiem psychicznym, kryzysem psychicznym, kryzysem emocjonalnym, a wsparciem, które można dostać w rodzinie. I to jest niezwykle ważne. Czasy się zmieniają, rodzice są zbyt często zajęci, nie mają czasu, ale też relacje między nimi i nowym pokoleniem są nieco bardziej spłycone. Chcemy znów postawić mocny akcent na to, by właśnie na bazie tych dobrych relacji budować zdrowie psychiczne młodego pokolenia. Oczywiście mówię w takim ogromnym skrócie, bo temat jest bardzo złożony, ale to, na czym nam bardzo zależy, to, by w czterech subregionach, Wrocław i Głogów w naturalny sposób, ale też obszar wałbrzyski, obszar jeleniogórski był zaopatrzony w wiedzę tę specjalistyczną, tę ważną dla dzieci i młodzieży. Specjaliści rozpoczną pracę właśnie w tych czterech subregionach w taki sposób, by była to kompleksowa wiedza, kompleksowe wsparcie, warsztaty i pomoc, tak by ona była blisko, na wyciągnięcie ręki dla każdego z potrzebujących. Czy to dziecko po właśnie przeżywające kryzys psychiczny, czy to dziecko po traumie, po skrzywdzeniu, czy po jakiejś innej przemocy. My dzisiaj mamy doskonałą wiedzę na ten temat, w jaki sposób wyglądają statystyki. Są przerażające, bo tak jak państwo wiecie, 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda, to jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy. Więc analizując takie statystyki, mamy pewność, że nasze działanie jest słuszne, konieczne i ma uzupełnić tę lukę, która funkcjonuje w systemie, bo doskonale wiemy, jak wygląda pomoc psychiatryczna, pomoc psychologiczna, jakie są problemy z kolejkami, z dostępem do lekarzy. Więc tu kładziemy bardzo mocny akcent na te wszystkie obszary, które w jednym miejscu mają się zadziać. Mam nadzieję, że projekt spotka się z uznaniem mieszkańców Dolnego Śląska. Na tym nam bardzo zależy i że będziemy mogli go w kolejnych latach rozszerzać, ale także powielać w różnych mikroregionach Dolnego Śląska.
0: O formach wsparcia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach tych działań mówiła także Anna Lechowska ze Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Szansa.
10: Ja reprezentuję Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, które od 8 lat szerzy i prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie. Natomiast my przyjmujemy dzieci z całego Dolnego Śląska, ale też ze względu na usytuowanie Głogowa na północnych rubieżach województwa również zgłaszają się do nas dzieci z innych województw. Bardzo się cieszę, że uzyskaliśmy takie zaufanie władz samorządu wojewódzkiego i możemy realizować ten projekt nie tylko w Głogowie, ale będziemy szerzyć ideę Centrum Pomocy Dzieciom w całym województwie. My będziemy się zajmować subregionem jeleniogórskim i legnickim. To jest tak, że Centrum Pomocy Dzieciom to są placówki, które są zbudowane na podstawie modelu Barnahus, który polega, mówiąc w dużym skrócie, na tym, że dziecko, które potrzebuje pomocy, najczęściej dziecko pokrzywdzone przemocą czy pokrzywdzone w ogóle przestępstwem, potrzebuje pomocy najczęściej wielu specjalistów. Centra Pomocy Dzieciom oferują tą pomoc w jednym miejscu. My nie odsyłamy dziecka do innego miejsca, do innej instytucji. Nie chcemy, żeby dziecko wędrowało, tylko w jednym miejscu wielu specjalistów oferuje taką pomoc. Łącznie w Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, łącznie z przesłuchaniem dzieci. W Głogowie każde dziecko, wszystkie dzieci z terenu właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie są przesłuchiwane u nas, więc to jest ogromna też ważna sprawa współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Liczymy na to, że współpraca z subregionem jeleniogórskim również da efekty. Liczymy bardzo na to, że być może będzie to się rozszerzało, będziemy szerzyć tą ideę i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci korzystało z kompleksowej, specjalistycznej pomocy, bo to jest najlepszy sposób pracy z dzieckiem pokrzywdzonym przemocą.
6: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: To tyle na temat planów utworzenia i działalności Centrów Pomocy Dzieciom na Dolnym Śląsku, a teraz o finansach i o tym, jak za sprawą jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego zmieni się nasze miasto. Jak mówi Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miasta, pula na inwestycje w roku 2027 jest rekordowa.
3: Łącznie do zrealizowania w roku 2027 będzie 4 600 000 zł. Projekty do przyszłorocznego JBO składać można do 8 czerwca. Podobnie jak w latach ubiegłych, budżet obywatelski podzielony został w Jeleniej Górze na kilka kategorii. Są to projekty inwestycyjne, projekty oświatowe, projekty społeczne i projekty zielone. Dla każdej z tych kategorii przewidziano również maksymalną pulę środków. 2 600 000 na projekty inwestycyjne, 830 000 zł na projekty oświatowe, 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami składania projektów w Jeleniej Górskim Budżecie Obywatelskim na stronie jbo.jeleniogora.pl. A naprawdę warto, ponieważ w ramach budżetu obywatelskiego realizowane są zadania wymyślone przez Jeleniogórzan, poparte przez Jeleniogórzan i realizowane dla mieszkańców Jeleniej Góry. Warto tutaj wspomnieć, że choćby w roku 2025 zrealizowano wiele takich projektów w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie miasta. Są to m.in. sportowo i rekreacyjnie na Zabobrzańskim Dołku, siłownia zewnętrzna w Norwidzie, Zabobrzańska Strefa Aktywności dla Każdego, Zielona Jelenia Góra, czyli zielone przystanki autobusowe, czy budowa dodatkowych miejsc postojowych przy ulicy Ognińskiego. W latach poprzednich były to choćby takie projekty jak sportowo na Zabobrzańskim Dołku, czy Brzozowy Zakątek, czyli miejsce rekreacji, grillowania i odpoczynku dla mieszkańców Jeleniej Góry. Tych projektów zrealizowanych w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego jest już kilkadziesiąt. Ze wszystkimi zapoznać można się na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Tak jak powiedziałem, z tym również z warunkami budżetu obywatelskiego i zasadami budżetu obywatelskiego na rok 2027 również na stronie jbojeleniagora.pl można się zapoznać. Serdecznie zapraszamy.
6: Zmieniamy temat.
0: Dzień dobry, Andrzej Olszewski. Teraz z nami kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach.
11: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Motoryzacyjne święto, które w Kowarach odbędzie się, jeśli się nie mylę, po raz ósmy, czyli zlot klasyków przed nami. Kolejna odsłona.
11: Ósmy zlot klasyków, dokładnie. O 21 czerwca odbędzie się ten ósmy zlot klasyków. W tym roku znowu zgłosiło się około 300 pojazdów, więc no, już też mamy swoją markę, można powiedzieć, jeśli chodzi o zlot klasyków w Kowarach, o imprezę, którą organizujemy tu wspólnie z grupą Jeleniogórskie Klasyki oraz z miastem Kowary. Mówię, nawet tutaj przedsiębiorcy kowarscy, no to też już czekają i różne plotki niektórzy sieją, bo już myśleli, że będzie zmiana lokalizacji ze Starówki Kowarskiej na Zalew, gdzie odbywało się ostatnio właśnie dziesięciolecie tej grupy Jeleniogórskich Klasyków. Poszła plotka, że jednak już nie będzie zlotu na Starówce, także tą plotkę chciałbym zdementować. Starówka dalej będzie pełna klasyków już 21 czerwca.
0: No i zainteresowanie niezmiennie duże. Idziecie na rekord, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń w tym roku, czy będzie problem?
11: Rekord nie został pobity. Rekord był w zeszłym roku, bo było ich chyba 320, jak się nie mylę. No a teraz około tam 300 jest, powiedzmy. Także troszeczkę nam zabrakło z rekordu, może za rok będziemy to nadrabiać.
0: Czyli rozumiem, że lista już zamknięta, jeśli chodzi o zgłoszenia.
11: Lista zamknięta, także zakończyliśmy zapisy z końcem kwietnia, ponieważ potrzebujemy trochę czasu na sprawy formalne, na ogarnięcie formalne zamknięcia ulic. Zawsze czekamy na zakończenie zgłoszeń, żeby wiedzieć, jaka przestrzeń nam jest potrzebna, więc nie możemy już więcej przyjmować, żeby po prostu te formalności sobie uzgodnić.
0: Jasne. Pewnym przedsmakiem tego, co zobaczymy na Kowarskiej Starówce na żywo, były te zgłoszenia, które udostępniałeś stopniowo w mediach społecznościowych. Jakieś ciekawostki, jakieś nowości się trafiły w tym roku, których się możemy spodziewać?
11: Z takich, co zapamiętałem, to na przykład Jaguar E-Type z 1972 roku. Chyba z okolic Wrocławia przyjedzie do nas. To tak mi się teraz zapamiętałem, ale tak naprawdę większość to oczywiście jest polska produkcja, maluchy, duże Fiaty, Polonezy, bo to też o to chodzi, żeby pamiętać o tej polskiej historii, tak jak w Muzeum Sentymentów, większość eksponatów też ma napis na sobie Made in Poland, ale oczywiście przyjmujemy wszystkie klasyki, które zostały wyprodukowane przed 91 rokiem.
0: To ten motoryzacyjny wehikuł czasu wystartuje po raz ósmy wspólnie z grupą Jeleniogórskie Klasyki. Czasu jeszcze troszkę pozostało, ale to jest ten moment, w którym już warto zaplanować swoją obecność w Kowarach, zarezerwować czas. Jak to będzie wyglądało, ile będzie trwało, kiedy mamy się pojawić, no i gdzie? Przypomnijmy.
11: 21 czerwca, niedziela, czyli praktycznie już wakacje, ale najważniejsze godziny w tym dniu, no to powiedzmy około południa. Wtedy powinna być ta starówka około południa zapełniona klasykami. Tak naprawdę trwa to ta impreza kilka godzin i to wystarczy, żeby te kilka godzin były pełne atrakcji i pełne właśnie rozmów, powiedzmy, z tymi pasjonatami motoryzacji. Potem cała impreza, jak zawsze, przeniesie się też na parę godzin pod Muzeum Sentymentów, tutaj na nasz parking pod dawną fabryką dywanów. No i zakończy się pewnie tak jak co roku około godziny 17, czyli zapraszamy do Kowar na pewno w godzinach od 11 do 17, aby te wszystkie klasyki sobie pooglądać. Najpierw na Starówce, a potem tutaj pod Muzeum Sentymentów.
0: A zapraszam, przypomnę, Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach. Bardzo dziękuję.
11: Dziękuję serdecznie.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Zatem plany na ostatni czerwcowy przedwakacyjny weekend już macie. To motoryzacyjne święto organizowane przez grupę Jeleniogórskie Klasyki i Muzeum Sentymentów. A ja zapraszam na kolejny temat w Radiu Złote Przeboje. W maju obchodziliśmy wyjątkowy jubileusz. To data, która skłoniła mnie do spotkania ze Zbigniewem Dygdałowiczem z Jeleniogórskiego Centrum Kultury i Tomaszem Kędzią, bo właśnie ci panowie sprawili, że nasze miasto mogło pochwalić się swoją pierwszą regionalną telewizją.
6: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
0: Wspominamy dzisiaj, wspominać będziemy początki Jeleniogórskiej Telewizji, bo one sięgają kilkudziesięciu lat wstecz, no i też okrągła, wyjątkowa data, bo chwilę temu minęło 35 lat, kiedy w ogóle pojęcie Jeleniogórskiej Telewizji zaistniało. No dziś możemy mówić o takim momencie, w którym tych źródeł informacji nawet w wymiarze lokalnym jest mnóstwo. Można to na palcach dwóch rąk już liczyć i to sytuacja dotycząca niewielkich miast, o wielkich nie mówiąc. W Jeleniej Górze też mamy ten przywilej, że tych źródeł informacji lokalnych jest kilka. No a jak to było kiedyś? Początki były chyba trudniejsze.
4: W tamtych czasach mieliśmy dwa programy telewizyjne, państwowe. No niektórzy próbowali odbierać na naszym terenie telewizję czeską, no ale to nie zawsze się udawało. Był program radia pierwszy, drugi, trzeci, no i chyba na tym był koniec.
0: A wieści z Jeleniej Góry to ciężko znaleźć.
4: No, było dosyć trudno, ponieważ najbliższy ośrodek telewizyjny to Wrocław. No i mamy tutaj kolegę, który był właśnie korespondentem lokalnym telewizji wrocławskiej. To może on coś powie, jak się przekazywało materiały z województwa.
5: Znaczy wówczas była technika filmowa i żeby zrealizować jakąś reporterską robotę, no to kaseta musiała być nagrana, a laboratorium jedno było tylko we Wrocławiu. I w momencie, jak się pojawiły elektroniczne środki rejestracji obrazu i dźwięku, wtedy otworzyła się szansa, że już nie tylko ten jeden dyktat wrocławskiej telewizji, ale że można to zrobić na miejscu. No i dzięki Zbyszkowi mamy tę przyjemność, że byliśmy pionierami.
0: No i miło chyba powspominać tę historię, którą się tworzyło, dzięki której dzisiaj wiele takich jeleniogórskich źródeł informacyjnych funkcjonuje. Wielokrotnie, kiedy rozmawialiśmy o tych filmowych archiwach Jeleniogórskiego Centrum Kultury, to wspominaliśmy o tym, że technologia się zmieniła, forma komunikacji, przekaz tych materiałów, no bo dzisiaj internet i wszystko dzieje się za pstryknięciem palca, kiedyś tak łatwo nie było. No ale też powołanie samej inicjatywy chyba było wyzwaniem, żeby też szlaki przetrzeć jako pierwsi.
4: No tak, w moim przypadku było tak, że przyczyną czy prapoczątkiem był właśnie kontakt z Tomkiem Kędzią, który był tym korespondentem terenowym telewizji wrocławskiej. No i zaczęliśmy robić razem materiały. I tak jak pamiętam, Tomkowi bardziej odpowiadało wyszukiwanie tematów, redakcja. Natomiast ja byłem tym przede wszystkim operatorem, który to nagrywał. No i przez długi czas razem pracowaliśmy. Znało się już ten zawód co nieco. Natomiast początek tej lokalnej telewizji to jest 90. rok. W 89. roku sławetne wybory w Polsce były i nagle zaczęto mówić, że można robić wszystko. To znaczy wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. I wtedy zaczęła kiełkować myśl, że jeżeli Wrocław ma swoją telewizję, no to dlaczego Jelenia Góra ma nie mieć swojej telewizji, tym bardziej, że w Jeleniej Górze był taki nadajnik telewizji. Dzisiaj mało kto pamięta, ale Jelenia Góra była w województwie chyba drugim miastem, która retransmitowała telewizję Moskwę od 87 roku. W związku z tym na terenie Jeleniej Góry był nadajnik, który retransmitował program moskiewski i kiedy on się chyba zepsuł, nie wiem, 89, coś tam piorun strzelił w tą antenę i przestał działać, ale już nikt się nimi nie zajmował, to już były nowe czasy, ponieważ ja wiedziałem o tym nadajniku, no i na bazie tego nadajnika stworzyliśmy tą pierwszą telewizję.
0: No dobra, fajnie, jest idea, są chęci do pracy, panowie byliście w tej dobrej sytuacji, że mieliście jakieś doświadczenia i podejście praktyczne, no ale jednak stworzenie telewizji z natury wydaje się dość dużym wyzwaniem i problemem, przynajmniej na starcie, no bo potrzebny sprzęt, bo potrzebne całe zaplecze. Jak sobie z tym poradziliście wtedy?
5: Znaczy, ja myślałem zawsze o tym, że tę telewizję muszą robić jacyś konkretni ludzie. I sięgnąłem do moich doświadczeń z czasów akademickich, a tam byłem redaktorem naczelnym Akademickiego Radia Winogrady w Poznaniu i tam współpracowało ze mną zupełnie bez żadnych honorariów. Bo byliśmy społecznikowskim działaniem, tam czasami jakieś frukty się pojawiały. Ja dbałem o to, żeby ci nasi ludzie w jakiś sposób byli za to wynagradzani. I w związku z tym tutaj w Jeleniej Górze ogłosiliśmy, że robimy nabór w oparciu o Miejski Ośrodek Kultury do telewizji lokalnej. No i zebrało się tam około 20 parę osób, płci damskiej i żeńskiej, męskiej i żeńskiej. I ta ekipa miała wystarczająco dużo zapału, a my byliśmy wystarczająco umiejętnie ich prowadzący, że ci ludzie z zapałem na tej samej zasadzie, bez honorariów, razem z nami tę telewizję tworzyli.
0: No to rzadko spotykane, no bo dzisiaj jak skrzynki pieniędzy nie ma na stole, to nie ma o czym rozmawiać.
5: To były po prostu inne czasy i można powiedzieć, no bo ja jestem też takim klasycznym przykładem. Ja skończyłem takie dziwne dość studia chemiczna, technologia drewna w Poznaniu, tylko nigdy w tym zawodzie nie pracowałem, ponieważ podczas studiów pracowałem w tym akademickim Radio Winogrady i tam od prostego redaktora redakcji sportowej przez publicystykę do naczelnego do spraw programowych i kiedy kończyłem studia, to telewizja, ośrodek telewizyjny w Poznaniu sam się o mnie upomniał. I tutaj też z tego grona jest parę osób, które pracują profesjonalnie w telewizji jako operatorzy, większość operatorów, programowców takich. No jest też jeden coraz bardziej popularny pisarz, Przemek Semczuk. Także
12: to jest grona tej młodzieży, która
5: Z tego pierwszego naboru. Także to było... Z jednej strony, a te możliwości, o których tutaj mówiliśmy, to dzięki pomocy pana wicewojewody Pawłowskiego, gdzie załatwiliśmy talerz i antenę do odbioru telewizji satelitarnej oraz kamerę. Urząd Wojewódzki kupił kamerę, ta kamera była niezbędna.
0: A co było dalej? Usłyszycie w Radiu Złote Przeboje już za kilka chwil. Przypomnę o początkach jeleniogórskiej telewizji. Opowiadają dziś w naszym programie Zbigniew Dygdałowicz i Tomasz Kędzia. Do spotkania z nimi wracamy za kilka minut.
6: Aktywnie w Jeleniej Górze.
0: Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że nasz region słynie z wielu zabytków, takich jak pałace czy zamki. Dolina Pałaców i Ogrodów, zresztą to produkt turystyczny, doskonale znany w całej Polsce, prezentujący zabytki architektury zamkowej i pałacowej całej Kotliny Jeleniogórskiej. Na obszarze niespełna 100 km można odnaleźć niemal 30 rezydencji, poczynając od średniowiecznych warowni, wież mieszkalnych, renesansowych dworów, poprzez barokowe i XIX-wieczne pałace wzniesione przez najwybitniejszych architektów epoki. Jeśli więc na najbliższe dni nie macie konkretnych planów, a szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil aktywnie, zastanawiacie się, gdzie wybrać się na spacer, no to warto te opcje wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre siedziby otoczone są rozległymi parkami krajobrazowymi, wzbogaconymi liczną architekturą ogrodową, która sama w sobie już jest atrakcją turystyczną i taką przepiękną okolicznością przyrody, która sprawia, że ten czas aktywniej spędzić będziemy chcieli. Połączenie krajobrazu Karkonoszy i Rudaw Janowickich z artystycznymi wizjami twórców minionych wieków stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy całego regionu, na który składają się także cenne założenia staromiejskie w Jeleniej Górze i Kowarach. Liczne zabytki architektury sanatoryjnej w Cieplicach oraz budownictwa regionalnego i architektury sakralnej. Na terenie samego miasta znajduje się renesansowy Dwór Czarny, który niestety na razie dla turystów nie jest dostępny, ale z zewnątrz ten obiekt z pewnością warto obejrzeć. Mamy Zamek Chojnik, XIX-wieczny pałac Paulinum z otaczającym go parkiem oraz wspomniany barokowy pałac Szawgoczów w Cieplicach. O wyjątkowości naszego regionu świadczy również fakt, że te dwa ostatnie obiekty przeze mnie wspomniane wpisane są również na listę pomników historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej.
6: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Za chwilę w programie powrócimy do rozmowy z Tomaszem Kędzią i Zbigniewem Dygdałowiczem. Natomiast teraz jeszcze przypomnienie artystycznego dorobku Stanisława Niedźwieckiego, który przez szereg lat związany był z Jelenią Górą. O jego fotograficznych podróżach nie tylko po Jeleniej miałem przyjemność porozmawiać z Tomaszem Mielechem z Jeleniogórskiej Galerii Korytarz.
6: Ciekawa Jelenia Góra.
13: jako że osiedlił się w Jeleniej Górze w 1945 roku. Przez wiele lat pracował w Młodzieżowym Domu Kultury jako instruktor fotografii, no i przyczynił się do właściwie rozwoju ruchu amatorskiego, fotograficznego, no i był wychowawcą wielu fotografów, którzy później w Jeleniogórskim Towarzystwie Fotograficznym rozwinęli swoją działalność. Stanisław Niedźwiecki fotografował po osiedleniu się w Jeleniej Górze nie tylko samą Jelenią Górę, ale też Dolny Śląsk. Bardzo często podróżował, prowadził w ogóle takie kółko fotograficzno-krajoznawcze. Wybierał się też w dalsze miejsca, fotografował Toruń, Gdańsk, Warszawę. Także był bardzo aktywnym fotografem i ta spuścizna, którą po sobie zostawił, jest bardzo bogata.
0: Jelenia Góra to miejsce, z którym był mocno związany, ale też te podróże dość charakterystyczne dla niego, bo podróże dalekie. No, sporą część życia spędził w różnych zakątkach ziemi. No i niezależnie od tego, gdzie był, to jednak z aparatem pod pachu najczęściej.
13: Tak. Stanisław Niedźwiecki urodził się na Wileńszczyźnie, studiował etnologię i etnografię. Po I wojnie światowej trafił na Bliski Wschód, tam pracował przy misjach archeologicznych jako etnograf i archeolog i dokumentował wykopaliska archeologiczne na zlecenie różnych instytucji światowych. I właściwie ponad 15 lat pracował jako fotograf właśnie na tych misjach archeologicznych i stamtąd przywiózł ogromny dorobek fotograficzny pokazujący właśnie Bliski Wschód, bardzo egzotyczne kraje. Publikował również w tym czasie, w latach 30. czasopismach fotograficznych w Polsce. Zajmował się estetyką fotografii, właściwie prowadził taki poradnik fotograficzny, jak dobrze fotografować. Także był fotografem bardzo aktywnym, właśnie jeśli chodzi o szerzenie wiedzy o fotografii.
0: Te podróże chyba też rozwojowi sprzyjały nie tylko ze względu na to, że mnogość obrazów w kadrze można było zatrzymać i to często orientalnych, no ale to też chyba taki okres związany z rozwojem fotografii, gdzie no mam wrażenie, że w Polsce byłoby trudno aż tak mocno rozwinąć skrzydła. Być może w innych zakątkach świata jednak ten rozwój technologii był troszkę szybszy. Czy to mogło sprzyjać?
13: Myślę, że bardziej sprzyjało temu to, że on był zatrudniony jako profesjonalny, zawodowy fotograf przy tych misjach archeologicznych i po prostu jego obowiązkiem było dokumentowanie tego świata. Oprócz wykopalisk, no, fotografował ludzi, fotografował zdarzenia, czyli ta cała egzotyka Bliskiego Wschodu jest na tych fotografiach świetnie zarejestrowana. Udało mu się to wszystko w latach 30. przywieźć do Polski, znaczy znaczną część oczywiście, bo większość trafiła do zleceniodawców tychże badań i wiemy do dzisiaj, że są publikacje na przykład w Stanach Zjednoczonych z fotografiami Niedźwieckiego z lat 30. One są dostępne, można wypożyczyć taką literaturę w bibliotekach i właściwie no, można powiedzieć, że to był fotograf profesjonalny w swojej branży.
0: A spoglądając na te zdjęcia, które mamy w Jeleniogórskim Centrum Kultury, widać przede wszystkim architekturę i chęć zatrzymania w obrazie głównie obiektów.
13: Stanisław Niedźwiecki był pod dużym wpływem Jana Buchaka i jego teorii fotografii ojczystej. Wiemy, że ze sobą korespondowali, prawdopodobnie nie znali się osobiście, ale ten kontakt był i Stanisław Niedźwiecki jakby kontynuował ideę Jana Buchaka, czyli fotografował najbliższy mu krajobraz z dużą czułością, fotografował największe atrakcje, które znajdował w swojej okolicy, czyli są to najczęściej zabytki, zamki, kościoły, miasta.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: A my teraz powracamy do tematu sprzed kilku minut. Powracamy do spotkania z naszymi gośćmi. Dziś w programie Radia Złote Przeboje przypominamy początki jeleniogórskiej telewizji. Zawiązywała się ona 36 lat temu już prawie, a inicjatorami tego byli Tomasz Kędzia i Zbigniew Dygdałowicz.
6: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Interesuje mnie, jak byliście odbierani, no bo jednak praca w mediach u niektórych budzi jakąś formę, może nie zachwytu, ale no potrafi zaimponować. Szczególnie jeśli jest to pierwsza w mieście, pierwsza w regionie telewizja, pojawia się mikrofon, pojawia się kamera. Jak mieszkańcy reagowali, jak to jeleniogórskie środowisko odbierało tę inicjatywę?
4: No ja myślę, że to trudno przecenić. Na ulicach było widać ludzi, którzy niosą anteny telewizyjne na kanał 10, żeby sobie zamontować, żeby odbierać ten lokalny program. Był program lokalny, publiczny telewizji pierwszej i drugi program. Koniec. Nie było satelity, nie było internetu. W związku z tym, gdzie można było uzyskać informacje lokalne? Tylko na kanale lokalnym. W związku z tym zainteresowanie było bardzo dużo.
5: I nie tylko lokalny, ponieważ po to nam była potrzebna porządna antena odbierająca liczne telewizje satelitarne, żeby zapełniać całodobowy serwis. My wybieraliśmy oczywiście pośród tych nadawców, natomiast my mieliśmy swoją godzinę programu, a 23 godziny programu była telewizja satelitarna, o której my decydowaliśmy. Także to się nawzajem nakręcało.
0: Czasy się zmieniły, zmieniła się też forma pracy, ale w zawodzie dziennikarza, niezależnie od tego, czy mówimy o radiu, czy mówimy o telewizji, czy innych formach, będą są kontakty. Przypuszczam, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, no dziś już nie korzystamy z książek telefonicznych, ale gdybyście panowie chcieli spisać te wszystkie swoje kontakty, to myślę, że nie jedna spora książka by powstała.
4: No, zainteresowanie było nawet bardzo duże, nie duże, tylko bardzo duże. Ja bym jeszcze wrócił do czego innego, że te kontakty, które myśmy nawiązywali wcześniej, jeszcze pracując dla telewizji publicznej, były bardzo pomocne. Po drugie, władze miejscowe też były za tym, żeby ta telewizja lokalna funkcjonowała. No i trzeba powiedzieć, że nam nawet nie przeszkadzano.
0: To się rzadko zdarza, bo dzisiaj władze nie lubią, jak im się na ręce patrzy, niezależnie od formy mediów.
5: Oni chyba nie mieli odbiorników jeszcze takich, żeby...
0: Oni nie wiedzieli, co ich czeka.
5: Żeby nas łapać. Natomiast tutaj też warto wspomnieć, bo ja ich wspominam z taką czułością. Zostały stworzone takie trzy zespoły. I każdy z tych zespołów dostawał tydzień na wyprodukowanie takiego godzinnego programu. I tam byli doświadczeni ludzie. Był taki Witek Dębowski, kierownik kina wielokrotnie. I jednocześnie gawędziarz Heniusz Oka też był taki, to był taki człowiek, który długo pracował w teatrze i też trochę obsługiwał. Także oni umieli zrobić nawet fajny, publicystyczny program. Jeden z cudowniejszych to było, jak Witek Dębowski robił spacerkiem po Jeleniej Górze. Bo on był na tyle kontaktowym człowiekiem, że w zasadzie z każdą osobą, z którą spotkał, był w stanie nawiązać ten klimat my jeleniogórzanie.
0: No właśnie, to była też inicjatywa, która pewnie ewoluowała. Zaczęło się od informacji i pewnie takiego poczucia misji z chęcią niesienia tych aktualności, przekazywania informacji. No ale przypuszczam, że rodziły się jakieś pomysły nowe i ta ramówka się zmieniała.
4: Przypomnijmy sobie, że rok 1990 to również był rok wyborczy. Myśmy się wstrzelili z programem 2 maja 90 roku i zaraz, chyba półtora miesiąca później, były wybory. Również nasz program był programem wyborczym. W związku z tym niektóre z tych komitetów wyborczych wręcz zamawiały u nas audycje, ale to nie była taka audycja wyborcza jak dziś. Był na przykład koncert życzeń. I w tym koncercie życzeń życzono jakiemuś kandydatowi wyboru czy głosów i tak dalej. Po drugie, młodzież też w swojej redakcji wymyślała również swoje programy, które tam były. Powiem szczerze, że trochę w tym było takiej chyba radosnej twórczości. Ona się później dopiero zaczęła jakoś konkretyzować. Natomiast faktycznie cztery nawet zespoły były, bo trzeba przypomnieć, że my we dwójkę z Tomkiem byliśmy też zespołem, który robił materiały do Wrocławia i również do tej telewizji lokalnej.
0: Dziś my możemy wspominać, zaglądając do tych materiałów filmowych, które dzięki pieczołowitości jednak są archiwizowane, nie odchodzą w niepamięć. No i możemy dziś do nich wracać, korzystając z internetu. Pamiętam, że rozmawialiśmy na początku archiwizacji tych zbiorów. Proces niezmiennie długotrwały i czasochłonny, ale idzie do przodu.
4: Tak, tak. Więc ja bym takim człowiekiem, który jednak zbierał te materiały. Gdzieś ta żyłka tego archiwisty funkcjonowała we mnie i kiedy z Tomkiem robiliśmy materiały z terenu i materiał został wyemitowany we Wrocławiu, to Tomek się w ogóle już tymi materiałami nie interesował. To ja zbieresował. To ja zbierałem te wszystkie taśmy.
5: Dziennikarz programu, tym, które przygotowuje dzisiaj i kiedy on poszedł, a potem natychmiast zapomina i już myśli o trzech następnych materiałach.
0: Optyka jest zależna od stanowiska.
4: Natomiast ja chodziłem za nimi, jeździłem do tego Wrocławia, zbierałem te nasze taśmy z tymi nagraniami. No i dzisiaj nawet pokazałem Tomkowi parę materiałów. To ja to robiłem. Ale są zebrane materiały, no i być może będziemy próbować je wszystkie jakby reaktywować na dzisiejsze czasy, na zasadzie materiału dokumentalnego, który pokaże, jak to było kiedyś.
5: I którego wartość będzie rosła wraz z upływającymi latami. My już w tym nie będziemy uczestniczyć, nie dożyjemy, ale coś, co dzisiaj ma 35 lat, to już jest coś, ale coś, co będzie miało 50 lat albo 100 lat, a technika będzie umożliwiała korzystanie z tego, to może być już jakaś wartość.
0: Ja mam nadzieję, że nie trzeba będzie do setki czekać i że to się szybciej panom zacznie monetyzować. Skoro zaczęliście od pracy charytatywnej i się nie zarabiało na tym, to może teraz się zwróci. Więc jeśli dzisiaj szukamy tych materiałów, gdzieś chcielibyśmy powspominać, jak ta Jelenia Góra wyglądała kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, to gdzie i jak?
4: No, w tej chwili w internecie pod hasłem Archiwalia JCK można obejrzeć programy lokalne, które myśmy robili tutaj w Jeleniej Górze. Jest ich w tej chwili ponad 500. Trudno się w nich jakby orientować. Ja się orientuję, natomiast ten, który ogląda w internecie ten kanał, w końcu może się zniechęcić. No, gdzie ja to znajdę? W związku z tym stworzyłem playlisty, które jakby tematycznie rozdzielają te materiały. One są w głównym zbiorze wszystkie razem, natomiast poszczególne działy, tak jak program lokalny, jak wydarzenia jeleniogórskie, czy sylwetki powojennej Jeleniej Góry, uważam, że bardzo ciekawy i ważny temat, bo są ludzie, którzy tu coś zrobili przez tych 50 czy 60 lat i warto o nich pamiętać. No i również taki kanał Kultura TV. To jest coś nowego. Oto powstaje taka grupa młodzieży, która robi własne programy telewizyjne i oni mówią o tym, co ich dzisiaj interesuje, co będzie. Natomiast dla równowagi próbuję stworzyć taką redakcję senioralną i zebrać tych seniorów właśnie telewizji tej tradycyjnej sprzed lat i ta redakcja by opowiadała o tym, co było. My byśmy chcieli tym młodym pokazać, jak to było przedtem. No i również taki oddzielny jakby playlista na tym kanale funkcjonuje. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą się...
5: Przypomnij te adresy internetowe.
4: Archiwalia JCK i wystarczy. Ważna sprawa, Archiwalia JCK. Trudno się przebić, ponieważ ten internet jest... To jest otchłań wszystkiego. Dzisiaj to nie jak za naszych czasów, jeden program i dwa publiczne. Dzisiaj wszyscy, każdy z nas może założyć swój kanał, każdy może tam robić co chce niemalże. W związku z tym trzeba się jakoś przebić.
0: To my możemy naszą małą cegiełkę dołożyć i wspomóc te algorytmy internetowe, wstukując na naszych klawiaturach tę nazwę, no i wspominając te materiały filmowe, do czego chyba zachęcamy.
5: Absolutnie tak.
6: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: O początkach jeleniogórskiej telewizji opowiadali dziś, przypomnę, Zbigniew Dygdałowicz i Tomasz Kędzia. My te lekcje historii kończymy, bo teraz w programie Radia Złote Przeboje z kolei o działaniach jeleniogórskich policjantów. Działaniach wymierzonych przeciwko oszustom, żerującym przede wszystkim na takiej ufności i niewiedzy seniorów. O szczegółach Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
6: Kryminalna Jelenia Góra.
7: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 51-letnią mieszkankę Legnicy podejrzaną o oszustwa. Do zdarzeń doszło 19 maja bieżącego roku wieczorem w Jeleniej Górze. Policjanci zostali powiadomieni o oszustwach na szkodę osób w wieku 85 i 88 lat. Z ustaleń wynika, że sprawcy działali według znanego schematu, wykorzystując zaufanie oraz emocje pokrzywdzonych. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej oszuści informowali seniorki, że została do nich nadana paczka i należy jej oczekiwać. Po pewnym czasie następował kolejny telefon, tym razem od osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Fałszywy policjant przekonywał kobiety, że prowadzone są działania przeciwko grupie przestępczej, planującej kradzież pieniędzy z ich mieszkań lub kont bankowych. Aby rzekomo zabezpieczyć oszczędności, polecał przekazać gotówkę do policyjnego depozytu lub pozostawić ją w wyznaczonym miejscu. 85-letnia pokrzywdzona, działając pod wpływem manipulacji, wypłaciła pieniądze z banku, a następnie przekazała gotówkę kobiecie, która odebrała ją po wyjściu seniorki z placówki. W kolei druga z pokrzywdzonych pozostawiła pieniądze w kosmetycznym na klatce schodowej, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez oszustów. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W wyniku prowadzonych czynności wytypowali osobę podejrzewaną o udział w przestępstwach. 51-letnia mieszkanka Legnicy następnego dnia została zatrzymana w miejscu zamieszkania. Za popełnione czyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.
6: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: O działaniach policji mówiła Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy, a teraz zaproszenie dla miłośników kultury i sztuki, dla tych, którzy artystycznie chcieliby tegoroczne wakacje rozpocząć, a będzie ku temu okazja w Sobieszowie, Jeleniogórskie Centrum Kultury.

0: Magią dwie wyjątkowe imprezy, Art Glass Festival oraz Glass and Roll. A co za tym idzie? Pod choinkiem, w atmosferze Nocy Świętojańskiej, w sobotę odbędą się świetne koncerty i na etniczną, folkową nutę, ale również na rockową za sprawą Glass and Rollu. Pojawią się zespoły polskie, czeskie, polsko-czeskie, powarsztatowe, a także na finał kapela ze wsi Warszawa i Basałyki. Więc sobota będzie bardzo, bardzo koncertowa i tutaj zapraszamy wszystkich pod choinek, wielbicieli muzyki rockowej, etnicznej, którzy chcą z nami ten czas spędzić. Ale oczywiście to nie wszystko, ponieważ, tak jak mówiłam, będą to dwie imprezy, czyli jeszcze Art Glass, który doskonale znamy jako imprezę, która do tej pory odbywała się na Placu Ratuszowym. Art Glass też potrzebuje nowej jakości, pewnej świeżości, dlatego w tym roku pojawi się na plenerze pod choinkiem, w otoczeniu lasów, łąk i mamy nadzieję, że to będzie też zupełnie nowa odsłona nie tylko dla Nocy Świętojańskiej, ale i dla Art Glassu. Mamy hutników z Polski, z Czech, pokazy snycerskie, kowalskie, metalurgiczne, wypały ceramiki oraz mnóstwo warsztatów i Art Glass obejmie dwa dni i sobotę i niedzielę i przez te dwa dni będą wszelkiego rodzaju pokazy i warsztaty.
1: Na które zapraszała Agnieszka Gierus, a ja zapraszam już na kolejne wydania naszego magazynu. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pełne SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Nieodłącznym elementem weekendu z Radiem Złote Przeboje jest magazyn Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejną jego odsłonę, w której jak zwykle już za moment przegląd wydarzeń minionego tygodnia, a w nim dobre wieści dla pasażerów komunikacji w regionie.
5: Podpisano umowę na rewitalizację linii kolejowej między Kamienną Górą a Ogorzelcem. Inwestycja o długości 12 km to kolejny etap programu Dolny Śląsk na dobrych torach.
4: Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, można więc też powiedzieć, że sport łączy, bo to potwierdza się zdecydowanie w przypadku działalności Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych.
6: Ci ludzie są oczarowani, że nie

0: tylko wydarzenie sportowe, są do tego, tak jak mówiłem, wycieczki, to zwiedzanie, że jesteśmy razem, no nie czują się wyłączeni, czują się grupą.
1: W tej godzinie poznacie także Klub Świadomej Młodzieży, który zrzesza m.in. różnorodnych ludzi w spektrum autyzmu.
2: Czasami to są spotkania z interesującymi ludźmi, czasami to są warsztaty, lubimy grać, lubimy projektować gry, to nam świetnie idzie.
1: Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie bardzo serdecznie zapraszam. No i zaczynamy. Z nami jest już pierwszy dziś gość.
0: Dzień dobry Państwu, Mariusz Marczak, prezes Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych świętował ostatnio. Świętuje chyba często, bo każdy mecz, każdy wyjazd, każda okazja do kibicowania pewnie takim małym świętem jest, ale zdecydowanie większym są urodziny. Które to już może na początek przypomnijmy?
0: Tak, to był nasz 4. jubileusz. Bardzo się cieszymy z tego, że trwamy dalej, rozwijamy się, jest nas coraz więcej. Za nami duża intensywność wydarzeń. Mamy za sobą 358 wydarzeń sportowych, 120 wyjazdów za nami, po prawie 33 tysiące kilometrów przybytych na kibicowskim szlaku. Bardzo się cieszymy z każdego wyjazdu, z każdego spotkania. W zasadzie i tak naprawdę nie było jeszcze sytuacji, żeby ktoś był niezadowolony. Zawsze samo to, że się spotkamy, bo ten mecz, samo spotkanie na wydarzeniu sportowym, to jest tak naprawdę przykrywką do tego, żeby wyjść z domu, żeby wspólnie poprzeżywać emocje. Oczywiście pasja do sportu jest podstawą, żeby nas to łączyło, ale wszystko przebiega w bardzo dobrym tonie. No, chcę wspomnieć, że rozwijamy się, nie tylko oglądamy mecze, tylko chcemy też turystyki zaczerpnąć naszej górskiej i nie tylko. W ostatnim czasie cyklicznie, już drugi rok z rzędu, byliśmy przy schronisku Orlim w Jakuszycach. Pozyskujemy pieniądze, dotacje, to z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy dotacje. Mamy już w takich zasób materialny blisko 50 tysięcy złotych w sprzęcie turystycznym, także bardzo nam to ułatwia. Był to szalony pomysł. Na początku wydawało się, że osoby niepełnosprawne pod namioty, jak to i dlaczego, za karę.
1: Odważnie,
0: tak, dokładnie. Tak to nawet pan marszałek Dolnego Śląska nam napisał w liście gratulacyjnym, że to są bardzo odważne decyzje, ryzykowne, ale zadziałały. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Widzimy, że to chwyta i będziemy chcieli to kontynuować. Oprócz tego, jeżeli jeździmy na przykład do Wrocławia czy Legnicy, staramy się też zwiedzać te miasta. Były też rejsy statkiem, łódkami, czy na wyścigi konne, żeśmy jechali. Szeroka gama kibicowania, nie tylko piłka nożna, jakby się zdało tak na pierwszy rzut oka, większość klubów. My staramy się być i na koszykówce, i na piłce ręcznej. Naprawdę jest duży wybór i w Jeleniej Górze, i poza Jelenią Górą, i działamy w tym kierunku.
1: A jak duże jest to grono? Bo troszkę minęło od naszego ostatniego spotkania, więc zakładam, że się grono powiększyło. Mam nadzieję.
0: Blisko 40 osób. Taka dokładna liczba będzie już pod koniec lutego, bo teraz zaczynamy składkę roczną i pod koniec lutego wtedy będzie już dokładnie widać. Ale jest nas więcej, podwoiła się, można powiedzieć, liczba. Część osób też zdarza się, że ktoś rezygnuje, ale to już wynika najczęściej ze sytuacji zdrowotnych. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, żeby ludzie byli zadowoleni, żebyśmy naprawdę tworzymy rodzinę. Jesteśmy jedną z 20 rodzin w Polsce, w takich KKN-ów. No to jest taka, można powiedzieć, powód do dumy, bo miast jest dużo więcej w Polsce, a takich ośrodków, tak jak mówię, jest 20. Przynależymy pod Federację Kibiców Niepełnosprawnych, która też nam organizuje wyjazdy za granicę. Byliśmy w 2024 roku na Mistrzostwach Europy w Berlinie, Polska, Austria. No niestety przegraliśmy ten mecz, ale wyjazd się liczył, żebyśmy mogli pozwiedzać w tym roku, w 2025 roku w Szwajcarii na Mistrzostwach Europy Kobiet. Polska, Niemcy również niestety, ale z bliska Pajor, cała reszta, bardzo fajna oprawa, bardzo żeśmy się cieszyli. No tutaj utrzymujemy bliski kontakt z Miedzią Legnica, ze Śląskiem Wrocław, z ośrodkami KKN-ów, ponad podziałami, bez żadnego zarzewia. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, szanujemy się, pomagamy sobie wspólnie, nie tylko w sferach typu kibicowania, ale w takich codziennych. Jeżeli możemy pomóc, w tej chwili jesteśmy w trakcie takiego budżetu obywatelskiego, pozyskaliśmy pieniążki z Urzędu Marszałkowskiego, jest w trakcie z realizacji ten projekt i będziemy chcieli objąć 4 osoby z naszego stowarzyszenia pomocą, czyli zakup na przykład wózka inwalidzkiego lub roweru. Kolega jeden traci wzrok i chciałby, poprosił, czy mnie można było mu załatwić, no zdobyć rower tandem, żeby mógł z córką jeździć przyszłościowo, bo coraz słabiej widzi. No i to wszystko realizujemy, bardzo się cieszymy. No i ostatnio nawet udało nam się zrealizować projekt szkoleniowy. Klikam, więc jestem. Takie ABC informatyki dla ludzi i wdrożyliśmy to też. Program był założony już taki prawie, że całkowicie, ale jednak dołożyliśmy swoją taką inwencję, żeby ludzie starsi z niepełnosprawnościami, którzy wzięli udział w tym programie, w tym szkoleniu, przyszli ze swoimi problemami. Nie tylko usłyszeli, jak to było w szkole, cały materiał i zapamiętałem lub nie zapamiętałem. Przyszedłem ze swoim problemem i go rozwiązałem. Czy to było założenie WhatsAppa, czy jak się poruszać w mediach społecznościowych, jak używać klawiatury.
1: Czyli takie pogotowie techniczne.
0: Dosłownie. I chcemy w tym roku drugą edycję włączyć. Cieszymy się, ludzie bardzo zadowoleni, że jest czas właśnie indywidualny taki dla osoby każdej, która potrzebuje pomocy. Oprócz tego akcje pomocowe. No, ten wolontariat nasz, jeżeli chodzi o ośrodek OREF, to jest w Jeleniej Górze, dzieci niepełnosprawne, tam to jest taka wytchnieniowa pomoc jakby. No i my organizujemy tam Dzień Dziecka oraz Mikołajki i Jasełka. Także 3 razy w roku odwiedzamy, staramy się pełną pulę i zaangażowanie i pulę pieniążków zdobyć, tak żeby dzieci były zadowolone, żeby całe zablecze odciążyć rodziców, odciążyć ośrodek. My dzięki temu czujemy się, że też możemy pomóc, bardzo nam się to podoba. Nie tylko jesteśmy biorcami, ale też dawcami. To nas bardzo cieszy. No generalnie wszystko idzie bardzo, bardzo, bardzo do przodu. Cieszymy się. Nowe pomysły. Czasu tylko jest jeden mały szkopuł, mało czasu, więcej chcielibyśmy mieć czasu, że to jest tak duża intensywność, około 90 wydarzeń sportowych rocznie, plus do tego takie typowe jak wycieczki, czy organizowanie uroczystości, jubileuszów, no to dochodzi jeszcze do tego, czyli około 100 wydarzeń rocznie.
1: Ale to chyba dobrze znana nam wszystkim bolączka. Dwie rzeczy, których brakuje najczęściej, to czas i środki, pieniądze. To są te elementy, które najczęściej nam się przydają, ale to was nie zniechęca, wracając do tej gorliwości w kibicowaniu i tego, o czym pan wspomniał, jeśli chodzi o mapę naszego kraju, że nie każde miasto ma. I tak sobie myślę, jak słucham, że Jelenia Góra nie jest oczywistym miejscem, jeśli chodzi o sport, no bo gdybyśmy się chociaż mogli pokusić ekstraklasowym klubem w piłce nożnej albo jakimiś ogromnymi, spektakularnymi sukcesami w koszu, siatce, innych dyscyplinach na najwyższych krajowych szczeblach, no to ta motywacja byłaby pewnie większa. Do tego niestety mam wrażenie daleko, albo przynajmniej jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość, ale to nie sprawia, że jest to dla was argument. Mimo wszystko Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych nie dość, że powstał, to jeszcze funkcjonuje, to się rozrasta, czyli kibicujecie tak, by wspierać, ale jednocześnie nie zniechęcacie się tym, że nie są to pierwsze ligi.
0: Powiem tak, ja osobiście, nie tylko ja, już zaraziłem tym wszystkich, że wydarzenia sportowe, mecz, dane widowisko, nie stawiamy wyniku na pierwszym miejscu. Bo gdybyśmy mieli tak kibicować i stawiać tylko pod względem wyniku, no to byśmy nikomu nie kibicowali, bo każdy zespół ma swoje wzloty i upadki. Dla nas cieszy się samo to, że się spotkamy, że są te dyscypliny sportowe, że nie są na najwyższym poziomie. No wiadomo, że chciałoby się oglądać najwyższy poziom, ale nie zniechęca nas to, ponieważ też druga strona medalu w mniejszych miejscowościach, w mniejszych klubach, że jest większa dostępność do zawodników, trenerów, prezesów, którzy bardziej łatwiej kontakt łapią z nami, że tak powiem. Można z nimi porozmawiać, spotkać się, wymienić zdania, zapytać cokolwiek, wiadomości sportowe, co się dzieje na co dzień w klubie. Znowu w takich zespołach ekstraklasowych nieczęsto tak właśnie już jest taki bliski dostęp. My jesteśmy zadowoleni z tego. Jeżeli No, w tamtym sezonie niestety Śląsk Wrocław spadł z Ekstraklasy. Jeździliśmy do Wrocławia często na Ekstraklasę. Do Miedzi Legnica też, do Legnicy na mecze też ekstraklasowe. Mieliśmy okazję wyprowadzać zawodników w Legnicy przy meczu z Legią Warszawa, z Wisłą Kraków, z Motorem Lublin. Bardzo się cieszyliśmy. Pana Szymona Marciniaka poznaliśmy osobiście. Bardzo, bardzo przyjemny człowiek, dobrze nastawiony do pomagania, do takiego okazania empatii drugiemu człowiekowi, gdzie na boisku jako sędzia wygląda bardzo poważnie i groźnie, a jednak tak nie jest. No generalnie, tak jak mówię, że no, wierzymy w nasze kluby, że będzie lepiej, jak wszyscy, każdy kibic wiary nie traci, ale tak jak mówię, nie stawiamy to na pierwszym miejscu, nie zniechęca nas to naprawdę. I czy mecz jest na naszą korzyść, czy nie na naszą korzyść, jeżeli na boisku widzimy walkę, jeżeli zaangażowanie widzimy, no to nie ma nic lepszego dla oka.
1: Mówi Mariusz Marczak z krakonoskiego klubu kibiców niepełnosprawnych. Do spotkania z naszym gościem wracamy po krótkiej przerwie, a teraz zostawiam Was z Bogdanem Widawką. Sprawdźmy, co działo się w okolicy.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
4: Witam, zaczynamy przegląd od coraz lepszej komunikacji. Podpisano umowę na rewitalizację linii kolejowej między Kamienną Górą a Ogorzelcem. Inwestycja o długości 12 km to kolejny etap programu Dolny Śląsk na dobrych torach, który przywraca połączenia kolejowe w regionie. Odtworzona linia ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczyć ruch ciężarówek przewożących kruszywo i stworzyć nowe możliwości komunikacyjne i turystyczne dla południa naszego województwa. Według założeń inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 2 lat. Wykonawca zadeklarował rozpoczęcie prac projektowych już od następnego dnia po podpisaniu umowy. Na wybór wykonawcy czeka odcinek z Kowar do tunelu pod Przełęczą Kowarską. Tam oferentów też znamy od stycznia, ale różnica względem założeń Dolnośląskiej Służby Drogi Kolei jest też bardzo duża. Inwestor liczył, że rewitalizację uda się zrobić za 26 milionów 700 tysięcy złotych. Najtańsza oferta to ponad 37,5 miliona, a pewnie dodatkowo utrudnia wybór, że jest ona znacząco niższa od pozostałych 11. Dla całkowitej rewitalizacji szlaku problemem pozostaje tunel pod Przełęczą Kowarską, gdzie bytują chronione nietoperze. Dolnośląska Służba Drogi Kolei informuje, że badania przyrodnicze zostały już ukończone i trwa uzgadnianie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, jak je przenieść bezpiecznie i w bezpieczne miejsce. Sprawą zajmował się portal enjot24.pl. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w mieszkaniu miał znaczne ilości narkotyków. Zabezpieczyli marihuanę, metamfetaminę i haszysz. Z zabezpieczonych substancji można było uzyskać około 500 porcji handlowych. Teraz za to przestępstwo grozi mu nawet do 10 lat więzienia, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: Obecnie mundurowi wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków oraz sprawdzają, czy mężczyzna zajmował się ich dystrybucją.
4: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Mimo wyraźnego zakazu kąpieli, który widnieje przy brzegu zalewu w Kowarach, wciąż są osoby, które chętnie korzystają z akwenu, jakby był ogólnodostępnym basenem. Burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska apeluje do mieszkańców o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących zakazów w rejonie zbiornika retencyjnego. W związku z rozpoczynającym się sezonem letnim burmistrz przypomina, że akwen nie jest obecnie przeznaczony do kąpieli i obowiązuje tam bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Jak podkreślono w komunikacie, szczególne zagrożenie stanowią bardzo śliskie brzegi zbiornika. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji albo tragedii. Władze miasta apelują do mieszkańców i osób odwiedzających Kowary o zachowanie ostrożności i odpowiedzialne korzystanie z terenów rekreacyjnych. Pisał o tym portal 24jgora.pl. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu i jego gościom.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Bardzo dziękujemy, a ja zapraszam na dalszą część spotkania z naszym gościem. Przypomnę, jest nim dziś w programie Radia Złote Przeboje Mariusz Marczak z krakonoskiego klubu kibiców niepełnosprawnych. Klubu, który kibicuje wszystkim drużynom z Jeleniej Góry, niezależnie od szczebla, niezależnie od ilości sukcesów. Wspiera wszystkie drużyny, kibicuje zarówno piłkarzom, jak i koszykarkom.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: środki były ograniczone, nie mamy zasobu takich czołowych zawodników, ale widzimy zaangażowanie, a to jest najważniejsze. Po każdym meczu staramy się podejść, czy do nas podchodzą koszykarki, rozmawiamy z kapitanką Kosalewicz, Justiną, także rozmawiamy, zawsze dajemy im wiarę, one się cieszą z tego, my się cieszymy, że są, że widzimy tą wolę walki. To też jest dla nas taki wzór, bo nie zawsze mamy siły na wszystko, ale wola walki w nas jest, żeby przeciwstawić się barierom życiowym na co dzień, które mamy, i osoby na przykład z niedowładem ruchowym czy inną niepełnosprawnością pokazują, że są jednak ponadto, potrafimy wyjść, zmobilizować się, nawzajem się mobilizujemy, mamy wewnętrzną grupę założoną, na której piszemy, że przyjdziemy i zachęcamy się nawzajem, żebyśmy przyszli, spotkali się razem. Jeżeli chodzi o finanse, co pan wcześniej wspomniał, no staramy się, powiem szczerze, że nie będziemy narzekać. Brakuje nam oczywiście środka lokomocji, samochodu, żebyśmy mieli bus, bo jeździmy swoimi prywatnymi autami, które nierzadko są starymi samochodami, ale dajemy radę. Mimo te 33 tysiące kilometrów udało się nam przejechać bez poważniejszych wypadków.
1: Myślę, że niektóre pełnosprawne grupy kibicowskie nie pokonywały takich dystansów.
0: Bo nie będę tutaj wywyższał, poniżał, ale możemy się pochwalić, że w tamtym roku pojechaliśmy do Warszawy, aż do Warszawy, na piłkę ręczną, na nasz tutaj miejscowy klub MKS Witamineo z AZS-em Warszawa. Był to daleki wyjazd. I z tego, co kojarzę, to nie pamiętam, żeby z Jeleniej Góry któryś zespół, który kibice pojechali aż tak daleko w ostatnich latach, ale to może dalsza historia, wcześniejsza historia inaczej. Ja nie chcę tutaj zaczepiać kibiców, że za mało jeżdżą. No niepełnosprawni mają to do siebie, że my po prostu nie narzekamy, że tak powiem, bo komuś może się wydawać, że osoba niepełnosprawna będzie zwracała uwagę, że jest problemem wyjść z domu. Nie, my staramy się odbijać tą piłkę, staramy się pobudzać bardziej, optymistycznie rozmawiać, nie narzekać o to, co kogo boli, jakie tabletki bierze, to są na to chwile w domu prywatne.
1: Tematy tabu na meczach.
0: Tematu tabu, tak. Nie mam u nas polityki jeszcze, jeżeli wracamy do tematów.
1: To też bezpieczne rozwiązanie.
0: Dokładnie, nie ma, bardzo się cieszymy, że tylko sport, przyjaźń, rozwijanie tej rodziny, to jest nasz główny priorytet i to nam wychodzi na dobre i widzimy, że no, jest możliwości, się otwierają przed nami, jak widzimy, że państwo w Polsce, nie wiem jak na świecie, w Europie zaczyna więcej przykładać. W Polsce muszę się pochwalić, że jeżeli w porównaniu do grup kibicowskich niepełnosprawnych w Europie, to jeżeli chodzi o taką organizację wewnętrzną, to jesteśmy liderami w Europie. Nie wiem, czy nawet na świecie. Są stadiony lepiej dostosowane niż w Polsce, oczywiście na zachodzie, ale o infrastruktura, ale jeżeli chodzi o zapał ludzi, to jak potrafią się skrzyknąć. Zwykli obywatele niepełnosprawni bez pomocy innych ośrodków. Tam na przykład w Niemczech to musi ktoś przywieźć, zawieźć, odwieźć, nie ma spotkań razem. Mało jest ośrodków kibicowskich, tak jak u nas. My po meczach chcemy się spotkać, czy przed meczem zjeść sobie pizzę, czy po meczu zjeść pizzę, czy wypić piwo, porozmawiać jak mecz przebiegł. Często to tak robimy i się cieszymy właśnie, że ta relacja jest większa niż z tego, co obserwujemy. Chociaż Federacja Kibiców Niepełnosprawnych Ogólnopolska pracuje nad tym. Właśnie mieliśmy spotkania w Szwajcarii, w Berlinie z kibicami niepełnosprawnymi z tych krajów. Nie ma tam takich mocnych ośrodków jak u nas, ale chcą się uczyć od nas, dosłownie. Tak trochę dumnie mówię, bo mamy dopiero 4-latka, ale tak jak swoją postawą pokazujemy, że nie należymy do czołówki KKN-ów w Polsce, choć nie mamy mamy niszowe ligi, ale mimo to naszą postawą pokazujemy, że w małych miejscowościach też to jest potrzebne. Ja osobiście widzę, że znam ludzi, gdzieś pojedyncze osoby, które są w małych miastach i mam nadzieję, że w przyszłości zawiąże się relacja niekoniecznie na typu stowarzyszenia, ale żeby wspierać też pojedyncze osoby, czy kilka osób, które same sobie nie założą takiego ośrodka, ale żeby wypracować taki plan, żeby można było tych ludzi objąć i też bardziej zachęcać, a z czasem pewnie ta liczba by się zwiększała, bo wspominając w Jeleniej Górze, jak przed założeniem Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, gdy rozmawiałem z wieloma ludźmi tutaj z władz, to pytali się, czy będą osoby w ogóle chodzić niepełnosprawne na mecz. Ja powiedziałem, że we Wrocławiu kiedyś też nie było klubu kibiców niepełnosprawnych. 16 lat temu został założony jako pierwszy klub w Polsce. Ta sytuacja się zmieniła, zaczęło ludzi więcej chodzić. I tutaj u nas było to samo. W tej chwili aktywnych jest 20-25 osób, które, można powiedzieć, są bardzo aktywne. Ogólnie jest nasza liczba około 40, staramy się działać, żeby łamać te bariery i by iść do przodu.
1: I to jest dobra tendencja, dobry kierunek, bo to, co wydarzyło się we Wrocławiu, pokazuje, że to zaangażowanie kibiców, w zasadzie za tym zaangażowaniem kibiców trzeba było gonić, jeśli chodzi o klub, jeśli chodzi o miasto, bo grono całkiem liczne z tego, co wiem. No a na stadionie bariery architektoniczne, które trzeba było pokonywać, z czasem pojawiła się też audiodeskrypcja na meczach piłkarskiego Śląska i w wielu innych odsłonach, także koszykarskich, więc no, te potrzeby zaczęły być dostrzegane.
0: Tak, wspomniał pan słowo autodeskrypcja. Mieliśmy być okazję nawet na szkoleniu we Wrocławiu z autodeskrypcji. Bardzo ciekawa sprawa. W tej chwili nie jesteśmy w stanie tego osobowo zrobić, ale mamy nadzieję, że przeszkolimy tutaj, poprosimy, żeby te osoby pojechały na szkolenie, zachęcimy je. Byłem na tym szkoleniu, poznałem ludzi, redaktorów, komentatorów, którzy już działają kilka dobrych lat. Tak jak wam wspomniał, we Wrocławiu jest autodeskrypcja. Oni nie tylko na meczach piłki nożnej, na żużlu, na siatkówkę pierwsi poprowadzili. To było coś niesamowitego, zjawiskowe szkolenie. Półtora dnia stand-upu, można powiedzieć, bo to tak łączą z taką fajną pasją i tak obrazowo to opowiadają, bo oczywiście mówimy o osobach głównie kierowane dla osób z problemami wzroku. Choć nie tylko, bo ludzie, którzy też dobrze widzą, też lubią posłuchać, bo to jest łatwy odbiór, jest odbiornika, telefon, słuchawki, włączamy częstotliwość i słuchamy, co się dzieje na meczu. No jest to naszym marzeniem też, żeby w Jeleniej Górze, bo wiemy, że są osoby niedowidzące, niewidzące i niedowidzące i ten problem jest. Ja też nie nazywam rzeczy problemami, to teraz mi tak się wymknęło. Są sprawy, które trzeba załatwić, zrobić.
1: Wspomniał pan o tym, że to 4 lata Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, okres dla jednych długi, jeszcze inni powiedzą, że krótki, ale to jest na pewno czas, który daje pewną perspektywę. No, pan obserwując to wszystko od środka, może też obserwować tych ludzi, to jak oni reagują, a przede wszystkim to, co im dają te wyjazdy, te spotkania. I o to chciałem zapytać, jakich emocji, jakich wrażenia dostrzega pan to?
0: Dostrzegam oczywiście, bo wśród naszych członków też są tacy zatwardzieli kibice. Jest Mariusz Zawadzki, który 40 lat uczęszcza na koszykówkę. W momencie, kiedy Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych powstał, otworzyło się wejście w hali z drugiej strony, gdzie ma ułatwione wejście. Mariusz jest po chorobie Hajnego Medina, ma problemy z chodzeniem. Inne osoby na wózeczka zaczęły wjeżdżać. Załatwiamy dużo fajnych rzeczy i widzimy tą radość, że naprawdę, tak jak mówię, jeszcze chciałem wspomnieć, że taki Urząd Miasta, bardzo dziękujemy panu prezydentowi Jerzemu Łużniakowi. Jest Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, gdzie jest Paweł Parus, pełnomocnikiem marszałka do osób spraw niepełnosprawnych. Tam szefową pani Diana Hanas, która nam pomaga, którzy wszyscy się skłaniają do nas. Widzimy to, czujemy tą pomoc. To naprawdę nie jest to na siłę nam pomoc udzielana, tylko jest chęć. Widzimy z każdej strony. Mamy zaufanie, staramy się wszystko oczywiście realizować w 100% rzetelnie, uczciwie. Ja ze swojej strony, jest duży wolontariat z naszej strony przede wszystkim, bo my nie zarabiamy tutaj w klubie, nie bierzemy żadnych profitów, ale projekty pojawiają się, jest ta radość. Naprawdę, ci ludzie są oczarowani, że nie tylko wydarzenie sportowe, są do tego, tak jak mówiłem, wycieczki, to zwiedzanie, że jesteśmy razem. No, brak słów, żeby to powiedzieć. Nie czują się wyłączeni, czują się grupą. Też to, że na wydarzeniach sportowych prowadziliśmy już od dobrych 3 lat bęben, trąbki, to też nas tak łączy bardziej, że czynny udział bierzemy w tych wydarzeniach. Nie tylko, że usiądziemy tutaj we Wieleniej Górze, w halach był spokój, bo już dobrych kilkanaście lat temu tutaj były duże grupy kibicowskie, jeżeli wracamy do wcześniejszych czasów, ale w ostatnich latach tutaj była cisza w halach i my tą ciszę zburzyliśmy. I osoby z niepełnosprawnym pokazały, że mogą tam robić hałas. To nie teatr, to jest sport.
1: To musi żyć.
0: To musi żyć, ale przyjeżdżają znowu zespoły bardzo mocne, na zawodniczki, tak jak mówiłem, NBA, jest co zobaczyć, jest wysoki poziom, zaangażowanie, tak jak mówiliśmy, przegrana po walce jest dla nas wygraną i samo to, że się spotykamy, to już jest zwycięstwo.
1: I takich zwycięstw życzę Wam jak najwięcej. Myślę sobie też, że jeśli być może są z nami dziś osoby niepełnosprawne, które nas słuchają, mogą pomyśleć, no dobra, dotychczas o tym nie myślałem, ale chciałbym. To co, zapraszacie?
0: Oczywiście. Można najłatwiej dostać, znaczy jeżeli ktoś ma takie media społecznościowe jak Facebook. Jesteśmy na Facebooku, mamy też naszą stronę internetową www.karkonoski.kkn. Zapraszamy do kontaktu, jest tam numer telefonu do mnie, dosłownie. I można się czy na maila napisać do nas. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach. Nie jest to wiążące. Można na początku ogólnie zacząć tylko przyjść z nami, pojawić się na tym wydarzeniu. Pomogę, zawsze powiem, jak się dostać, czy jest dostępność, czy nie ma dostępności. Od czegoś trzeba zacząć, a niekoniecznie od tego, żeby już dzisiaj zostaje klubowiczem i sobie przyjrzeć się, zobaczyć, czy mi się to podoba. Bardzo, bardzo zachęcamy wszystkich do wyjścia z domu, osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, rodzinę, wolontariuszy. Łączmy się, stwarzamy razem rodzinę i chcielibyśmy, żeby ona się rozrastała i w tym kierunku idziemy.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O działalności Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych opowiadał Mariusz Marczak, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje poznacie także Klub Świadomej Młodzieży. Opowie o nim Joanna Klaga, wiceprezeska Jeleniogórskiej Fundacji Autika. Idea zrodziła się jako forma terapii, ale nie tylko. Szczegóły za moment, bo teraz troszkę o Jeleniogórskiej Radzie Kobiet, która niedawno powstała. Przewodniczącą została Agnieszka Burda-Dobek, a zastępczynią Magdalena Wesołowska.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
6: Nasze działania będą poświęcone przede wszystkim właśnie potrzebom kobiet. Tutaj kwestie równouprawnienia, ale przede wszystkim aktywizacji. Wczoraj rozmawiałyśmy na temat tej aktywizacji, między innymi dotyczące chociażby zdrowia, nie tylko zdrowia psychicznego, o którym się często mówi, ale w ogóle zdrowia, chorób cywilizacyjnych. Jak możemy tutaj zaradzić, ale też jak możemy panie przede wszystkim zachęcić, no między innymi do aktywności na świeżym powietrzu. Mamy przepiękne tereny, do aktywności dotyczącej badań profilaktycznych. Także między innymi tym będziemy się zajmować. A jeżeli chodzi o ankietę, to tutaj przekażę głos Marcin.
7: Takim naszym pierwszym zadaniem, które sobie ustanowiłyśmy, jest właśnie stworzenie swego rodzaju ankiety, którą za pośrednictwem internetu przekażemy mieszkańcom Jeleniej Góry, oczywiście głównie kobietom, po to, aby mogły zamanifestować swoje problemy, swoje potrzeby, mogły wyrazić opinię na temat tego, czego im brakuje, czy z czym muszą się zmagać. I dla nas będzie to taki pierwszy punkt odniesienia do tego, od czego powinnyśmy zacząć i na czym powinnyśmy skupić się w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o Radę Kobiet, oczywiście będzie ona ściśle współpracować z urzędem, z panem prezydentem. Oczywiście przede wszystkim w odniesieniu do potrzeb kobiet naszego miasta, naszej okolicy, ale też całej społeczności. Ze względu na to, że mamy ogrom pomysłów dotyczących wydarzeń większych czy mniejszych, rekreacji, aktywizowanie również do aktywności fizycznej, zawodowej i naprawdę mamy doświadczenie i możliwości w tym, żeby dobrze doradzić, zainicjować pewne pomysły i wspólnie stworzyć czy to wydarzenia, czy inicjatywy, które będą służyć całej społeczności miasta.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Jeleniogórska Rada Kobiet działa. W kwietniu kolejne spotkanie. Na pewno postępy będziemy jeszcze śledzić. A teraz przechodzimy już do kolejnego tematu i kolejnego gościa w naszym magazynie. Gościem jest Joanna Klaga, wiceprezeska Jeleniogórskiej Fundacji Autika, a porozmawiamy o Klubie Świadomej Młodzieży.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Klub w różnej formie funkcjonuje już od kilku lat. Staramy się nie robić przerw, wpisywać właściwie działania klubu w różne inne projekty aktywizujące. I jest to takie, moim zdaniem, bardzo rozsądne działanie, praca z młodzieżą, która nie nosi dla nich znamion terapeutyzowania. To jest system spotkań, zwykle tematycznych, chociaż zdarzają się nam też takie spontaniczne, spacerowe, zupełnie przypominające, nawet przypadkowe, powiedziałabym, spotkanie i spędzenie ze sobą dla przyjemności czasu. Właśnie spotkania, czyli czas, który sobie zabezpieczamy w kalendarzu po to, żeby oderwać się od mediów społecznościowych, od gier, ale też od różnego rodzaju obowiązków. Czasami tym obowiązkiem jest właśnie na przykład dla niektórych utrzymanie przytomności w oderwaniu od mediów i stawiamy przed sobą różnego rodzaju misje. Czasami to są spotkania z interesującymi ludźmi, czasami to są warsztaty, lubimy grać, lubimy projektować gry, to nam świetnie idzie. Naprawdę szczerze pogratulowałabym komuś, kto zdoła utrzymać się w normach i zasadach planowanych przez nas gier, ale każda rzecz, która wydarza się w klubie, ma ten wymiar terapeutyczny, dlatego że ludzie się ze sobą spotykają i mają powód do tego, żeby rozmawiać, żeby ćwiczyć te umiejętności społeczne w taki bardzo naturalny sposób. To nie jest wyekstrahowane z ich rzeczywistości i to pozwala im poczuć taką swoją siłę kreacji swobodnej. I te doświadczenia, które budują z nami w takim otoczeniu bezpiecznym, w którym jest duża otwartość na ich inicjatywy, daje im wzór, pewnego rodzaju model, własny model, który mogą później zastosować w swoich grupach, na przykład szkolnych czy rodzinnych.
1: Powiedzmy o samej grupie, do kogo te działania są dziś skierowane, jak liczna jest to grupa, jak to wiekowo wygląda?
2: Zaczynaliśmy, myślę, że 7 lat temu i wtedy taki pierwszy nabór to były dzieciaki od 13 roku życia. No i przez te 7 lat niewiele z tych osób odeszło. Także teraz grupa w bardzo naturalny sposób uzupełnia się przez coraz to nowszych i młodszych, ale to są w zasadzie 18, 19, 20-latkowie, którzy mają swoje konkretne zainteresowania, realizują edukację w różnych szkołach i to, co mogę powiedzieć z taką naprawdę dużą satysfakcją, to oni wybierają to, żeby przychodzić się spotykać. To nie jest inicjatywa ich rodziców, to nie jest wyciąganie za uszy do, nie wiem, ozdabiania pierniczków czy pisanek, tylko to są takie naprawdę już kumpelskie, koleżeńskie spotkania. My też dbamy o to, żeby traktować tych ludzi na serio, z ich realnymi zainteresowaniami, z ich potrzebą zaglądania co jakiś czas do komórki albo wyizolowania się, ponarzekania trochę na szkołę albo na rodziców, albo na pogodę. To jest taki klub wzajemnego wspierania się i naprawdę przez te lata widzę, jaką to robi robotę, jak oni rozkwitają.
1: No dobrze, to wiemy, jak to wygląda dzisiaj, jak wyglądały potrzeby na starcie, to powiedzmy o tym, jak chcielibyście, żeby to wyglądało w przyszłości. Czyli jaka różnica powinna być między tym, co mamy do dyspozycji dzisiaj, a tym, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, no mam nadzieję, w krótkim, niebawem czasie.
2: Właśnie w takim zachwycie tym, jak młodzi ludzie potrafią mnie, starą babę, zainspirować do tego, żeby chcieć jeszcze być z nimi w grupie, z młodymi, fajnymi chłopakami, z pięknymi, kreatywnymi dziewczynami. Przez ostatnie lata bardzo staraliśmy się zdobyć takie miejsce, w którym możemy te zajęcia realizować. Po grubo ponad 2 latach poszukiwań, angażowania do współpracy różnych innych organizacji, w dialogu z miastem Jelenia Góra udało się stworzyć Jeleniogórskie Centrum Aktywności Obywatelskiej i tam najczęściej odbywały się nasze spotkania. W tym roku trochę podnosimy sobie poprzeczkę, bo spotkania będą się też odbywały w spotkanku, czyli w takiej przestrzeni, którą przygotowała Jeleniogórska Galeria Handlowa. Moim zdaniem fenomenalna inicjatywa, bo ktoś przytomnie, mądrze zauważył, że dzieciaki siedzą na pufach między marketami i korzystają z darmowych ładowarek i stworzył dla nich przestrzeń, w której coś się może ciekawego zadziać. Takie w bardzo dobrym rozumieniu tego słowa schronisko dla ludzi, którzy na coś czekają, być może też na ofertę. No więc my, około młodzież, trochę autystyczna, trochę nieautystyczna, różnie nam to wychodzi, mamy tam swoje miejsce i część warsztatów będzie się tam odbywać. Będą się tam też odbywać jako pewnego rodzaju kontynuacja tego, co wybudowaliśmy z rodzinami naszych podopiecznych, raz w miesiącu spotkania dla rodziców, być może dla nauczycieli, dla osób zainteresowanych tym, żeby dowiedzieć się, jak ten autyzm wygląda naprawdę i jak się to obsługuje. Zakładam, że to będą takie bardzo spotkania otwarte i nasi klubowicze są zainteresowani też tym, żeby wziąć w tym udział, żeby się wypowiedzieć.
1: A jak dokładnie to będzie wyglądało, to Joanna Klaga z Jeleniogórskiej Fundacji Autika zdradzi nam po krótkiej przerwie. Do Klubu Świadomej Młodzieży wracamy za kilka minut.
3: Ciekawa Jelenia Góra.
1: Jak informują nowiny jeleniogórskie, Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek studiów, który będzie w Polsce nowością. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem kształcić ma inżynierów specjalizujących się w infrastrukturze technicznej uzdrowisk, obiektów rekreacyjnych, wellness, a także w zagadnieniach geotermii. Studia stacjonarne prowadzone będą od najbliższego roku akademickiego w Jeleniej Górze, a na chętnych czeka 45 miejsc. Jak czytamy dalej w serwisie anio24.pl, wybór Jeleniej Góry nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowiska? Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno. Nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w Jeleniogórskiej Filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko. Jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
3: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: A teraz jeszcze propozycja dla miłośników aktywności, bo w każdy weekend w magazynie Radia Złote Przeboje taki sportowy, czy też turystyczny akcent się pojawia. No i nie inaczej będzie również tym razem. Dziś na tapecie parkrun Jelenia Góra. Cóż to takiego, zapytają zapewne ci, którzy nie korzystali, nie próbowali, nie słyszeli. Otóż są to cykliczne spotkania biegowo-rekreacyjne organizowane w każdą sobotę o godzinie 9. Lokalizacja spotkań to Park Norweski, a są one przeznaczone dla wszystkich, którzy mają ochotę aktywnie rozpocząć weekend wspólnie z innymi w przyjemnej, pozbawionej rywalizacji atmosferze, o czym zapewniają organizatorzy tego wydarzenia. W ramach spotkań uczestnicy mogą pokonać dystans 5 km biegiem, truchtem lub też po prostu maszerując. Udział w parkrun jest bezpłatny, a te spotkania, te wydarzenia dają możliwość uprawiania regularnej aktywności fizycznej oraz staniem się częścią społeczności biegowej. Parkrun przeznaczony jest dla wszystkich, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, niezależnie od ich poziomu zaawansowania, kondycji, rezultatów, czy też wieku. Udział w tych wydarzeniach to świetna okazja do zmiany swojego życia na aktywniejsze. Może być to także forma uzupełnienia treningu, albo po prostu takiej rozrywki czysto towarzyskiej, bo jednak jest to spotkanie z innymi. Jedynym warunkiem udziału w tych zmaganiach jest dokonanie rejestracji w systemie Parkrun i posiadanie przy sobie kodu z numerem uczestnika. Po dokonaniu rejestracji wystarczy wydrukować nadany indywidualny kod kreskowy i przynieść go ze sobą na Parkrun. Rejestracja w systemie jest jednorazowa i nie trzeba dokonywać jej ponownie przed kolejnym spotkaniem. Kod uczestnika uprawnia do udziału w dowolnej liczbie spotkań w dowolnej lokalizacji Parkrun w Polsce i na świecie. Parkrun Jelenia Góra jest częścią całej inicjatywy, która w Wielkiej Brytanii się narodziła, a organizowana jest w Polsce od 2011 roku. Jeśli poczuliście w tej sytuacji i w tym momencie głód informacji, to więcej szczegółów na temat spotkań Parkrun w Polsce możecie znaleźć pod adresem internetowym parkrun.pl. Natomiast w takim ujęciu nieco szerszym, globalnym, jak to wygląda w innych krajach, o tym poczytacie pod adresem parkrun.com. No i oczywiście u źródła tychże informacji też będzie można zasięgnąć. To chyba najlepszy sposób, by na żywo zobaczyć, by przekonać się i takie wyzwanie podjąć. Jeśli więc nie macie planów na sobotnie poranki, to warto w kalendarzach odnotować te propozycje. Parkrun Jelenia Góra w każdy weekend, w każdą sobotę o godzinie 9 rano. Start w Parku Norweskim. Zapraszamy.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A w programie Radia Złote Przeboje, przypominam, słuchacie magazynu Tydzień w Jeleniej Górze, wracamy do tematu, który poruszyliśmy kilka minut temu. Wspólnie z naszym gościem jest nim Joanna Klaga, wiceprezeska Jeleniogórskiej Fundacji Autika. Rozmawiamy dziś o Klubie Świadomej Młodzieży. To szereg działań rozrywkowych, aktywizujących, może troszkę terapeutycznych, ale w takiej swobodnej atmosferze. Działań przygotowanych z myślą w pierwszej kolejności o podopiecznych Fundacji Autika, no ale do tych inicjatyw Klub Świadomej Młodzieży zaprasza też innych.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: ważnym elementem tych spotkań były takie treningi samorzecznicze, czyli nagrywaliśmy się metodą wideotreningu, później obserwowaliśmy, jak duża jest różnica pomiędzy tym, co myślę, co powiedziałam do mikrofonu, a jak to w rzeczywistości wygląda w kamerze właśnie przed mikrofonem.
1: Bardzo dobre w kontekście związków, bo to często bywa kością niezgody.
2: Tak, co mi się wydaje, a co tak naprawdę ze mnie wyszło. Ja to bym chciała jeszcze raz podkreślić, że te spotkania, one mają wymiar terapeutyczny, one są bardzo ważne, one pomagają, one robią dużą robotę, ale to jest ten rodzaj terapii, o której ja zawsze marzyłam dla młodych ludzi i dla nastolatków. Oni się tam dobrze bawią, oni rozmawiają ze sobą. Ja z radością widzę, jak co roku naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz mniej jest potrzebna nasza animacja, coraz więcej możemy zostawiać takiej swobody, przestrzeni. Od lat taką zasadą jest to, że to nie są nasze pomysły na spotkania. Co pewien czas robimy listę rzeczy, takich celów, które chcemy osiągnąć, ludzi, których chcemy zaprosić. Dzięki współpracy na przykład ze szkołą rzemiosł artystycznych udało nam się pójść na strzelnicę, co było marzeniem wielu moich graczy. A w następnym tygodniu robiliśmy na przykład warsztaty z odtwarzania dawnych rzemiosł i powiem szczerze, mieliśmy pleść makatki, ale ostatecznie z naszych makatek wyszły czapki dla kotów. To też jest okej. Okay. Właściwie pewnie taki był plan, że to miały być czapki dla kotów. Niemniej jednak rozmawiamy o historii, o tradycji, o pomysłach, o tym, co kto z tego życia rozumie, jakie są nasze plany, urealniamy się nawzajem, wymieniamy się też sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach. I to jest ta idea, która nam w fundacji przyświecała od samego początku, żeby myśląc o usamodzielnianiu i wprowadzaniu w społeczeństwo, robić to w sposób naturalny, nieoderwany od realiów. I o tym jest w gruncie rzeczy ten klub.
1: Brzmi całkiem optymistycznie, bo jeśli coś zaczyna żyć własnym życiem, szczególnie za sprawą tych, wokół których temat się kręci, czyli młodzieży i waszych podopiecznych, no to znaczy, że to jest całkiem nieźle naoliwiony mechanizm, ale podobno jest tak, że jeśli mamy marzenia, to trzeba je wypowiadać na głos, wtedy być może jest większe prawdopodobieństwo, że one się spełnią, więc no, dziś mamy takie poczucie, że chyba idziecie w dobrym kierunku, no ale jeśli o marzenia chodzi, czy są takie, które sprawiłyby, że jeśli się ziszczą, to powiecie, będzie idealnie, to jest dokładnie to, o co nam chodziło.
2: Myślę, że takim długofalowym, największym celem jest stworzenie ośrodka, w którym moglibyśmy prowadzić zajęcia. Żeby to dobrze i jasno zabrzmiało, ja jestem niesamowicie wdzięczna każdemu podmiotowi, który umożliwia nam do tej pory korzystanie z jego zasobów. Natomiast widzimy, jak płynna, jak zmienna jest ta sytuacja. Jest coraz więcej osób, które rozwijają się w spektrum autyzmu, które nie znajdują swojego miejsca na rynku pracy i chcielibyśmy stworzyć takie miejsce, gdzie łączylibyśmy mieszkania wspomagane z warsztatem i z miejscem, w którym moglibyśmy uczyć następne pokolenia terapeutów, jak pracować z osobami w spektrum, żeby je maksymalnie uniezależniać. I patrzymy na przeróżne projekty, czerpiemy z doświadczeń z całego kraju, ale też naprawdę z zagranicy, szukając takiego rozwiązania. Wiem, że nie ma samograjów, wiem, że zawsze do tego trzeba dokładać, natomiast sztuką byłoby zrobienie tego tak, żeby połączyć ideę pomocniczości, zadań własnych gmin, powiatów. Mówisz o tym, że trzeba afirmować marzenia. Jak pracuje się w fundacji, to marzenia afirmuje się tak 3 razy w roku na papierze, pisząc oferty do konkursów i różnego rodzaju przetargów. Oczywiście w tym roku roku na klub. Właśnie na dniach kończymy składać tą ofertę i każdego, kto nas dzisiaj słucha, trzymam, proszę właśnie o to, żeby trzymał za nas kciuki i za tą ofertę, bo wiemy, jak to robić, wiemy, jakie są cele, widzimy, że to działa, ale jak wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, pieniądze nie przeszkadzają w robocie. Takie proste rzeczy, zakupienie kartonów, nie wiem, flamastrów, składników na sałatkę, wynajęcie trenera do przeprowadzenia warsztatu, kupienie podstawowych produktów, które umożliwiają stworzenie ciekawych zajęć, to zawsze są koszty. My jesteśmy organizacją, która od zawsze działa pro bono i to się nie zmieni. Działamy w projektach, cierpimy na tą tak zwaną grantozę, czyli po prostu od projektu do projektu, nie narzekamy. Tak po prostu na razie jest, być może w przyszłości będzie inaczej. Gdybyśmy miały możliwość stworzenia ośrodka, to byłby prawdziwy game changer. Myślę, że z ogromnym, pozytywnym efektem dla całego naszego tutaj środowiska.
1: No dobrze, to życzenie zostało wypowiedziane na głos. Niestety absolutnie nie wiem, jak miałoby się ono spełnić. Nie mam na to pomysłu. Ale trzymam kciuki za to, że to się uda. I tego pozytywnego scenariusza będziemy się trzymać. Natomiast na koniec jeszcze chciałem zapytać o waszych podopiecznych. To grono, o którym już powiedzieliśmy, mniej więcej wiemy, jakie ono jest. A czy zapraszacie jeszcze innych?
2: Tak, zapraszamy regularnie, chociaż nie jest to łatwe, dlatego że mamy dzieciaki od w zgłoszeniach, od właściwie 3-4 roku życia. W tej chwili jest otwarty nabór do grupy nastolatków, czyli od 14 roku życia w górę, bez ograniczeń. Natomiast zapraszamy do kontaktu, do bycia z nami w kontakcie, ponieważ często udaje nam się stworzyć takie semi-komercyjne, niewysokopłatne zajęcia treningu umiejętności społecznych dla innych grup wiekowych. Najłatwiej jest być z nami w kontakcie przez naszą stronę na Facebooku lub telefonicznie.
1: Jakieś kryteria, które trzeba spełniać, żeby rozważać w ogóle uczestnictwo w takich zajęciach, w takiej formie aktywizacji?
2: Prawdę mówiąc, jeżeli realizujemy projekt i szczerze do tego zachęcam każdego rodzica, wtedy warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Bez niego nie możemy zakwalifikować do działań projektowych. Natomiast nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby dziecko, które było albo w trakcie diagnozy, albo w trakcie oczekiwania na orzeczenie, lub po prostu rodzice czy opiekunowie pojawiali się u nas zainteresowani znalezieniem jakiejś informacji o swoim dziecku, zostali bez niczego. W im lepszym jesteśmy kontakcie, im częściej rozmawiamy, tym łatwiej nam jest też stworzyć ofertę indywidualną.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O czym zapewniała Joanna Klaga z Jeleniogórskiej Fundacji Autika. Te wszystkie działania z Klubem Świadomej Młodzieży na czele śledzić możecie, zaglądając na stronę Autiki oraz sprawdzając na bieżąco media społecznościowe. A o tych działaniach na pewno my w Radiu Złote Przeboje będziemy Wam jeszcze przypominać.
3: Kryminalna Jelenia Góra.
1: Skradzione mienie nie zawsze wraca do swoich właścicieli. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji jeleniogórskiej policji tym razem się udało i rower do prawowitego właściciela powrócił. Była to jedna z interwencji minionego tygodnia, a jej szczegóły zdradzi Edyta Bogrowska, rzeczniczka miejskiej komendy.
8: Dzielnicowiec komisariatu drugiego policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o kradzież. 22 maja bieżącego roku około godziny 12:00 funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o kradzieży roweru górskiego o wartości blisko 2300 zł. Jednoślad został skradziony z terenu jednej z placówek medycznych na terenie miasta. Dzielnicowi natychmiast podjęli działania w tej sprawie. Wspólnie z pokrzywdzonym ustalili miejsce, gdzie może znajdować się skradziony rower. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom mundurowych, już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia, 32-letni mężczyzna został zatrzymany, jak wychodził z jednego z budynków, wraz ze skradzionym jednośladem. Pokrzywdzony rozpoznał swój rower, który wrócił do właściciela. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Za popełnione przestępstwo grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: W Sobieszowskim oddziale Jeleniogórskiego Centrum Kultury, czyli w Muflonie, odbywają się cyklicznie opowieści podróżne. I gospodynią jest Agnieszka Sieczkarz, która zaprasza nie tylko publiczność, ale także tych mieszkańców, którzy chcą podzielić się swoją twórczością.
9: Tak naprawdę zapraszam wszystkich. Bardzo proszę, żeby Państwo nie stawiali właśnie się gdzieś tam na szali z innymi, bo tak naprawdę każdy artysta, każdy twórca w moim odczuciu jako takiej gospodyni tych spotkań jest wyjątkowy. I tutaj śmiało możemy mówić, że po prostu nie ma powodu, żeby sobie po prostu odmówić, tak, wysłania zgłoszenia. Jedyne, co może stać na przeszkodzie, to na przykład jest termin. Często jest tak, że dany artysta, czy twórca, czy pisarz, czy tym bardziej podróżnicy w tym momencie nie mogą się zjawić, więc postaramy się wybrać po prostu dogodny dla wszystkich. Myślę, że to też jest fajne dla lokalnej społeczności zjawisko, bo mam takie sygnały od osób, które przychodzą, że mimo, że to są spotkania czasem kameralne, bo jest na przykład 20-30 osób, chociaż na spotkaniu pani Anny Reiser na przykład już była taka spora grupa, bo osób było prawie 70, co też nas bardzo cieszy, no to widzę, że jest taka mobilizacja i ludzie już się przyzwyczajają do tego, że te spotkania się odbywają, także zależy mi, żeby jeszcze więcej gości z różnych dyscyplin właśnie artystycznych tutaj przyprowadzić do Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon. Jedyne może z braku udogodnień, że odbywa się to na pierwszym piętrze Domu Kultury i nie mamy windy, także z góry muszę przeprosić, no być może nadarzy się tak w grafiku imprez, że będziemy mieli do dyspozycji większą salę, na przykład na parterze, no ale na ten moment odbywały się właśnie w galerii.
1: Nie zapytałem o kryteria związane z dziedzinami sztuki. Czy są tutaj jakieś ograniczenia, bo wspomniałaś o podróżnikach, o literaturze, więc ten wachlarz brzmi, jak byłby spory.
9: Jest spory, dlatego że tutaj myślę, że kultura, sztuka jeśli chodzi o artystów tworzących sztukę, rękodzieło, tak naprawdę bardzo dużo mają do powiedzenia.

0: o czym my w ogóle tutaj nie pomyśleliśmy i zechciałby nas tutaj zaszczycić swoją obecnością, także jest droga otwarta. No jedyne co, to właśnie te terminy, bo tak jak mówię, do dyspozycji mieliśmy po prostu w tym momencie piątki. Zachęcam Państwa tym bardziej do udziału w cyklu spotkań autorskich Opowieści podróżne w Jeleniogórskim Centrum Kultury MUFLON, bo często się zdarza tak, że w czasie, kiedy odbywają się spotkania właśnie w Galerii MUFLON, trwa jakaś wystawa. Mam na myśli wystawę na przykład witrażu, albo rzeźby, albo malarstwa.
1: Więc można też się ze sztuką spotkać, do czego w programie Radia Złote Przeboje zachęcała Agnieszka Sieczkarz. Kolejne opowieści podróżne w nowym sezonie artystycznym. Na pewno będziemy Wam o tych wydarzeniach przypominać i zapraszać do Jeleniogórskiego Centrum Kultury MUFLON w Sobieszowie. A w programie Tydzień w Jeleniogórze to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
3: 8 na zegarach. Nasze dzisiejsze spotkanie tradycyjnie. Zaczynamy od wiadomości.
4: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą. Nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów. To dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł. 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
4: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju.

0: i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie. Na stadionie mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe dwa tygodnie Mistrzostwa Świata.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Na Mazowszu i w Łodzi chmury w najbliższym czasie i przelotne opady. Oprócz tego na Pomorzu może popadać po południu. Podobnie na Podkarpaciu. Od 19 stopni w Trójmieście po 25 we Wrocławiu. Tam najcieplej. A w środku Polski gdzieś pomiędzy, czyli 22. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, choć niektórzy pewnie będą go obchodzić też dzisiaj. My będziemy na antenie przeboje dla dzieci, które chętnie śpiewają też ich rodzice. To w Złotej Piątce. A będę miał też zaproszenia do Jura Parku w Sołcu Kujawskim.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wszystko w swoim czasie, a na razie...

Lady Punk w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Trochę teraz będzie wątków koncertowych. Ja wczoraj mówiłem, że Stevie Wonder raz koncert w Polsce dał pod koniec lat 80. na stadionie dziesięciolecia, a artystka, która przed nami, czyli Donna Summer, też chyba tylko raz w Polsce koncert dała. Z okazji Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie na stadionie Włókniarza wystąpiła. To był 91 rok i nigdy wcześniej tak wielki artysta w Częstochowie nie występował. No jak ktoś był na takim koncercie, to zazdroszczę. Donna Summer teraz u nas.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Wchodzimy w klimat Dnia Dziecka, więc dziś...
1: Złota Piątka.
0: Z piosenkami dla dzieci i z piosenkami dla ich rodziców, bo sporo będzie nagrań dziecięcych z lat 80. Ale zaczynamy od 95 roku i polskiej wersji kultowego utworu Colors of the Wind z filmu Disneya Pocahontas. Edyta Górniak, której zaproponowano wykonanie ballady, opisała to dzieło tak. To była miłość od pierwszego spotkania. Postać Pocahontas niosła piękne przesłanie wartości i wiedzę o otaczającym świecie, szacunku do niego. W najśmielszych marzeniach nie przewidziałabym, że utwór Kolorowy Wiatr połączy kolejne pokolenia. Z ponad 200 utworów, jakie nagrałam w karierze, te z filmu Pocahontas są mi zdecydowanie najbliższe. Stały się dla mnie ścieżką i inspiracją na całe życie. No to posłuchajmy dlaczego.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedzimy,

Juanes, La Camisa Negra w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 9. Ważny komunikat teraz związany z jutrzejszym Dniem Dziecka. Choćby właściwie przez cały tydzień będziemy rozdawać 500 zł. Tak, tak, żeby było na fajne spędzenie Dnia Dziecka. Aby włączyć się do gry, trzeba wejść na złoteprzeboje.pl i napisać krótko, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dziś uważamy to za fajne. Można trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy. Ja pana Tadeusza w podstawówce nie lubiłem. Dopiero w liceum stwierdziłem, że to genialne, błyskotliwe i

Tu Radio Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. Jutro Dzień Dziecka. W naszych wiadomościach powiemy, co na Dzień Dziecka dobrego. Może obowiązkowa edukacja internetowa.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama.
13: Ostatniego dnia maja słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 9.
14: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17.30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
15: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
14: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
15: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
14: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
16: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi.

0: ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
1: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17:30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Prawie nad całą Polską w najbliższym czasie chmury, może poza Dolnym Śląskiem. A po południu pokropi głównie na Podkarpaciu. 19 stopni na Pomorzu, 21-22 w centrum i w Wielkopolsce. Podobnie na wschodzie, a do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Skoro dzisiaj ostatni dzień maja, to jutro pierwszy dzień czerwca. No tak to zwykle jest, a to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będziemy go świętować. I to już dzisiaj będę miał dla Was wspaniałe nagrody, które w tym świętowaniu Dniu Dziecka pomogą. Mam wrażenie, że ponucimy sobie też wspólnie piękną piosenkę z Króla Lwa. Fajnie, że jesteście z nami i warto z nami zostać.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: A to Budka Suflera.

10 po 9, aha, w Radiu Złote Przeboje. Wszyscy tańczą przy Take On Me, a ja uwielbiam ich ballady. Zresztą na ich ostatniej płycie z 2022 roku, True North, pięknych ballad nie brakowało. No właśnie, pewnie więcej ich niestety nie będzie, bo wokalista aha od roku, może dwóch, cierpi na chorobę Parkinsona, która trochę mu przeszkadza na co dzień, ale Morten Harket się tym nie przejmuje. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca, który trapiony różnymi problemami mówił: używam tego, co działa. Piękne, prawda? Używam tego, co działa. I można żyć dalej. To już Moloko.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Ta piątka.
1: Dziś, w związku z jutrzejszym dniem dziecka, piosenki znane z młodości, piosenki dla dzieci, piosenki fantastyczne. Elton John będzie, piosenka z Króla Lwa, która oczywiście miała swoją polską wersję. Czy czujesz miłość tej nocy? Taki był ten polski tytuł. No właśnie, bo to i młodzi śpiewali z kasetą w magnetofonie i ich rodzice słuchali, co tam dzieci podśpiewują, a ta wersja Eltona Johna to się pojawiała dopiero na koniec filmu, na koniec Króla Lwa. Ale przecież było i w tym filmie Circle of Life, Hakuna Matata, to były wszystko piosenki nominowane do Oscara. Ale Can You Feel the Love Tonight tego Oscara w 95 roku wygrało. No to bardzo proszę, śpiewamy znowu wszyscy. Ja tylko dodam, że tam w chórkach słychać Rickiego Astleya czy Gary'ego Barlowa z Take That. Ciekawe, czy ktoś ich usłyszy. Można próbować.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.

Boniem w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a my zaczynamy konkurs, w którym do zgarnięcia 4 wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, tam jest absolutnie dużo atrakcji. Dam te 4 wejściówki jednej osobie, żeby taki rodzinny wyjazd sobie zrobiła. Wczoraj śpiewaliśmy piosenki dla dzieci, pięknie to szło, no to dziś dogrywka będzie. Proszę dzwonić 22 44 30 i nagrywać na sekretarkę swoje odważne wykonywanie jakichś wspaniałych piosenek dla dzieci, które pamiętacie z młodości, może ze szkoły, czy gdzieś tam ze starych czasów. Czekam do 10.30, potem będę nagradzał.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła w tym momencie 10:00, zapraszamy na wiadomości.
4: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
5: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przykrojono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wejściem na kort, nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
6: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
5: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
7: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
5: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
4: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Z dużej chmury mały deszcz, taka dzisiaj sytuacja w całym kraju, bo choć tych chmur sporo, to intensywnych opadów.

0: być nie powinno, pokropi na południu kraju. Poniżej 20 stopni na północy i w Białymstoku, 20 kilka w centrum, najcieplej 26 w Legnicy i Głogowie. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, my tu sobie dzisiaj.
1: Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum.
0: A no właśnie. Radio Złote Przeboje. Już sobie piosenki dla dzieci śpiewamy, bo można wygrać u nas, jak się zadzwoni pod 22 44 30 i ładnie zaśpiewa. Wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim na rodzinną imprezę w Parku Dinozaurów. Czekam jeszcze 25 minut na zgłoszenia, a tu ma nam.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Jak w najbliższych dniach czeka Was zabawa z dziećmi, wycieczki na rowerach, hulajnogach, bo przecież Dzień Dziecka jutro, nie wiem czym tam jeszcze jeździcie, to pamiętajcie, że od najbliższego tygodnia, właśnie od środy dokładnie, wchodzą nowe przepisy o obowiązkowym kasku dla dzieci do 16 roku życia. No i jak tego kasku nie będzie, to grozi mandat. Chyba 100 zł. Dla rodziców ten mandat. Także w kaskach bezpieczniej. Zachęcamy i polecamy. Dusty Springfield już teraz.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje. 10.30 na zegarach, czas na
1: Złota Piątka.
0: Dziś śpiewamy piosenki dla dzieci w naszym konkursie, za chwilę jego rozstrzygnięcie, ale też gramy przeboje, przy których piękne chwile dzieciństwa się przypominają. No to będzie Akademia Pana Kleksa. Sporo z tych fantastycznych piosenek, które słyszeliśmy w pierwszej części filmu, napisał Andrzej Korzyński. On też grał tam na syntezatorach. Witajcie w naszej bajce, które przed nami, to jest właśnie jego dzieło. A ja tylko dodam jeszcze, że Akademia Pana Kleksa była niezwykle popularna w Indiach, gdzie piosenkę Witajcie w naszej bajce śpiewano w języku hindi. No to kto chce, to w języku hindi. A kto chce, to po polsku. Uwaga i wszyscy. Raz, dwa, trzy.
2: Witajcie!

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bądź Media Expert, tanie.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
10: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
11: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, śpiewamy piosenki dla dzieci. Dzisiaj rozstrzygniecie naszego konkursu. Teraz właśnie będzie, uwaga, uwaga, Daniel będzie śpiewał. Danielu, 3, 4.
1: Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają.
0: Nieźle.
1: Wszyscy maje znają i kochają.
0: I uwaga.
1: Ja suwa tu i tam.
0: Danielu, no wygrywasz te zaproszenia do parku.
2: Tak, super.
0: Może ja ci nie powinienem zaproszeń proponować, tylko udział w jakimś programie, nie wiem, Voice of Poland albo Must Be The Music, bo fantastycznie, żeś zaśpiewał.
2: Och, dziękuję bardzo. Ja tak lubię pod prysznicem. Na szczęście córka i żona tak się cieszą, jak ja śpiewam, więc to wystarczy dla mnie jako publiczność.
0: No i pięknie. I zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim poszły do Daniela za pszczółkę Maję. Poleciały właściwie, można powiedzieć. Ale proszę nas słuchać uważnie, bo mam wrażenie, że późnym popołudniem u moich kolegów jeszcze jakieś fajne zaproszenia z okazji Dnia Dziecka będzie można wygrać.

Fornem Blond w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się w Polsce i na świecie? Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. To w Paryżu. 25. urodziny dziś ma

0: tu Radio Złote Przeboje, ale ten czas leci w niedzielne przedpołudnie. W tym momencie jest 11, zapraszamy na wiadomości.
1: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom.
2: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, szczerze była też pani wojewoda.
1: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
4: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
5: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
3: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
6: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
3: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
1: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA, ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
0: Za bardzo się dziś nie rozpada, choć chmur wszędzie sporo. Po południu nieco mniej niż 20 stopni na północy kraju, okolice 20 stopni na wschodzie, powyżej 20 w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, 24 w Opolu.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Krótki to będzie roboczy tydzień, bo w czwartek przecież święto. Jaka będzie pogoda, kiedy pójdziemy do pracy i kiedy będziemy wypoczywać? O tym wszystkim powiem wam w najbliższym czasie. Radio Złote Przeboje. I przypomnę, że w Złotej Piątce gram też piosenki dla dzieci. A wszyscy jesteśmy przecież dziećmi. Będzie Pszczółka Maja, to już mogę zdradzić. Świat.

0: Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje. A zawsze w niedzielę u nas dział informacji meteo. Sprawdzam dla was pogodę na cały tydzień, a przecież ten tydzień w pracy krótszy, bo w czwartek święto. Jutro pogoda taka jak dziś, ale od wtorku, środy cieplej, 25, a nawet 27 stopni. Choć świąteczny czwartek zmienny, trochę chmur, trochę opadów, trochę słońca i tak do soboty, ale przyszła niedziela już bardziej sucha. A jak komuś dziś chmury czy przelotny deszcz przeszkadza w spacerach, to pewna sympatyczna pani ma ogłoszenie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak jest i to wszystko od południa. Polecamy i zapraszamy serdecznie. A tu już przygotowuje się do śpiewania Joe Cocker.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś przeboje, którymi zachwycaliśmy się jako dzieci, również przez bajki i filmy. No to będzie piosenka z 91 roku, z Pięknej i Bestii. Śpiewali ją w filmie ci, którzy podkładali głos pod główne postacie, ale na napisach końcowych pojawiła się już wersja Céline Dion z Peebo Brysonem. Bardzo znanym wówczas kompozytorem, tancerzem, piosenkarzem, który bardzo często śpiewał przeboje filmowe, na przykład w Walladynie. A Céline Dion wtedy aż tak popularna nie była. Wygrała co prawda Eurowizję, ale potem weszła jeszcze wyżej. Dzięki temu numerowi zdobyła Oscara, a jej kariera nabrała większego tempa. Oto dlaczego Beauty and the Beast.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
15: Kto?
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
20: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
21: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
20: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
21: Super! Kiedy płyniemy?
22: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
23: Dzień dobry, sąsiadce.
24: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
23: To do zobaczenia.
24: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. No tu i tam rzeczywiście trochę popada. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Jutro Dzień Dziecka, a my do krainy dzieciństwa przenosimy się już dziś w Złotej Piątce. No to musi być Pszczółka Maja. Piosenka, której Zbigniew Wodecki nie chciał zaśpiewać, ale go polska produkcja uprosiła. Był nawet Wodecki u czeskiego kompozytora Karela Swabody, który napisał muzykę do dziecięcego przeboju, żeby z nim pogadać i się skonsultować. No to teraz, mam nadzieję, będzie rodzinne śpiewanie.

0: Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje za nami, a w naszych wiadomościach w południe o nocnej prohibicji w Warszawie. A potem niedziela z Beatą Kozidrak. Opowie nasza gwiazda, jak zauroczenie pewnym chłopakiem pomogło w jej karierze muzycznej. Zostańcie z nami.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki.

0: kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na ca24infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: 31 i ostatni dzień maja. Jest niedziela, południe, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
3: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
3: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
5: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
6: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
5: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
6: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
5: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
7: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
5: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
3: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Całkiem sporo dzisiaj słońca, ale Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, tutaj może was dzisiaj zaskoczyć przelotny deszcz. Nie zaszkodzi nam, gdyż wszędzie jest ciepło. Od 20 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 26 we Wrocławiu.

No i stało się. To już ostatnia majowa niedziela i ostatni program w Radiu Złote Przeboje z opowieściami naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski i ja też mówię piękny dzień dobry i obiecuję, że nie zmarnujemy ani chwili. Za kilka minut dowiecie się, kto był przyczyną tego, że nasza gwiazda zaczęła śpiewać rocka. Dobrze usłyszeliście. Kto? Bądźcie z nami. Dzisiaj gramy i opowiadamy.

0: Tomasą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A czy państwo wiedzą, że nasza gwiazda to zaczęła śpiewać tak na poważnie? Zaczęła z powodu chłopaka? Ja tu nie żartuję. No ale jakże to? Dlaczego?
2: Ja w ogóle się czułam takim brzydkim kaczątkiem, wiesz, jeszcze wtedy bardzo. A już poszłam do liceum, więc ta muzyka była we mnie, ale nie stanowiła takiej wielkiej siły. I po prostu zobaczyłam dosłownie, wiesz, weszłam do Unii naszej cudownej lubelskiej. Ja wchodzę pierwszy raz do tej szkoły. I idzie naprzeciwko mnie chłopak i ja po prostu za nie mówiłam. Jezu, mówię, ależ to jest fajny chłopak. A że miałam przyjaciółkę, z którą się przyjaździłam od podstawówki. Halinkę, zresztą pozdrawiam ją, jeśli słucha, pewnie słucha. Jezu, zobaczyłam chłopaka. Nie wiem, kto to jest. Weź, spróbuj się dowiedzieć, kto to jest. No, ona się tam dowiedziała, że ma dziewczynę. Mówię, ale to nie jest jeszcze taki najgorszy. No i się nazywa Zbyszek. No, mówię, Boże, o rok starszy. I że gra w zespole szkolnym na gitarze. Mówię, tędy droga, dobra. Ja się do chłopaków zgłosiłam, ja przyszłam do nich i mówię, cześć chłopaki, nazywam się Beata i trochę śpiewam. No, ale my nie potrzebujemy wokalistki, zresztą gramy rocka, a nie ma wokalistek rockowych. Ja mówię, no to będzie.
1: Znakomite.
2: Ale ja w ogóle szłam jak, wiesz, no...
1: Jak przeciąg.
2: No dobra, to coś tam zaśpiewam. No to zaśpiewam, ale coś ich tak nie przekonałam za bardzo, ale zaczęłam śpiewać na akademiach, wiesz. No i oni się tam odezwali, chłopcy, że może coś spróbujemy razem. No i tak Zbyszek nagle spojrzał na mnie inaczej.
1: Wspaniale.
2: I zaczęliśmy chodzić.
1: No, czyli się udało. Czekałem na finał historii.
2: No widzisz, jak długo.
1: No świetnie, no i o to chodzi. No i to był dobry początek programu, który potrwa do 14. To będą opowieści Beaty Kozidrak i jej piosenki w radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami koniecznie.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Anton Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Data to już u nas jak u siebie w domu, a w tym programie mamy mnóstwo opowieści o piosenkach. Kolejna pochodzi z twojej solowej płyty, nazywa się Taka Warszawa. No i jak pamiętam, to teledysk kręciliście w stolicy, na dachu wieżowca.
2: Był w budowie.
3: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
2: Tak to sobie wyobraziłam właśnie.
3: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
2: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkim ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, biciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
3: Ojejku, no tak.
2: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy, tak, co tu się w ogóle odbywa?
3: Co tu się odbywa?
2: Już powariowali ludzie, nie?
3: Wspaniale.
2: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
3: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
2: Następny
3: zestaw pytań, poproszę.
2: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam siostrę, wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
3: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
2: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: Balçabur. Fundare! Kto?
1: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Reklama.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ponieważ w tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, to ja muszę przypomnieć, że nasza gwiazda Beata za radność, głos, piegi i ładne nogi ma po mamie, tak?
2: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam: mamo, czy to jest normalne? Bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Mówię, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No, nogi tak. Mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy, bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji plastycznych, żadnych historii tam związanych z chirurgią twarzy i tak dalej.
1: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
2: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana. Po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci. I w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny, także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci. I mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz,
1: przeszmuglowywał,
2: puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
1: Cudowne.
2: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
1: Kolejna wzruszająca historia za nami, a przed nami w radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą napisała mama Beata Kozidrak. Dwa serca, dwa smutki i bajm.

0: największe złote przeboje lat 80. i 90. i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci po 13. Ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach?

0: stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
1: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
2: Mamy godzinę 13, w ostatni majowy dzień, to jest niedziela, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu, nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą, trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
4: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
3: Pożar trwa od czwartku, gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom, zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
5: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
3: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko jeden z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
6: Pogoda.
2: Najbliższy tydzień z pogodą w kratkę będzie i słońce, i deszcz. Dzisiaj słońca sporo, a przelotnie może popadać w Łodzi i od Wrocławia po Kraków. Nad morzem i na Mazurach 20 stopni, w centrum Polski mamy 23, a we Wrocławiu nawet 26.
7: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Zanim minie kolejna godzina niedzieli, będą w radiu Złote Przeboje. Wilki, konie, przystojny basenowy oraz gorąca krew. No będzie się działo niewyobrażalnie dużo, bo to ostatni program naszej majowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też zapraszam i obiecuję, nudy nie będzie, a złotymi przebojami dosłownie zalejemy całą Polskę. No to gramy!

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A my w programie Beaty zatrzymamy się na piosence Teraz płynę. W twoich piosenkach tych śpiewanych z Bajmem były rockowe szaleństwa, były rozliczenia bardzo różne, były protesty, a w tych solowych chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
2: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogę sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, zwłaszcza teraz, kiedy otwieram ją koncerty Unplugged.
1: Czyli ona.
2: I muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy, muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam, tam były konie, ostatnio przyszły wilki, ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim fajnym
1: góry,
2: swojskim.
1: To były najprawdziwsze nasze góry.
2: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował, on mówi, no tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale też ja ich zaskoczyłam, bo oni mówią, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia. Patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń na momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, bo przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo olewał koń. I to było im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
1: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł, a przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka. Była pieszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
2: Nie było, ale towarzyszyły przy tej produkcji.
1: Grajmy.
2: A teraz płynę, kochani, do was.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To naprawdę fajnie tak spotykać się z Beatą przez cały maj, a w majowe niedzielę na całe przyjemne 2 godziny. No ale dzisiaj maj się kończy, ty ruszysz w trasę i będzie żal.
2: To
1: żal
2: dzisiaj... i tamtych nocy i dni.
1: No właśnie, czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś? Zmiany na kolanie do ostatniej chwili?
2: Wiecie co, po prostu ja napisałam, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst. Prawdę mówiąc, diametralnie, no.
1: Napisałaś od nowa.
2: No, tak. Prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
1: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak zostało mi w pamięci, że chyba już wtedy było tak, żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
1: Proszę.
2: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
1: Cóż za zauroczenie.
2: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
1: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
2: Lub zauroczenie.
1: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
2: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
6: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Reklama.

0: Roberto Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Musiał w końcu nadejść ten moment, w którym muszę powiedzieć, że to już ostatnia opowieść naszej majowej gwiazdy, Beaty Kozidrak, ale na koniec zostawiliśmy sobie petardę prawdziwą, piosenkę Płynie w nas gorąca krew. Ten tekst podobno najlepiej oddaje twój charakter.
2: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
1: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest właściwie całe przedsiębiorstwo. To ty ich napędzasz.
2: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
1: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
2: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłaś, czy coś? Mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
1: Powolutku.
2: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak poruszam.
1: No i super.
2: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Mm-hmm. Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i byłam na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie dwa dni po tym, kiedy przyjechałam do Lublina, to zawieziono mnie do szpitala, no, po tej trasie.
1: Ale spotkaliśmy się już po wszystkim i po prostu nie możemy się nagadać. I jest ta gorąca krew i jest ta energia. No bo poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
2: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny i żeby ta krew absolutnie płynęła.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Ta artysta, który w latach 90. był siłą napędową boys bandu Boyzona, do takich energetyzujących kawałków obiecuję wam powrócimy tuż po 14. Ja to był Ronan Keating, a za dwie minuty najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
1: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
0: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
2: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
0: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry mogą pokazać nawet do 25.

3 minuty po godzinie 14 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie do 18. Także będę miał dla Was mnóstwo niespodzianek, a wśród nich pewne zaproszenia do pewnego miejsca w Polsce. Ale na razie nic więcej nie mogę zdradzić, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w naszych żyłach w to niedzielne popołudnie krew popłynie zdecydowanie szybciej. To Bad Boys Blue.

0: zakochaj się.
1: Niedzielne popołudnie to idealny czas na to, żeby właśnie takie polskie kawałki z lat 60. wam przypominać. Czerwone gitary. No i powiedz, stary, gdzieś ty był. 11 minut po godzinie 14, to teraz zabieram was na piękne, cudowne, gorące plaże Jamajki, gdzie urodziła się gwiazda, która w latach 90. kapitalnie łączyła muzykę reggae, dance i R&B, no i tworzyła kawałki, które błyskawicznie lądowały także na szczytach listy przebojów, a jedna z jej piosenek pojawiła się także w filmie Bad Boys, gdzie główną rolę zagrał sam Will Smith. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Diana King.

0: Złote promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.

W wieku zaledwie 15 lat podbił scenę muzyczną, występując na plenerowych koncertach. Już wtedy uważano, że tak młody wiek przyspaja mu nie tylko głos, który miał naprawdę bardzo wyjątkowy, taki mocny, męski, twardy, w wieku 15 lat. To był Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Trochę się zakręciłem, drodzy moi, ale to chyba dlatego, że ta piosenka naprawdę wciąga. To był rok 89. Za 29 minut będzie 15, to teraz przed wami jedna z najbardziej wyrazistych i najbardziej zbuntowanych postaci w historii muzyki lat 80. i 90. Równo 36 lat temu pojawiła się po raz pierwszy w eterze ta oto piosenka na całym świecie. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo to Sinead O'Connor.

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Reklama. Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja rozmarzyłem się przy tej piosence. To artysta, który w wieku 16 lat rzucił szkołę, rozpoczął naukę zawodu jako fryzjer, a to doświadczenie miało później kluczowe znaczenie dla jego charakterystycznej fryzury. To Limal w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, a to teraz artysta, który czterokrotnie pojawił się w Polsce na koncercie, pozostawił po sobie ocean choćby takich numerów jak ten. To Coolio.

Kocham dźwięk gitar w tej piosence. Droga pani z telewizji Lombard, Małgorzata Ostrowska, to był rok 82. A jeśli kochacie polską muzykę, no to na pewno po 15 jej nie zabraknie. Zatem zostańcie z nami, no ale wcześniej u nas tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar. A dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij
2: 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
12: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
11: I dla dzieci z rodzicami.
13: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę, są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia, remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląski Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
16: Mamy na chwilę obecną na terenie.

0: zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
1: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Pogoda.
4: Na popołudniowe spacery w całym kraju radzę zabrać parasol, który może się wam przydać, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze i we Wrocławiu 25.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
4: Trzy minuty po godzinie 15. Niedzielne popołudnie rządzi się swoimi prawami. Może jakaś kawa, może jakiś odpoczynek na swojej ulubionej sofie, a może ktoś skorzysta i w plenerze na przykład rozłoży się na hamaku pod drzewami. Wojtek Babiarczyk, gorąco was zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia. Będę miał dla was niespodzianki. Jutro pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka, a my świętować go będziemy już dziś. Jaka ta niespodzianka? Szczegóły za kilka minut. A na dobry początek z siłą wodospadu pora na lidera zespołu Queen, to Freddie Mercury.

te piękne letnie dni, na szczęście jeszcze przed nami. Chris Rea, Looking for the Summer, w niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, jutro Dzień Dziecka, ale my już dziś mamy dla was prezenty i to nawet dla całej rodziny. Mam jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, 4 zaproszenia do wyjątkowego miejsca w Polsce, Jura Park w Solcu Kujawskim. Tam możecie spędzić naprawdę fajne chwile, no a ja z wielką przyjemnością wręczę wam te zaproszenia. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do was ma trafić te 4 zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Już teraz czekam, przekonujcie mnie. Aha, jeśli na przykład kochacie jakąś piosenkę, którą macie ochotę na przykład mi zanucić w to niedzielne popołudnie, to również możecie spróbować waszych sił. 22, 4, 4 i 3, 0. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim czekają na was, a ja czekam na wasze sygnały. No a teraz idealna piosenka do popołudniowej kawy, no i do tego jeszcze dorzućmy coś słodkiego, no i wychodzi fantastyczny duet, a ja od siebie dorzucam ten oto zespół. To Shadow.

Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To brytyjsko-amerykański duet lat 80. Wax w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie czwarta po południu. No a jutro chyba świętujemy wszyscy, prawda?

Jutro od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać 500. Powiedzcie nam tylko jedno, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za coś fajnego. Do naszej zabawy możecie się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam o tym, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. No ja pamiętam, że jakoś tak chyba w przedszkolu to ja nie lubiłem leżakować. No a teraz to bym chętnie się rozłożył, powiem wam szczerze. Za 28 minut będzie czwarta, a już za kilka minut ktoś z was jeszcze przed 16 otrzyma ode mnie 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Przekonajcie mnie tylko, dlaczego to właśnie wam mam je wręczyć. 22, 4 czwórki i 3 zera. No a teraz iście weekendowy numer Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne. W końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
20: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Takimi piosenkami przybliżamy wam lato, przybliżamy wam wakacje w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16. Dzwoniliście pod 22 44 i 30. No i przekonywaliście mnie, że to właśnie wam należą się te zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. No i powiem szczerze, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, bardzo mnie przekonała, a po drugiej stronie powinna być już Kinga. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie?
1: No, teraz relaksuję się razem ze swoją córką Tatianą, która tutaj mi towarzyszy.
0: Aha.
1: Przed chwilą wróciłam ze szkoły, bo dodatkowo uczę się fotografii, także teraz już na luzie spędzamy niedzielę.
0: Rozumiem. Fotografia fajna rzecz, szczególnie na wakacje można zrobić fajne zdjęcia i potem mieć gdzieś na albumie albo wspominać później wieczorami zimą na przykład, co?
1: Taki mam plan.
0: No właśnie, to świetny plan. Słuchaj, no zadzwoniłaś do nas i powiedziałaś mi, że wy z całą rodziną macie wielką ochotę, żeby wcielić się w bohaterów z filmu Jurassic Park, to prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Chcecie poczuć tą adrenalinkę, jak tam jeszcze nagrałaś. Myślę, że ty chcesz poczuć adrenalinę i nawet wiesz, jak się poruszać pomiędzy tymi dinozaurami.
1: Tak, tak. Przede wszystkim nie w boki, a uciekać w panice kontrolowanej.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy to jest wasza ulubiona, czy to jest wasz ulubiony film, ten Jurassic Park?
1: Tak, tak. To już moja córka się wyrywa. Jeżeli mogę, to ona na to odpowie.
0: Dobra.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Tatiana,
0: droga, no to ty lubisz Jurassic Park?
2: Tak, to jest mój ulubiony film.
0: Mhm. A jak znam życie, to jakieś figurki dinozaurów gdzieś tam w domu się znajdą?
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, to teraz ty masz słuchawkę przy uchu, mama pewnie nie słyszy, to ja ci powiem tylko tyle. Jedziecie do Jura Parku w Solcu Kujawskim!
2: Pozdrawiam moją siostrę Nadię i mojego tatę Walka.
0: No to poszły pozdrowienia. W takim razie życzę wam fantastycznych wrażeń podczas pobytu w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam gorąco. No i zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, bo one właśnie przed wami teraz. Emilia.

jakby piosenki były paliwem, no to na tej piosence spokojnie przejechalibyście z Warszawy do Gdańska. W Radiu Złote Przeboje już po 16. Mnóstwo takich energetyzujących kawałków. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 16 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60.

0: Tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
0: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
2: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
0: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Niedziela do końca dnia w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a cały czas bardzo gorąco w Zielonej Górze. Tam nawet do 26. Cztery minuty po godzinie 16:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w to niedzielne popołudnie, no i zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd, no i pełną największych kawałków lat 80. i 90. W tej godzinie także sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 31 maja. A na dobry początek ATC.

Ten zespół został założony pod koniec lat 60., ale dopiero 94. rok tak naprawdę przyniósł im rozgłos na cały świat. To Inner Circle w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 16, a my zawsze w weekend sięgamy do historii, no i sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów 31 maja 1980 roku. Amerykańska formacja Lip Sync tym numerem podbija szczyty list przebojów za oceanem. To słynne Funky Town, a w 1986 roku, 31 maja, Peter Gabriel umieszcza na pierwszym miejscu swój wielki album zatytułowany So, a na tym albumie między innymi ta piosenka. Sledgehammer, no i oczywiście on, czyli Peter Gabriel, to tyle historii, choć od niej oczywiście nie uciekamy. To teraz piosenka, która, no przyznam Wam się szczerze, przyśniła mi się tej nocy, no i pomyślałem sobie, że to jakiś znak, być może muszę ją Wam zagrać. No i bardzo proszę, niedzielne popołudnie będzie idealnym momentem na to, żeby podelektować się tym wielkim przebojem zespołu U2. To był rok 87, a wydaje nam się, że Bono ten kawałek nagrał jeszcze wczoraj.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

kultowy brytyjski duet lat 80. i 90. na muzycznym rynku byli zaledwie przez 8 lat, nagrali 2 albumy. No i szkoda, że się rozwiązali, no bo pewnie gdyby do dziś nagrywali, to ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Fun jak Cannibals w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, to teraz pora na gwiazdę, która jak na razie odstawiła muzykę, zajęła się filmem już za niespełna tydzień. Premiera nowego filmu z jej udziałem, a mowa o romansie biurowym. A w roli głównej między innymi ta gwiazda, o której mowa, czyli Jennifer Lopez.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
9: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
17: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Alize i Mła Lolita w radiu Złote Przeboje. Takie numery przez całą dobę, a Alize kiedyś odstawiła na moment muzykę, zajęła się biznesem, otworzyła razem ze swoim partnerem kilka takich klubów tanecznych na Sardynii, no ale stwierdziła jednak, że to chyba nie dla niej, powróciła nareszcie do śpiewania. Za 11 minut będzie 17, ten głos, czyli Mariusz Celmaszek w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak powiedziałeś, ta Lolita i tak, że będzie ciąg dalszy, to myślałem, że to jakaś aluzja do mnie.
0: Nie, broń Boże, nie. Z tego, co wiem, to gwiazd muzyki po godzinie 17 nie zabraknie.
1: Oj, nie zabraknie, też dowiecie się, że jadąc na przykład do Maroka, można stworzyć świetne polskie piosenki. Będzie dowód dzisiaj po godzinie 17 na pewno. No i też będzie o Edycie Bartosiewicz, bo ona podobno kocha nie tylko muzykę, ale i siatkówkę.
0: O, siatkówkę to wiem, kiedy z nią rozmawiałem, ona jest zakochana w ogóle. I zna tam prawie nawet w lidze włoskiej.
1: Tak jest, siatkarki.
0: No, więcej nie będziemy zdradzać. Te inne przyjemności muzyczne czekają was do 20. Mariusz Celmaszczyk, Wojtek Babiaczek. Cudownego wieczoru wam życzę, oczywiście, ze Złotymi Przebojami, a na koniec London Beats.

0: jest, to jest Radio Złote Przeboje. My powoli dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też świetna muzyka. Między innymi mam dla was zespół Dire Straits, a także Lady Punk.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dzień dobry, dzień dobry. 17 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni. 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
10: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
11: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsberg z angielskim.
12: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
10: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
13: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
10: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki,

0: Tradycja Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro może popadać deszcz praktycznie w całym kraju. Najpogodniej na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie jutro mogą pojawić się przelotne burze. Dzień dobry, godzina 17 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, 31 maja, więc jutro Dzień Dziecka, pamiętajcie, żeby swoim pociechom przynajmniej złożyć życzenia. Natomiast teraz na dzień dobry ode mnie, Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce.

0: Krzywe znane z Demona, posłuchajcie.
1: Sultani Swingu. To pierwszy utwór, który usłyszałem Dire Straits. No, zachwycił mnie Knopf Flair, po prostu absolutnie. To jak posłuchałem, co on tam wygrywa. Potem jak zobaczyłem, że on to wszystko gra palcami, to w ogóle byłem w szoku. No, robiło to na mnie ogromne wrażenie. A z tą piosenką również wiąże się jakby historia z moją pierwszą dziewczyną. Taką na poważnie, bo byliśmy prawie 2 lata, więc to taki no, dosyć długi okres. Więc ta piosenka kojarzy mi się z Jolką. I to nie wiem, czy to nie ona gdzieś mi jako pierwszy raz puściła właśnie ten utwór.
0: No proszę, naprawdę osobiste wspomnienia. A teraz mam dla was Army of Lovers. Dajcie głośniej. Obsession.

sumie tak dawno mieliśmy 70. finał konkursu Eurowizji, więc warto było też przypomnieć, kto wygrał w 2010. W Radiu Złote Przeboje Lena Satellite. Natomiast, proszę Państwa, kiedy pytacie, czy warto podróżować, odpowiadam, a warto. Człowiek odpocznie, pozwiedza, zaczerpnie też innej kultury, odetnie się od codzienności, a może i nagra piosenkę, bo w przypadku zespołu Kombi wyjazd do Maroka, dokładnie do Casablanki, był na tyle inspirujący, że powstał właśnie ten kawałek. Już teraz dajcie głośniej. Kochać cię za późno, bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Klimatyzacja? Dobór urządzenia. Sprawdzenie kosztów. Ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
18: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
19: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
18: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
19: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

I pięknie, nastrojowo, romantycznie w Radiu Złote Przeboje. No w sumie pojawia się coś takiego jak swego rodzaju nostalgia, kiedy kończy się weekend, ale właśnie, żeby nie psuć sobie przesadnie nastroju, że jutro poniedziałek, chociaż w sumie jutro też Dzień Dziecka, więc każdy może zrobić sobie jakiś mały prezent. Ja na pewno mam dzisiaj dla was kawałek, który sam pamiętam jako dzieciak, dokładnie z dzieciństwa, bo towarzyszył mi podczas wycieczek z rodzicami na wakacje, a chodzi o numer od zespołu Ace of Base. Posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje.

0: I powoli, powoli w Radiu Złote Przeboje zbliżamy się do godziny 18:00. Za moment na pewno tylko sprawdzone wiadomości. Tam między innymi o pociągu, który jedzie do Chorwacji i trochę ta wycieczka potrwa, ale szczegóły za chwilę. No i też obiecuję, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego niedzielnego wieczoru. Pojawi się między innymi zespół Wilki, a także Boniem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Reklama.
1: Godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
15: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
14: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
16: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu, w sam weekend, w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
14: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w

jedynki w centrum kraju. Weekend powoli się kończy, godzina 18 minęła, ale ten humor można sobie poprawić, na przykład słuchając disco w Radiu Złote Przeboje od grupy Boniem. Bardzo proszę.

0: Owszem, naukę francuskiego zakończyłem w gimnazjum, ale jestem w stanie przeczytać tytuł tej piosenki, a więc Leroy Dumont. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. W Radiu Złote Przeboje też więcej klasyki rocka w tej chwili, a dokładnie o tej klasyce rocka, a w zasadzie o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: Ale posłuchajmy Wilków już teraz w Radiu Złote Przeboje.

I przy takich numerach człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje Funky Town podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz czas na Sandrę, czyli Sandrę Annelauer, która urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też Japonii. Jednak rozpad zespołu sprawił, że Sandra poszła dalej, a rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Podczas pisania tekstu do piosenki Maria Magdalena twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do jego użycia stała się biblijna postać Marii Magdaleny. Ale sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. Sukces nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie, dlatego piosenkę zaczęto promować w Grecji. Turyści byli nią na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec domagali się odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to posłuchajmy. Maria Magdalena, Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: Początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje, kawałek Gloria, a teraz o swojej sympatii i miłości do siatkówki w Radiu Złote Przeboje opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje Edyta Bartosiewicz, urodziny podczas tego niedzielnego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i w Radiu Złote Przeboje czas na jeden, jakby nie patrzeć, z boys bandów lat 80. A więc zespół Wham, dajcie głośniej, Wake Me Up Before You Go Go.

0: się zasłuchać, zwłaszcza jak ktoś się teraz na przykład jedzie samochodem i wraca z tego kończącego się powoli weekendu. Natomiast już teraz o Manamie opowie wam aktor, piosenkarz, prezenter Jacek Kawalec.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że

0: pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku i w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas ja jako dzieciak to oglądałem i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego. Bo na tym koncercie tam, w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
1: A w Radiu Złote Przeboje Manam. Już teraz Zapatrzenie.

Mili Vanilia, więc w Radiu Złote Przeboje jeden z najgłośniejszych duetów przełomu lat 80. i 90. No, założony przez tego samego producenta, co pan od Bonnie M. Projekt niezwykły, który wzbudził masę kontrowersji, kiedy wyszło, że wokaliści Rob i Bob nie śpiewają, a na koncertach używano playbacku. Trochę jak w Mini Playback Show, pamiętacie taki program? Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje zostajemy w latach 80., a w zasadzie tak latach 70. i 80., kiedy muzyka disco miała swój najlepszy czas, między innymi za sprawą grupy Otałan. No i w sumie tutaj taka mała analogia do Mini Vanilli, ale w innej skali, bo była to grupa taneczna, więc w studiu nagraniowym nie zawsze pojawiały się te same osoby, co na koncertach. Natomiast trzeba przyznać, że na swoim koncie mają piosenkę, która zrobiła swoje, która jest grana na imprezach do dzisiaj, czyli kawałek Hands Up. No zresztą trudno się dziwić, refren oparty na okrzyku Hands Up, Baby Hands Up był niezwykle chwytliwy, a do tego też łatwo było go połączyć z prostym gestem unoszenia rąk. Więc śmiało możecie to teraz robić w domach, niekoniecznie w samochodach, jeśli teraz prowadzicie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.

0: I to była taka podróż do końcówki lat 90. Radio Złote Przeboje, więc grupa The Course. Natomiast teraz o Manami i o Marku Jackowskim opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy piosenki, która była coverowana przez wielu, między innymi zespół Golden Life. Marek Jackowski, oprócz Błękitnego Nieba w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Trzymajcie się, cześć!

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Nieodłącznym elementem weekendu z radiem Złote Przeboje jest magazyn Tydzień w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejną jego odsłonę, w której jak zwykle już za moment przegląd wydarzeń minionego tygodnia, a w nim dobre wieści dla pasażerów komunikacji w regionie.
7: Podpisano umowę na rewitalizację linii kolejowej między Kamienną Górą a Ogorzelcem. Inwestycja o długości 12 km to kolejny etap programu Dolny Śląsk na dobrych torach.
6: Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, można więc też powiedzieć, że sport łączy, bo to potwierdza się zdecydowanie w przypadku działalności Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych.
8: Ci ludzie są oczarowani, że nie tylko wydarzenie sportowe, są do tego, tak jak mówiłem, wycieczki, to zwiedzanie, że jesteśmy razem. No, nie czują się wyłączeni, czują się grupą.
6: W tej godzinie poznacie także Klub Świadomej Młodzieży, który zrzesza m.in. różnorodnych ludzi w spektrum autyzmu.
9: Czasami to są spotkania z interesującymi ludźmi, czasami to są warsztaty, lubimy grać, lubimy projektować gry, to nam świetnie idzie.
6: Te i wiele innych tematów w najbliższej godzinie bardzo serdecznie zapraszam. No i zaczynamy. Z nami jest już pierwszy dziś gość.
8: Dzień dobry Państwu, Mariusz Marczak, prezes Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.
5: Tydzień w Jeleniej Górze.
6: Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych świętował ostatnio. Świętuje chyba często, bo każdy mecz, każdy wyjazd, każda okazja do kibicowania pewnie takim małym świętem jest, ale zdecydowanie większym są urodziny. Które to już może na początek przypomnijmy?
8: Tak, to był nasz 4. jubileusz. Bardzo się cieszymy z tego, że trwamy dalej, rozwijamy się, jest nas coraz więcej. Za nami duża intensywność wydarzeń. Mamy za sobą 358 wydarzeń sportowych, 120 wyjazdów za nami, po prawie 33 tysiące kilometrów przebytych na kibicowskim szlaku. Bardzo się cieszymy z każdego wyjazdu, z każdego spotkania. W zasadzie i tak naprawdę nie było jeszcze sytuacji, żeby ktoś był niezadowolony. Zawsze samo to, że się spotkamy, bo te mecz, samo spotkanie na wydarzeniu sportowym, to jest tak naprawdę przykrywką do tego, żeby wyjść z domu, żeby wspólnie poprzeżywać emocje. Oczywiście pasja do sportu jest podstawą, żeby nas to łączyło, ale wszystko przebiega w bardzo dobrym tonie. No, chcę wspomnieć, że rozwijamy się, nie tylko oglądamy mecze, tylko chcemy też turystyki zaczerpnąć naszej górskiej i nie tylko. W ostatnim czasie cyklicznie, już drugi rok z rzędu byliśmy przy schronisku Orlim w Jakuszycach. Pozyskujemy pieniądze, dotacje, to z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy dotacje. Mamy już w takich zasób materialny blisko 50 tysięcy złotych w sprzęcie turystycznym, także bardzo nam to ułatwia. Był to szalony pomysł. Na początku wydawało się, że osoby niepełnosprawne pod namioty, jak to i dlaczego, za karę.
6: Odważnie.
8: Odważnie, tak, dokładnie.

0: Wybór i w Jeleniej Górze, i poza Jelenią Górą, i działamy w tym kierunku.
1: A jak duże jest to grono? Bo troszkę minęło od naszego ostatniego spotkania, więc zakładam, że się grono powiększyło, mam nadzieję.
0: Blisko 40 osób, taka dokładna liczba będzie już pod koniec lutego, bo teraz zaczynamy składkę roczną i pod koniec lutego wtedy będzie już dokładnie widać, ale jest nas więcej, podwoiła się, można powiedzieć, liczba. Część osób też zdarza się, że ktoś rezygnuje, ale to już wynika najczęściej ze sytuacji zdrowotnych. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, żeby ludzie byli zadowoleni, żebyśmy naprawdę tworzymy rodzinę. Jesteśmy jedną z 20 rodzin w Polsce, w takich KKN-ów. No to jest taka, można powiedzieć, powód do dumy, bo miast jest dużo więcej w Polsce, a takich ośrodków, tak jak mówię, jest 20. Przynależymy pod Federację Kibiców Niepełnosprawnych, która też nam organizuje wyjazdy za granicę. Byliśmy w 2024 roku na Mistrzostwach Europy w Berlinie, Polska, Austria. No niestety przegraliśmy ten mecz, ale wyjazd się liczył, żebyśmy mogli pozwiedzać w tym roku, w 2025 roku w Szwajcarii na Mistrzostwach Europy Kobiet. Polska, Niemcy również niestety, ale z bliska Pajor, cała reszta, bardzo fajna oprawa, bardzo żeśmy się cieszyli. No tutaj utrzymujemy bliski kontakt z Miedzią Legnica, ze Śląskiem Wrocław, z ośrodkami KKN-ów, ponad podziałami, bez żadnego zarzewia. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, szanujemy się, pomagamy sobie wspólnie. Nie tylko w sferach typu kibicowania, ale w takich codziennych. Jeżeli możemy pomóc, w tej chwili jesteśmy w trakcie takiego budżetu obywatelskiego, pozyskaliśmy pieniążki z Urzędu Marszałkowskiego, jest w trakcie z realizacji ten projekt i będziemy chcieli objąć 4 osoby z naszego stowarzyszenia pomocą, czyli zakup na przykład wózka inwalidzkiego lub roweru. Kolega jeden traci wzrok i chciałby, poprosił, czy mnie można było mu załatwić, no zdobyć rower tandem, żeby mógł z córką jeździć przyszłościowo, bo coraz słabiej widzi. No i to wszystko realizujemy, bardzo się cieszymy. No i ostatnio nawet udało nam się zrealizować projekt szkoleniowy. Klikam, więc jestem. Takie ABC informatyki dla ludzi i wdrożyliśmy to też. Program był założony już taki prawie że całkowicie, ale jednak dołożyliśmy swoją taką inwencję, żeby ludzie starsi z niepełnosprawnościami, którzy wzięli udział w tym programie, w tym szkoleniu, przyszli ze swoimi problemami. Nie tylko usłyszeli, jak to było w szkole, cały materiał i zapamiętałem lub nie zapamiętałem. Przyszedłem ze swoim problemem i go rozwiązałem. Czy to było założenie WhatsAppa, czy jak się poruszać w mediach społecznościowych, jak używać klawiatury.
1: Czyli takie pogotowie techniczne.
0: Dosłownie. I chcemy w tym roku drugą edycję włączyć. Cieszymy się, ludzie bardzo zadowoleni, że jest czas właśnie indywidualny, taki dla osoby każdej, która potrzebuje pomocy. Oprócz tego akcje pomocowe. No, ten wolontariat nasz, jeżeli chodzi o ośrodek OREF, to jest w Jeleniej Górze, dzieci niepełnosprawne, tam to jest taka wytchnieniowa pomoc jakby. No i my organizujemy tam Dzień Dziecka oraz Mikołajki i Jasełka. Także 3 razy w roku odwiedzamy, staramy się pełną pulę i zaangażowanie i pulę pieniążków zdobyć, tak żeby dzieci były zadowolone, żeby całe zablecze odciążyć rodziców, odciążyć ośrodek. My dzięki temu czujemy się, że też możemy pomóc, bardzo nam się to podoba. Nie tylko jesteśmy biorcami, ale też dawcami. To nas bardzo cieszy. No generalnie wszystko idzie bardzo, bardzo, bardzo do przodu. Cieszymy się. Nowe pomysły. Czasu tylko jest jeden mały szkopuł, mało czasu, więcej chcielibyśmy mieć czasu, że to jest tak duża intensywność, około 90 wydarzeń sportowych rocznie, plus do tego takie typowe jak wycieczki, czy organizowanie uroczystości, jubileuszów, no to dochodzi jeszcze do tego, czyli około 100 wydarzeń rocznie.
1: Ale to chyba dobrze znana nam wszystkim bolączka. Dwie rzeczy, których brakuje najczęściej, to czas i środki, pieniądze. To są te elementy, które najczęściej nam się przydają, ale to was nie zniechęca, wracając do tej gorliwości w kibicowaniu i tego, o czym pan wspomniał, jeśli chodzi o mapę naszego kraju, że nie każde miasto ma. I tak sobie myślę, jak słucham, że Jelenia Góra nie jest oczywistym miejscem, jeśli chodzi o sport, no bo gdybyśmy się chociaż mogli pokusić ekstraklasowym klubem w piłce nożnej albo jakimiś ogromnymi, spektakularnymi sukcesami w koszu, w siatce, innych dyscyplinach na najwyższych krajowych szczeblach, no to ta motywacja byłaby pewnie większa. do tego niestety mam wrażenie daleko, albo przynajmniej jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość, ale to nie sprawia, że jest to dla was argument. Mimo wszystko Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych

0: nie dość, że powstał, to jeszcze funkcjonuje, to się rozrasta, czyli kibicujecie tak, by wspierać, ale jednocześnie nie zniechęcacie się tym, że nie są to pierwsze ligi.
1: Powiem tak, ja osobiście, nie tylko ja, bo zaraziłem tym wszystkich, że nie chodzi, nie, wydarzenia sportowe, mecz, dane widowisko, nie stawiamy wyniku na pierwszym miejscu. Bo gdybyśmy mieli tak kibicować i stawiać tylko pod względem wyniku, no to byśmy nikogo nie kibicowali, bo każdy zespół ma swoje wzloty i upadki. Dla nas cieszy się samo to, że się spotkamy, że są te dyscypliny sportowe, że nie są na najwyższym poziomie. No wiadomo, że chciałoby się oglądać najwyższy poziom, ale nie zniechęca nas to, ponieważ też druga strona medalu w mniejszych miejscowościach, w mniejszych klubach, że jest większa dostępność do zawodników, trenerów, prezesów, którzy bardziej łatwiej kontakt łapią z nami, że tak powiem. Można z nimi porozmawiać, spotkać się, wymienić zdania, zapytać cokolwiek, wiadomości sportowe, co się dzieje na co dzień w klubie. Znowu w takich zespołach ekstraklasowych nieczęsto tak właśnie już jest taki bliski dostęp. My jesteśmy zadowoleni z tego. Jeżeli w tym sezonie niestety Śląsk Wrocław spadł z ekstraklasy. Jeździliśmy do Wrocławia często na ekstraklasę. Do Miedzi Legnica też, do Legnicy na mecze też ekstraklasowe. Mieliśmy okazję wyprowadzać zawodników w Legnicy przy meczu z Legią Warszawa, z Wisłą Kraków, z Motorem Lublin. Bardzo się cieszyliśmy. Pana Szymona Marciniaka poznaliśmy osobiście. Bardzo, bardzo przyjemny człowiek, dobrze nastawiony do pomagania, do takiego okazania empatii drugiemu człowiekowi, gdzie na boisku jako sędzia wygląda bardzo poważnie i groźnie, a jednak tak nie jest. No generalnie tak jak mówię, że wierzymy w nasze kluby, że będzie lepiej, jak wszyscy, każdy kibic wiary nie traci, ale tak jak mówię, nie stawiamy to na pierwszym miejscu, nie zniechęca nas to naprawdę. I czy mecz jest na naszą korzyść, czy nie na naszą korzyść, jeżeli na boisku widzimy walkę, jeżeli zaangażowanie widzimy, no to nie ma nic lepszego dla oka.
0: Mówi Mariusz Marczak z krakonoskiego klubu kibiców niepełnosprawnych. Do spotkania z naszym gościem wracamy po krótkiej przerwie, a teraz zostawiam Was z Bogdanem Widawką. Sprawdźmy, co działo się w okolicy.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam, zaczynamy przegląd od coraz lepszej komunikacji. Podpisano umowę na rewitalizację linii kolejowej między Kamienną Górą a Ogorzelcem. Inwestycja o długości 12 km to kolejny etap programu Dolny Śląsk na dobrych torach, który przywraca połączenia kolejowe w regionie. Odtworzona linia ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczyć ruch ciężarówek przewożących kruszywo i stworzyć nowe możliwości komunikacyjne i turystyczne dla południa naszego województwa. Według założeń inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 2 lat. Wykonawca zadeklarował rozpoczęcie prac projektowych już od następnego dnia po podpisaniu umowy. Na wybór wykonawcy czeka odcinek z Kowar do tunelu pod Przełęczą Kowarską. Tam oferentów też znamy od stycznia, ale różnica względem założeń Dolnośląskiej Służby Drogi Kolei jest też bardzo duża. Inwestor liczył, że rewitalizację uda się zrobić za 26 milionów 700 tysięcy złotych. Najtańsza oferta to ponad 37,5 miliona, a pewnie dodatkowo utrudnia wybór, że jest ona znacząco niższa od pozostałych 11. Dla całkowitej rewitalizacji szlaku problemem pozostaje tunel pod Przełęczą Kowarską, gdzie bytują chronione nietoperze. Dolnośląska Służba Drogi Kolei informuje, że badania przyrodnicze zostały już ukończone i trwa uzgadnianie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, jak je przenieść bezpiecznie i w bezpieczne miejsce. Sprawą zajmował się portal NJ24.pl. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w mieszkaniu miał znaczne ilości narkotyków. Zabezpieczyli marihuanę, metamfetaminę i haszysz. Z zabezpieczonych substancji można było uzyskać około 500 porcji handlowych. Teraz za to przestępstwo grozi mu nawet do 10 lat więzienia, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
4: Obecnie mundurowi wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków oraz sprawdzają, czy mężczyzna zajmował się ich dystrybucją.
3: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Mimo wyraźnego zakazu kąpieli, który widnieje przy brzegu zalewu w Kowarach, wciąż są osoby, które chętnie korzystają z akwenu, jakby był ogólnodostępnym basenem. Burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska apeluje do mieszkańców o rozwagę i przestrzeganie obowiązujących zakazów w rejonie zbiornika retencyjnego. W związku z rozpoczynającym się sezonem letnim burmistrz przypomina, że akwen nie jest obecnie przeznaczony do kąpieli i obowiązuje tam bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Jak podkreślono w komunikacie, szczególne zagrożenie stanowią bardzo śliskie brzegi zbiornika. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji albo tragedii. Władze miasta apelują do mieszkańców i osób odwiedzających Kowary o zachowanie ostrożności i odpowiedzialne korzystanie z terenów rekreacyjnych. Pisał o tym portal 24jodgora.pl. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Oddaję głos Igorowi Kociubińskiemu i jego gościom.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Bardzo dziękujemy, a ja zapraszam na dalszą część spotkania z naszym gościem. Przypomnę, jest nim dziś w programie Radia Złote Przeboje Mariusz Marczak z Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Klubu, który kibicuje wszystkim drużynom z Jeleniej Góry, niezależnie od szczebla, niezależnie od ilości sukcesów. Wspiera wszystkie drużyny, kibicuje zarówno piłkarzom, jak i koszykarkom.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Środki były ograniczone, nie mamy za sobą takich czołowych zawodników, ale widzimy zaangażowanie, a to jest najważniejsze. Po każdym meczu staramy się podejść, czy do nas podchodzą koszykarki, rozmawiamy z kapitanką Kosalewicz, Justiną, także rozmawiamy, zawsze dajemy im wiarę, one się cieszą z tego, my się cieszymy, że są, że widzimy tą wolę walki. To też jest dla nas taki wzór, bo nie zawsze mamy siły na wszystko, ale wola walki w nas jest, żeby przeciwstawić się barierom życiowym na co dzień, które mamy. I osoby na przykład z niedowładem ruchowym czy inną niepełnosprawnością pokazują, że są jednak ponadto, potrafimy wyjść, zmobilizować się, nawzajem się mobilizujemy, mamy wewnętrzną grupę założoną, na której piszemy, że przyjdziemy i zachęcamy się nawzajem, żebyśmy przyszli, spotkali się razem. Jeżeli chodzi o finanse, co pan wcześniej wspomniał, no staramy się, powiem szczerze, że nie będziemy narzekać. Brakuje nam oczywiście środka lokomocji, samochodu, żebyśmy mieli bus, bo jeździmy swoimi prywatnymi autami, które nierzadko są starymi samochodami, ale dajemy radę. Mimo te 33 tysiące kilometrów udało się nam przejechać bez poważniejszych wypadków.
0: Myślę, że niektóre pełnosprawne grupy kibicowskie nie pokonywały takich dystansów.
1: Bo nie będę tutaj wywyższał, poniżał, ale możemy się pochwalić, że w tamtym roku pojechaliśmy do Warszawy, aż do Warszawy, na piłkę ręczną, na nasz tutaj miejscowy klub MKS Witamineo z AZS-em Warszawa. Był to daleki wyjazd. I z tego, co kojarzę, to nie pamiętam, żeby z Jeleniej Góry któryś zespół, który kibice pojechali aż tak daleko w ostatnich latach, ale to może dalsza historia, wcześniejsza historia inaczej. Ja nie chcę tutaj zaczepiać kibiców, że za mało jeżdżą. No niepełnosprawni mają to do siebie, że my po prostu nie narzekamy, że tak powiem, bo komuś może się wydawać, że osoba niepełnosprawna będzie zwracała uwagę, że jest problemem wyjść z domu. Nie, my staramy się odbijać tą piłkę, staramy się pobudzać bardziej, optymistycznie rozmawiać, nie narzekać o to, co kogo boli, jakie tabletki bierze, to są na to chwile w domu prywatne.
0: Tematy tabu na meczach.
1: Tematy tabu, tak. Nie ma u nas polityki jeszcze, jeżeli wracamy do tematów.
0: To też bezpieczne rozwiązanie.
1: Dokładnie, nie ma, bardzo się cieszymy, że tylko sport, przyjaźń, rozwijanie tej rodziny, to jest nasz główny priorytet i to nam wychodzi na dobre i widzimy, że no jest możliwości, się otwierają przed nami, jak widzimy, że państwo w Polsce, nie wiem jak na świecie, w Europie zaczyna więcej przykładać. W Polsce muszę się pochwalić, że jeżeli w porównaniu do grup kibicowskich niepełnosprawnych w Europie, to jeżeli chodzi o taką organizację wewnętrzną, to jesteśmy liderami w Europie. Nie wiem, czy nawet na świecie. Są stadiony lepiej dostosowane niż w Polsce, oczywiście na zachodzie, ale o infrastruktura, ale jeżeli chodzi o zapał ludzi, to jak potrafią się skrzyknąć. Zwykli obywatele niepełnosprawni bez pomocy innych ośrodków. Na przykład w Niemczech to musi ktoś przywieźć, zawieźć, odwieźć, nie ma spotkań. razem. Mało jest ośrodków kibicowskich, tak jak u nas. My po meczach chcemy się spotkać, czy przed meczem zjeść sobie pizzę, czy po meczu zjeść pizzę, czy wypić piwo, porozmawiać jak mecz przebiegł. Często to tak robimy i się cieszymy właśnie, że ta relacja jest większa niż z tego, co obserwujemy. Chociaż Federacja Kibiców Niepełnosprawnych Ogólnopolska pracuje nad tym. Właśnie mieliśmy spotkania w Szwajcarii, w Berlinie z kibicami niepełnosprawnymi z tych krajów. Nie ma tam takich mocnych ośrodków jak u nas, ale chcą się uczyć od nas, dosłownie. Tak trochę dumnie mówię, bo mamy dopiero 4-latka, ale tak jak swoją postawą pokazujemy, że należymy do czołówki KKN-ów w Polsce, choć nie mamy mamy niszowe ligi, ale mimo to naszą postawą pokazujemy, że w małych miejscowościach też to jest potrzebne. Ja osobiście widzę, że znam ludzi, gdzieś pojedyncze osoby, które są w małych miastach i mam nadzieję, że w przyszłości zawiąże się relacja niekoniecznie na typu stowarzyszenia, ale żeby wspierać też pojedyncze osoby, czy kilka osób, które same sobie nie założą takiego ośrodka, ale żeby wypracować taki plan, żeby można było tych ludzi objąć i też bardziej zachęcać, a z czasem pewnie ta liczba by się zwiększała, bo wspominając w Jeleniej Górze, jak przed założeniem Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, gdy rozmawiałem z wieloma ludźmi tutaj z władz, to pytali się, czy będą osoby w ogóle chodzić niepełnosprawne na mecz. Ja powiedziałem, że we Wrocławiu kiedyś też nie było klubu kibiców niepełnosprawnych. 16 lat temu został założony jako pierwszy klub w Polsce. I ta sytuacja się zmieniła, zaczęła ludzi więcej chodzić. I tutaj u nas było to samo. W tej chwili aktywnych jest 20-25 osób, które, można powiedzieć, są bardzo aktywne. Ogólnie jest nasza liczba około 40, staramy się działać, żeby łamać te bariery i by iść do przodu.
0: I to jest dobra tendencja, dobry kierunek, bo to, co wydarzyło się we Wrocławiu, pokazuje, że to zaangażowanie kibiców, w zasadzie za tym zaangażowaniem kibiców trzeba było gonić, jeśli chodzi o klub, jeśli chodzi o miasto, bo grono całkiem liczne z tego, co wiem. No a na stadionie bariery architektoniczne, które trzeba było pokonywać, z czasem pojawiła się też audiodeskrypcja na meczach piłkarskiego Śląska i w wielu innych odsłonach, także koszykarskich, więc no, te potrzeby zaczęły być dostrzegane.
1: Tak, wspomniał pan słowo autodeskrypcja. Mieliśmy mieć okazję nawet na szkoleniu we Wrocławiu z autodeskrypcji. Bardzo ciekawa sprawa. W tej chwili nie jesteśmy w stanie tego osobowo zrobić, ale mamy nadzieję, że przeszkolimy tutaj, poprosimy, żeby te osoby pojechały na szkolenie, zachęcimy je. Byłem na tym szkoleniu, poznałem ludzi, redaktorów, komentatorów, którzy już działają kilka dobrych lat. Tak jak pan wspomniał, we Wrocławiu jest autodeskrypcja. Oni nie tylko na meczach piłki nożnej, na żużlu, na siatkówkę pierwsi poprowadzili. To było coś niesamowitego, zjawiskowe szkolenie. 1,5 dnia stand-upu, można powiedzieć, bo to tak łączą z taką fajną pasją i tak obrazowo to opowiadają, bo oczywiście mówimy o osobach głównie kierowane dla osób z problemami wzroku. Choć nie tylko, bo ludzie, którzy też dobrze widzą, też lubią posłuchać. To jest łatwy odbiór, jest odbiornika, telefon, słuchawki, włączamy częstotliwość i słuchamy, co się dzieje na meczu. No jest to naszym marzeniem też, żeby w Jeleniej Górze, bo wiemy, że są osoby niedowidzące, niewidzące i niedowidzące i ten problem jest. Ja też nie nazywam rzeczy problemami, to teraz mi tak się wymknęło. Są sprawy, które trzeba załatwić, zrobić.
0: Wspomniał pan o tym, że to 4 lata Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, okres dla jednych długi, jeszcze inni powiedzą, że krótki, ale to jest na pewno czas, który daje pewną perspektywę. No pan, obserwując to wszystko od środka, może też obserwować tych ludzi, to jak oni reagują, a przede wszystkim to, co im dają te wyjazdy, te spotkania. I o to chciałem zapytać. Jakich emocji, jakich wrażenia? Dostrzega pan to?
1: Dostrzegam oczywiście, bo wśród naszych członków też są tacy zatwardzieli kibice. Jest Mariusz Zawadzki, który 40 lat uczęszcza na koszykówkę. W momencie, kiedy Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych powstał, otworzyło się wejście w hali z drugiej strony, gdzie ma ułatwione wejście. Mariusz jest po chorobie Heinego Medina, ma problemy z chodzeniem. Inne osoby na wózeczka zaczęły wjeżdżać. Załatwiamy dużo fajnych rzeczy i widzimy tą radość, że naprawdę, tak jak mówię, jeszcze chciałem wspomnieć, że taki Urząd Miasta, bardzo dziękujemy panu prezydentowi Jerzemu Woźniakowi. Jest urząd wojewódzki, urząd, przepraszam, marszałkowski, gdzie jest Paweł Parus, pełnomocnikiem marszałka do spraw niepełnosprawnych. Tam szefową pani Diana Hanas, która nam pomaga, którzy wszyscy się skłaniają do nas. Widzimy to, czujemy tą pomoc. To naprawdę nie jest to na siłę nam pomoc udzielana, tylko jest chęć. Widzimy z każdej strony, mamy zaufanie, staramy się wszystko oczywiście realizować w 100% rzetelnie, uczciwie. Ja ze swojej strony, jest duży wolontariat z naszej strony przede wszystkim, bo my nie zarabiamy tutaj w klubie, nie bierzemy żadnych profitów, ale projekty pojawiają się, jest ta radość. Naprawdę, ci ludzie są oczarowani, że nie tylko wydarzenie sportowe, są do tego, tak jak mówiłem, wycieczki, to zwiedzanie, że jesteśmy razem. No, brak słów, żeby to powiedzieć, nie czują się wyłączeni, czują się grupą. Też to, że na wydarzeniach sportowych prowadziliśmy już od dobrych 3 lat bęben, trąbki, to też nas tak łączy bardziej, że czynny udział bierzemy w tych wydarzeniach. Nie tylko, że usiądziemy tutaj we Wieleniej Górze, w halach był spokój, bo już dobrych kilkanaście lat temu tutaj były duże grupy kibicowskie, jeżeli wracamy do wcześniejszych czasów, ale w ostatnich latach tutaj była cisza w halach i my tą ciszę zburzyliśmy. Osoby z niepełnosprawnym pokazały, że mogą tam robić hałas. To nie teatr, to jest sport.
0: To musi żyć.
1: To musi żyć, ale przyjeżdżają znowu zespoły bardzo mocne, na zawodniczki, tak jak mówiłem, NBA, jest co zobaczyć, jest wysoki poziom, zaangażowanie, tak jak mówiliśmy, przegrana po walce jest dla nas wygraną. I samo to, że się spotykamy, to już jest zwycięstwo.
0: I takich zwycięstw życzę wam jak najwięcej. Myślę sobie też, że jeśli być może są z nami dziś osoby niepełnosprawne, które nas słuchają, mogą pomyśleć, no dobra, dotychczas o tym nie myślałem, ale chciałbym. To co, zapraszacie?
1: Oczywiście. Mamy... Można najłatwiej dostać, znaczy jeżeli ktoś ma takie media społecznościowe jak Facebook. Jesteśmy na Facebooku, mamy też naszą stronę internetową www.karkonoski.kkn. Zapraszamy do kontaktu, jest tam numer telefonu do mnie, dosłownie. I można się czy na maila napisać do nas. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach. Nie jest to wiążące. Można na początku ogólnie zacząć tylko przyjść z nami, pojawić się na tym wydarzeniu. Pomogę, zawsze powiem jak się dostać, czy jest dostępność, czy nie ma dostępności. Od czegoś trzeba zacząć, a niekoniecznie od czego, żeby już dzisiaj zostaje klubowiczem i sobie przyjrzeć się, zobaczyć, czy mi się to podoba. Bardzo, bardzo zachęcamy wszystkich do wyjścia z domu, osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, rodzinę, wolontariuszy. Łączmy się, stwarzamy razem rodzinę i chcielibyśmy, żeby ona się rozrastała i w tym kierunku idziemy.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: O działalności Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych opowiadał Mariusz Marczak, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje poznacie także Klub Świadomej Młodzieży. Opowie o nim Joanna Klaga, wiceprezeska Jeleniogórskiej Fundacji Autika. Idea zrodziła się jako forma terapii, ale nie tylko. Szczegóły za moment, bo teraz troszkę o Jeleniogórskiej Radzie Kobiet, która niedawno powstała. Przewodniczącą została Agnieszka Burda-Dobek, a zastępczynią Magdalena Wesołowska.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
5: Nasze działania będą poświęcone przede wszystkim właśnie potrzebom kobiet. Tutaj kwestie równouprawnienia, ale przede wszystkim aktywizacji. Wczoraj rozmawiałyśmy na temat tej aktywizacji, między innymi dotyczące chociażby zdrowia, nie tylko zdrowia psychicznego, o którym się często mówi, ale w ogóle zdrowia, chorób cywilizacyjnych. Jak możemy tutaj zaradzić, ale też jak możemy panie przede wszystkim zachęcić, no między innymi do aktywności na świeżym powietrzu. Mamy przepiękne tereny, do aktywności dotyczącej badań profilaktycznych. Także między innymi tym będziemy się zajmować. A jeżeli chodzi o ankietę, to tutaj przekażę głos Marcin.
6: Takim naszym pierwszym zadaniem, które sobie ustanowiłyśmy, jest właśnie stworzenie swego rodzaju ankiety, którą za pośrednictwem internetu przekażemy mieszkańcom Jeleniej Góry, oczywiście głównie kobietom, po to, aby mogły zamanifestować swoje problemy, swoje potrzeby, mogły wyrazić opinię na temat tego, czego im brakuje, czy z czym muszą się zmagać. I dla nas będzie to taki pierwszy punkt odniesienia do tego, od czego powinnyśmy zacząć i na czym powinnyśmy skupić się w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o Radę Kobiet, oczywiście będzie ona ściśle współpracować z urzędem, z panem prezydentem. Oczywiście przede wszystkim w odniesieniu do potrzeb kobiet naszego miasta, naszej okolicy, ale też całej społeczności. Ze względu na to, że mamy ogrom pomysłów dotyczących wydarzeń większych czy mniejszych, rekreacji, aktywizowanie również do aktywności fizycznej, zawodowej i naprawdę mamy doświadczenie i możliwości w tym, żeby dobrze doradzić, zainicjować pewne pomysły i wspólnie stworzyć czy to wydarzenia, czy inicjatywy, które będą służyć całej społeczności miasta.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Jeleniogórska Rada Kobiet działa. W kwietniu kolejne spotkanie. Na pewno postępy będziemy jeszcze śledzić. A teraz przechodzimy już do kolejnego tematu i kolejnego gościa w naszym magazynie. Gościem jest Joanna Klaga, wiceprezeska Jeleniogórskiej Fundacji Autika, a porozmawiamy o Klubie Świadomej Młodzieży.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Klub w różnej formie funkcjonuje już od kilku lat. Staramy się nie robić przerw, wpisywać właściwie działania klubu w różne inne projekty aktywizujące. I jest to takie, moim zdaniem, bardzo rozsądne działanie, praca z młodzieżą, która nie nosi dla nich znamion terapeutyzowania. To jest system spotkań, zwykle tematycznych, chociaż zdarzają się nam też takie spontaniczne, spacerowe, zupełnie przypominające, nawet przypadkowe, powiedziałabym, spotkanie i spędzenie ze sobą dla przyjemności czasu. Właśnie spotkania, czyli czas, który sobie zabezpieczamy w kalendarzu po to, żeby oderwać się od mediów społecznościowych, od gier, ale też od różnego rodzaju obowiązków. Czasami tym obowiązkiem jest właśnie na przykład dla niektórych utrzymanie przytomności w oderwaniu od mediów i stawiamy przed sobą różnego rodzaju misje. Czasami to są spotkania z interesującymi ludźmi, czasami to są warsztaty, lubimy grać, lubimy projektować gry, to nam świetnie idzie. Naprawdę szczerze pogratulowałabym komuś, kto zdoła utrzymać się w normach i zasadach planowanych przez nas gier, ale każda rzecz, która wydarza się w klubie, ma ten wymiar terapeutyczny, dlatego że ludzie się ze sobą spotykają i mają powód do tego, żeby rozmawiać, żeby ćwiczyć te umiejętności społeczne w taki bardzo naturalny sposób. To nie jest wyekstrahowane z ich rzeczywistości i to pozwala im poczuć taką swoją siłę kreacji swobodnej. I te doświadczenia, które budują z nami w takim otoczeniu bezpiecznym, w którym jest duża otwartość na ich inicjatywy, daje im wzór, pewnego rodzaju model, własny model, który mogą później zastosować w swoich grupach, na przykład szkolnych czy rodzinnych.
0: Powiedzmy o samej grupie, do kogo te działania są dziś skierowane, jak liczna jest to grupa, jak to wiekowo wygląda?
7: Zaczynaliśmy, myślę, że 7 lat temu i wtedy taki pierwszy nabór to były dzieciaki od 13 roku życia. No i przez te 7 lat niewiele z tych osób odeszło. Także teraz grupa w bardzo naturalny sposób uzupełnia się przez coraz to nowszych i młodszych, ale to są w zasadzie 18, 19, 20-latkowie, którzy mają swoje konkretne zainteresowania, realizują edukację w różnych szkołach i to, co mogę powiedzieć z taką naprawdę dużą satysfakcją, to oni wybierają to, żeby przychodzić i się spotykać. To nie jest inicjatywa ich rodziców, to nie jest wyciąganie za uszy do, nie wiem, ozdabiania pierniczków czy pisanek, tylko to są takie naprawdę już kumpelskie, koleżeńskie spotkania. My też dbamy o to, żeby traktować tych ludzi na serio, z ich realnymi zainteresowaniami, z ich potrzebą zaglądania co jakiś czas do komórki albo wyizolowania się, ponarzekania trochę na szkołę albo na rodziców, albo na pogodę. To jest taki klub wzajemnego wspierania się i naprawdę przez te lata widzę, jaką to robi robotę, jak oni rozkwitają.
0: No dobrze, to wiemy, jak to wygląda dzisiaj, jak wyglądały potrzeby na starcie, to powiedzmy o tym, jak chcielibyście, żeby to wyglądało w przyszłości. Czyli jaka różnica powinna być między tym, co mamy do dyspozycji dzisiaj, a tym, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, no mam nadzieję, w krótkim, niebawem czasie.
7: Właśnie w takim zachwycie tym, jak młodzi ludzie potrafią mnie, starą babę, zainspirować do tego, żeby chcieć jeszcze być z nimi w grupie, z młodymi, fajnymi chłopakami, z pięknymi, kreatywnymi dziewczynami. Przez ostatnie lata bardzo staraliśmy się zdobyć takie miejsce, w którym możemy te zajęcia realizować. Po grubo ponad 2 latach poszukiwań, angażowania do współpracy różnych innych organizacji, w dialogu z miastem Jelenia Góra udało się stworzyć Jeleniogórskie Centrum Aktywności Obywatelskiej i tam najczęściej odbywały się nasze spotkania. W tym roku trochę podnosimy sobie poprzeczkę, bo spotkania będą się też odbywały w spotkanku, czyli w takiej przestrzeni, którą przygotowała Jeleniogórska Galeria Handlowa. Moim zdaniem fenomenalna inicjatywa, bo ktoś przytomnie, mądrze zauważył, że dzieciaki siedzą na pufach między marketami i korzystają z darmowych ładowarek i stworzył dla nich przestrzeń, w której coś się może ciekawego zadziać. Takie w bardzo dobrym rozumieniu tego słowa schronisko dla ludzi, którzy na coś czekają, być może też na ofertę. No więc my, około młodzież, trochę autystyczna, trochę nieautystyczna, różnie nam to wychodzi, mamy tam swoje miejsce i część warsztatów będzie się tam odbywać. Będą się tam też odbywać jako pewnego rodzaju kontynuacja tego, co wybudowaliśmy z rodzinami naszych podopiecznych, raz w miesiącu spotkania dla rodziców, być może dla nauczycieli, dla osób zainteresowanych tym, żeby dowiedzieć się, jak ten autyzm wygląda naprawdę i jak się to obsługuje. Zakładam, że to będą takie bardzo spotkania otwarte i nasi klubowicze są zainteresowani też tym, żeby wziąć w tym udział, żeby się wypowiedzieć.
0: A jak dokładnie to będzie wyglądało, to Joanna Klaga z Jeleniogórskiej Fundacji Autika zdradzi nam po krótkiej przerwie. Do Klubu Świadomej Młodzieży wracamy za kilka minut.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
0: Jak informują nowiny jeleniogórskie, Politechnika Wrocławska uruchamia nowy kierunek studiów, który będzie w Polsce nowością. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem kształcić ma inżynierów specjalizujących się w infrastrukturze technicznej uzdrowisk, obiektów rekreacyjnych, wellness, a także w zagadnieniach geotermii. Studia stacjonarne prowadzone będą od najbliższego roku akademickiego w Jeleniej Górze, a na chętnych czeka 45 miejsc. Jak czytamy dalej w serwisie NJ24.pl, wybór Jeleniej Góry nie jest przypadkowy. W Cieplicach funkcjonuje najstarsze w Polsce uzdrowisko, w zachodnich Sudetach działa wiele nowoczesnych hoteli i pensjonatów, a miasto intensywnie rozwija geotermię. Można się spodziewać, że na absolwentów tego kierunku będzie czekać sporo miejsc pracy. Unikatowy w skali kraju kierunek uszyty na miarę potrzeb miasta Jelenia Góra. Jak wykorzystywać i chronić unikatowe zasoby naturalne oraz surowce lecznicze, łącząc nowoczesne technologie z dekarbonizacją uzdrowiska? nazwisk. Tego będą uczyć się studenci i studentki na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem właśnie. To jedyny w Polsce techniczny kierunek kształcący specjalistów do spraw infrastruktury technicznej obiektów uzdrowiskowych, sanatoryjnych i basenowych wykorzystujących OZE oraz geotermię. Na kandydatów i kandydatki czeka 45 miejsc w Politechnice Wrocławskiej. Mowa oczywiście o filii w Jeleniej Górze. Za prowadzenie tego kierunku odpowiada Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, ale w jego realizację zaangażują się również specjaliści z innych wydziałów. Jak informuje Politechnika Wrocławska, rejestracja na studia zacznie się 1 czerwca. Program obejmie 7 kluczowych obszarów działalności inżynierskiej, które razem tworzą kompletny profil nowoczesnego inżyniera infrastruktury i środowiska. Będą to infrastruktura techniczna miast i uzdrowisk, gospodarka wodna, cieplna i energetyczna, geotermia i energia odnawialna, uzdrowiska i infrastruktura rekreacyjna, ochrona środowiska, monitoring i adaptacja klimatyczna, inwestycje, prawo i procesy decyzyjne. Będą też takie przedmioty jak narzędzia cyfrowe czy zarządzanie i praca zespołowa. Studia mają być politechniczne nie tylko z nazwy. Program koordynować będzie Wydział Inżynierii Środowiska, ale w proces dydaktyczny zaangażują się również specjaliści z wydziałów architektury elektrycznego, mechanicznego, geoinżynierii, górnictwa i geologii oraz zarządzania. To kolejny etap rozwoju jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w tej materii, jeśli chodzi o rozwój, właśnie początek 2026 roku był czasem wyjątkowo intensywnym, bo zostało tam otwarte także nowoczesne laboratorium STEAM, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą uczyć się poprzez eksperymenty, projekty i kreatywne działania. Ten skrót z angielskiego STEAM, tłumacząc, oznacza kolejno nauka, technologia, inżynieria, sztuk i matematyka, czyli kompetencje kluczowe we współczesnym świecie. Z laboratorium w ramach pilotażu korzystały przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, nauczyciele, studenci oraz nauczyciele akademiccy. Co ważne, udział jest bezpłatny, zajęcia odbywają się pod okiem ekspertów uczelni, a warsztaty są dopasowane do wieku uczestników i programu nauczania, więc to taka wielopoziomowa inwestycja, która wystartowała w jeleniogórskiej filii Politechniki Wrocławskiej z myślą oczywiście w pierwszej kolejności o studentach tych kierunków, ale nie tylko. Jak słyszeliście, grono odbiorców jest bardzo szerokie.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
0: A teraz jeszcze propozycja dla miłośników aktywności, bo w każdy weekend w magazynie Radia Złote Przeboje taki sportowy czy też turystyczny akcent się pojawia. No i nie inaczej będzie również tym razem. Dziś na tapecie parkrun Jelenia Góra. Cóż to takiego, zapytają zapewne ci, którzy nie korzystali, nie próbowali, nie słyszeli. Otóż są to cykliczne spotkania biegowo-rekreacyjne organizowane w każdą sobotę o godzinie 9. Lokalizacja spotkań to Park Norweski, a są one przeznaczone dla wszystkich, którzy mają ochotę aktywnie rozpocząć weekend wspólnie z innymi w przyjemnej, pozbawionej rywalizacji atmosferze, o czym zapewniają organizatorzy tego wydarzenia. W ramach spotkań uczestnicy mogą pokonać dystans 5 km biegiem, truchtem lub też po prostu maszerując. Udział w parkrun jest bezpłatny, a te spotkania, te wydarzenia dają możliwość uprawiania regularnej aktywności fizycznej oraz staniem się częścią społeczności biegowej. Parkrun przeznaczony jest dla wszystkich, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, niezależnie od ich poziomu zaawansowania, kondycji, rezultatów, czy też wieku. Udział w tych wydarzeniach to świetna okazja do zmiany swojego życia na aktywniejsze. Może być to także forma uzupełnienia treningu, albo po prostu takiej rozrywki czysto towarzyskiej, bo jednak jest to spotkanie z innymi. Jedynym warunkiem udziału w tych zmaganiach jest dokonanie rejestracji w systemie Parkrun i posiadanie przy sobie kodu z numerem uczestnika. Po dokonaniu rejestracji wystarczy wydrukować nadany indywidualny kod kreskowy i przynieść go ze sobą na Parkrun. Rejestracja w systemie jest jednorazowa i nie trzeba dokonywać jej ponownie przed kolejnym spotkaniem. Kod uczestnika uprawnia do udziału w dowolnej liczbie spotkań w dowolnej lokalizacji Parkrun w Polsce i na świecie. Parkrun Sheeran. Jelenia Góra jest częścią całej inicjatywy, która w Wielkiej Brytanii się narodziła, a organizowana jest w Polsce od 2011 roku. Jeśli poczuliście w tej sytuacji i w tym momencie głód informacji, to więcej szczegółów na temat spotkań Parkrun w Polsce możecie znaleźć pod adresem internetowym parkrun.pl. Natomiast w takim ujęciu nieco szerszym, globalnym, jak to wygląda w innych krajach, o tym poczytacie pod adresem parkrun.com. No i oczywiście u źródła tychże informacji też będzie można zasięgnąć. To chyba najlepszy sposób, by na żywo zobaczyć, by przekonać się i takie wyzwanie podjąć. Jeśli więc nie macie planów na sobotnie poranki, to warto w kalendarzach odnotować te propozycje. Parkrun Jelenia Góra w każdy weekend, w każdą sobotę o godzinie 9 rano. Start w Parku Norweskim. Zapraszamy.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: A w programie Radia Złote Przeboje, przypominam, słuchacie magazynu Tydzień w Jeleniej Górze, wracamy do tematu, który poruszyliśmy kilka minut temu. Wspólnie z naszym gościem jest nim Joanna Klaga, wiceprezeska Jeleniogórskiej Fundacji Autika. Rozmawiamy dziś o Klubie Świadomej Młodzieży. To szereg działań rozrywkowych, aktywizujących, może troszkę terapeutycznych, ale w takiej swobodnej atmosferze. Działań przygotowanych z myślą w pierwszej kolejności o podopiecznych Fundacji Autika, no ale do tych inicjatyw Klub Świadomej Młodzieży zaprasza też innych.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Ważnym elementem tych spotkań były takie treningi samorzecznicze, czyli nagrywaliśmy się metodą wideotreningu, później obserwowaliśmy, jak duża jest różnica pomiędzy tym, co myślę, co powiedziałam do mikrofonu, a jak to w rzeczywistości wygląda w kamerze właśnie przed mikrofonem.
0: Bardzo dobre w kontekście związków, bo to często bywa kością niezgody.
7: Tak, co mi się wydaje, a co tak naprawdę ze mnie wyszło. Ja to bym chciała jeszcze raz podkreślić, że te spotkania, one mają wymiar terapeutyczny, one są bardzo ważne, one pomagają, one robią dużą robotę, ale to jest ten rodzaj terapii, o której ja zawsze marzyłam dla młodych ludzi i dla nastolatków. Oni się tam dobrze bawią, oni rozmawiają ze sobą. Ja z radością widzę, jak co roku naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz mniej jest potrzebna nasza animacja, coraz więcej możemy zostawiać takiej swobody, przestrzeni. Od lat taką zasadą jest to, że to nie są nasze pomysły na spotkania. Co pewien czas robimy listę rzeczy, takich celów, które chcemy osiągnąć, ludzi, których chcemy zaprosić. Dzięki współpracy na przykład ze szkołą rzemiosł artystycznych udało nam się pójść na strzelnicę, co było marzeniem wielu moich graczy. A w następnym tygodniu robiliśmy na przykład warsztaty z odtwarzania dawnych rzemiosł i powiem szczerze, mieliśmy pleść makatki, ale ostatecznie z naszych makatek wyszły czapki dla kotów. I to też jest okej. Okay. Właściwie pewnie taki był plan, że to miały być czapki dla kotów. Niemniej jednak rozmawiamy o historii, o tradycji, o pomysłach, o tym, co kto z tego życia rozumie, jakie są nasze plany, urealniamy się nawzajem, wymieniamy się też sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach. I to jest ta idea, która nam w fundacji przyświecała od samego początku, żeby myśląc o usamodzielnianiu i wprowadzaniu w społeczeństwo, robić to w sposób naturalny, nieoderwany od realiów. I o tym jest w gruncie rzeczy ten klub.
0: Brzmi całkiem optymistycznie, bo jeśli coś zaczyna żyć własnym życiem, szczególnie za sprawą tych, wokół których temat się kręci, czyli młodzieży i waszych podopiecznych, no to znaczy, że to jest całkiem nieźle naoliwiony mechanizm, ale podobno jest tak, że jeśli mamy marzenia, to trzeba je wypowiadać na głos, wtedy być może jest większe prawdopodobieństwo, że one się spełnią, więc no, dziś mamy takie poczucie, że chyba idzie idziecie w dobrym kierunku, no ale jeśli o marzenia chodzi, czy są takie, które sprawiłyby, że jeśli się ziszczą, to powiecie, będzie idealnie, to jest dokładnie to, o co nam chodziło.
7: Myślę, że takim długofalowym, największym celem jest stworzenie ośrodka, w którym moglibyśmy prowadzić zajęcia, żeby to dobrze i jasno zabrzmiało. Ja jestem niesamowicie wdzięczna każdemu podmiotowi, który umożliwia nam do tej pory korzystanie z jego zasobów. Natomiast widzimy, jak płynna, jak zmienna jest ta sytuacja. Jest coraz więcej osób, które rozwijają się w spektrum autyzmu, które nie znajdują swojego miejsca na rynku pracy i chcielibyśmy stworzyć takie miejsce, gdzie łączylibyśmy mieszkania wspomagane z warsztatem i z miejscem, w którym moglibyśmy uczyć następne pokolenia terapeutów, jak pracować z osobami w spektrum, żeby je maksymalnie uniezależniać. I patrzymy na przeróżne projekty, czerpiemy z doświadczeń z całego kraju, ale też naprawdę z zagranicy, szukając takiego rozwiązania. Wiem, że nie ma samograjów, wiem, że zawsze do tego trzeba dokładać, natomiast sztuką byłoby zrobienie tego tak, żeby połączyć ideę pomocniczości, zadań własnych gmin, powiatów. Mówisz o tym, że trzeba afirmować marzenia. Jak pracuje się w fundacji, to marzenia afirmuje się tak 3 razy w roku na papierze, pisząc oferty do konkursów i różnego rodzaju przetargów. Oczywiście w tym roku na klub właśnie na dniach kończymy składać tą ofertę i każdego, kto nas dzisiaj słucha, proszę właśnie o to, żeby trzymał za nas kciuki i za tą ofertę, bo my wiemy, jak to robić, wiemy, jakie są cele, widzimy, że to działa, ale jak wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, pieniądze nie przeszkadzają w robocie. Takie proste rzeczy, zakupienie kartonów, nie wiem, flamastrów, składników na sałatkę, wynajęcie trenera do przeprowadzenia warsztatu, kupienie podstawowych produktów, które umożliwiają stworzenie ciekawych zajęć, to zawsze są koszty. My jesteśmy organizacją, która od zawsze działa pro bono i to się nie zmieni. Działamy w projektach, cierpimy na tą tak zwaną grantozę, czyli po prostu od projektu do projektu, nie narzekamy. Tak po prostu na razie jest, być może w przyszłości będzie inaczej. Gdybyśmy miały możliwość stworzenia ośrodka, to byłby prawdziwy game changer. Myślę, że z ogromnym, pozytywnym efektem dla całego naszego tutaj środowiska.
0: No dobrze, to życzenie zostało wypowiedziane na głos. Niestety absolutnie nie wiem, jak miałoby się ono spełnić. Nie mam na to pomysłu. Ale trzymam kciuki za to, że to się uda. I tego pozytywnego scenariusza będziemy się trzymać. Natomiast na koniec jeszcze chciałem zapytać o waszych podopiecznych. To grono, o którym już powiedzieliśmy, mniej więcej wiemy, jakie ono jest. A czy zapraszacie jeszcze innych?
7: Tak, zapraszamy regularnie, chociaż nie jest to łatwe, dlatego że mamy dzieciaki od zgłoszenia, od właściwie 3-4 roku życia. W tej chwili jest otwarty nabór do grupy nastolatków, czyli od 14 roku życia w górę, bez ograniczeń. Natomiast zapraszamy do kontaktu, do bycia z nami w kontakcie, ponieważ często udaje nam się stworzyć takie semi-komercyjne, niewysokopłatne zajęcia treningu umiejętności społecznych dla innych grup wiekowych. Najłatwiej jest być z nami w kontakcie przez naszą stronę na Facebooku lub telefonicznie.
0: Jakieś kryteria, które trzeba spełniać, żeby rozważać w ogóle uczestnictwo w takich zajęciach, w takiej formie aktywizacji?
7: Prawdę mówiąc, jeżeli realizujemy projekt i szczerze do tego zachęcam każdego rodzica, wtedy warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Bez niego nie możemy zakwalifikować do działań projektowych. Natomiast Nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby dziecko, które było albo w trakcie diagnozy, albo w trakcie oczekiwania na orzeczenie, lub po prostu rodzice czy opiekunowie pojawiali się u nas zainteresowani znalezieniem jakiejś informacji o swoim dziecku, zostali bez niczego. W im lepszym jesteśmy kontakcie, im częściej rozmawiamy, tym łatwiej nam jest też stworzyć ofertę indywidualną.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: O czym zapewniała Joanna Klaga z Jeleniogórskiej Fundacji Autika. Te wszystkie działania z Klubem Świadomej Młodzieży na czele śledzić możecie, zaglądając na stronę Autiki oraz sprawdzając na bieżąco media społecznościowe. A o tych działaniach na pewno my w Radiu Złote Przeboje będziemy Wam jeszcze przypominać.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
0: Skradzione mienie nie zawsze wraca do swoich właścicieli. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji jeleniogórskiej policji tym razem się udało i rower do prawowitego właściciela powrócił. Była to jedna z interwencji minionego tygodnia, a jej szczegóły zdradzi Edyta Wagrowska, rzeczniczka miejskiej komendy.
8: Dzielnicowiec komisariatu drugiego policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o kradzież. 22 maja bieżącego roku około godziny 12:00 funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o kradzieży roweru górskiego o wartości blisko 2300 zł. Jednoślad został skradziony z terenu jednej z placówek medycznych na terenie miasta. Dzielnicowi natychmiast podjęli działania w tej sprawie. Wspólnie z pokrzywdzonym ustalili miejsce, gdzie może znajdować się skradziony rower. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom mundurowych, już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia, 32-letni mężczyzna został zatrzymany, jak wychodził z jednego z budynków wraz ze skradzionym jednośladem. Pokrzywdzony rozpoznał swój rower, który wrócił do właściciela. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Za popełnione przestępstwo grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: W sobieszowskim oddziale Jeleniogórskiego Centrum Kultury, czyli w Muflonie, odbywają się cyklicznie opowieści podróżne. I gospodynią jest Agnieszka Sieczkarz, która zaprasza nie tylko publiczność, ale także tych mieszkańców, którzy chcą podzielić się swoją twórczością.
9: Tak naprawdę zapraszam wszystkich. Bardzo proszę, żeby Państwo nie stawiali właśnie się gdzieś tam na szali z innymi, bo tak naprawdę każdy artysta, każdy twórca w moim odczuciu jako takiej gospodyni tych spotkań jest wyjątkowy. I tutaj śmiało możemy mówić, że po prostu nie ma powodu, żeby sobie po prostu odmówić, tak, wysłania zgłoszenia. Jedyne, co może stać na przeszkodzie, to na przykład jest termin. Często jest tak, że dany artysta, czy twórca, czy pisarz, czy tym bardziej podróżnicy w tym momencie nie mogą się zjawić, więc postaramy się wybrać po prostu dogodny dla wszystkich. Myślę, że to też jest fajne dla lokalnej społeczności zjawisko, bo mam takie sygnały od osób, które przychodzą, że mimo, że to są spotkania czasem kameralne, bo jest na przykład 20-30 osób, chociaż na spotkaniu pani Anny Rejzer na przykład już była taka spora grupa, bo osób było prawie 70, co też nas bardzo cieszy, no to widzę, że jest taka mobilizacja i ludzie już się przyzwyczajają do tego, że te spotkania się odbywają, także zależy mi, żeby jeszcze więcej gości z różnych dyscyplin właśnie artystycznych tutaj przyprowadzić do Jeleniogórskiego Centrum Kultury Muflon. Jedyne może z braku udogodnień, że odbywa się to na pierwszym piętrze Domu Kultury i nie mamy windy, także z góry muszę przeprosić, no być może nadarzy się tak w grafiku imprez, że będziemy mieli do dyspozycji większą salę, na przykład na parterze, no ale na ten moment odbywały się właśnie w galerii.
0: Nie zapytałem o kryteria związane z dziedzinami sztuki. Czy są tutaj jakieś ograniczenia, bo wspomniałaś o podróżnikach, o literaturze, więc ten wachlarz brzmi, jak byłby spory.
9: Jest spory, dlatego że tutaj myślę, że kultura, sztuka jeśli chodzi o artystów tworzących sztukę, rękodzieło, tak naprawdę bardzo dużo mają do powiedzenia, a często te dyscypliny się przenikają, bo czasami są artyści, którzy tworzą tylko do na przykład właśnie galerii, czy piszą, tworzą wiersze gdzieś tam w wąskim gronie, a czasami są tacy, którzy bardzo dużo publikują. Znam też osoby, które projektują na przykład wspaniałe ubrania i też zachęcam je tutaj, zapraszam, żeby przy przystąpiły do tego cyklu, bo tak naprawdę autorem danego dzieła no, to może być, dyscypliny są przeróżne, także nie chciałabym tutaj narzucać, no bo może ktoś się dobrze czuje w jakimś performance albo tworzy jeszcze coś, o czym my w ogóle tutaj nie pomyśleliśmy i zechciałby nas tutaj zaszczycić swoją obecnością, także jest droga otwarta. No jedyne co, to właśnie te terminy, bo tak jak mówię, do dyspozycji mieliśmy po prostu w tym momencie piątki. Zachęcam Państwa tym bardziej do udziału w cyklu spotkań autorskich opowieści podróżne w Jeleniogórskim Centrum Kultury MUFLON, bo często się zdarza tak, że w czasie, kiedy odbywają się spotkania właśnie w Galerii MUFLON, trwa jakaś wystawa. Mam na myśli wystawę na przykład witrażu, albo rzeźby, albo malarstwa.
0: Więc można też się ze sztuką spotkać, do czego w programie Radia Złote Przeboje zachęcała Agnieszka Sieczkarz. Kolejne opowieści podróżne w nowym sezonie artystycznym. Na pewno będziemy Wam o tych wydarzeniach przypominać i zapraszać do Jeleniogórskiego Centrum Kultury MUFLON w Sobieszowie. A w programie Tydzień w Jeleniogórze to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
10: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na weekendową audycję Radia Złote Przeboje na 106,2 FM, a dziś w programie Tydzień w Jeleniej Górze, między innymi o przedwakacyjnym ruchu turystycznym w naszym mieście.
5: Część osób już wie, po co tu przyjechała i co chce zwiedzić. Do nas przychodzą się tylko upewnić, że ta wiedza jest odpowiednia, a część osób przyjeżdża tutaj na kilka dni i wtedy oczekują oczywiście od nas, żebyśmy im przedstawili naszą ofertę.
4: A jak turystyka, to i wieści dotyczące kolei.
6: Koleje Dolnośląskie utrzymują pełne skomunikowanie autobusowej komunikacji zastępczej kursującej między Jelenią Górą a Szklarską Porębą.
4: O finansach też będzie, bo trwa jeleniogórski budżet obywatelski na rok 2027.
7: Miasto przeznaczyło na jego realizację rekordową pulę środków. Łącznie do zrealizowania w roku 2027 będzie 4 600 000 zł.
4: Będziemy też wspominać początki jeleniogórskiej telewizji regionalnej, która zrodziła się w naszym mieście 35 lat temu.
8: W tamtych czasach mieliśmy dwa programy telewizyjne, państwowe. No niektórzy próbowali odbierać na naszym terenie telewizję czeską.
9: Załatwiliśmy talerz i antenę do odbioru telewizji satelitarnej oraz kamerę.
4: A całą historię usłyszycie właśnie w tej godzinie z Radiem Złote Przeboje. Zapraszam bardzo serdecznie.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Katarzyna Cholewa, pracownik Karkonoskiej Informacji Turystycznej w Jeleniej Górze.
4: No wyjątkowy okres przed nami, bo powoli szykujemy się już na wakacje, więc pytanie, czy te wakacje w powietrzu czuć i czy czuć je z waszej perspektywy, jeśli chodzi o pracę tutaj w Centrum Informacji?
5: Tak, wakacje właściwie już czujemy od długiego weekendu majowego, już sezon nam się w maju zaczyna, także mamy gości tutaj nie tylko z Polski, właściwie nawet większość osób mamy teraz z Niemiec i z Czech.
4: Czyli międzynarodowo jest w Jeleniej Górze jednak. Nie wszyscy podróżując przez Polskę, przez Jelenią przyjeżdżają, ale też się zatrzymują.
5: Dokładnie, jesteśmy też takim przystankiem i wiele osób w ogóle się dziwi, że nasze miasto jest takie piękne, zawsze przejazdem, w końcu się zatrzymali, a i właśnie jest to zdziwienie, że to miasto jest takie piękne.
4: Powiedzmy troszkę o tych turystach, jeśli mamy takie szerokie spektrum, to kogo jest najwięcej? Kto przyjeżdża? Kto pyta? Kto korzysta?
5: Właściwie mamy tutaj każdego. I osoby starsze, i rodziny z dziećmi, i osoby indywidualne. Także my tutaj przyjmujemy każdego i jesteśmy gotowi każdemu, że tak powiem, zaproponować spędzenie czasu.
4: Zazwyczaj jest tak, że jeśli mówimy o gościach z zagranicy, no to dominują turyści z Niemiec, z Czech. Czy ta tendencja jest podtrzymana, czy pojawiają się też inni?
5: Oczywiście tendencja jest podtrzymana, ale teraz coraz częściej pojawiają się Francuzi i Włosi.
4: Ustaliliśmy już, że okres wyjątkowy, no bo zbliżamy się do tego sezonu turystycznego, więc ruch pewnie będzie większy, ale jak pani zauważyła, od maja już jest gorąco. Pytanie, czy to kwestia tylko tego roku, czy jak to wygląda w odniesieniu do lat poprzednich? Czy jest tak, że Jelenia cieszy się większym zainteresowaniem? Można to jakoś porównać, zestawić?
5: Jeżeli chodzi o porównanie, z roku na rok tych osób mamy coraz więcej. Coraz więcej jest tych osób, coraz więcej innych właśnie państw się pojawia w naszym mieście.
4: A o co pytają? Jak się już pojawiają? Czy mają jakąś wiedzę na temat Jeleniej Góry? Mają plan, koncepcję, czy jednak przychodzą tutaj i od zera zaczynają planowanie wolnego czasu?
5: No tutaj mamy różne grupy. Część osób już wie, po co tu przyjechała i co chce zwiedzić. Do nas przychodzą się tylko upewnić, że ta wiedza jest odpowiednia. A część osób przyjeżdża tutaj na kilka dni, kilka

0: największą popularnością w naszym mieście, na co moglibyśmy zaprosić i gdzie, no to co byśmy powiedzieli?
1: No przede wszystkim nasze wieże widokowe, nasz szlak Jelonka, który z roku na rok jest coraz większy, nasze muzea, no i wydarzenia, które będą się odbywały w najbliższym czasie.
0: Do tych wydarzeń na pewno będziemy jeszcze wracać, bo praktycznie co chwilę coś ciekawego się dzieje, ale mówiąc też o turystyce, myślę, że w różnych zakątkach kraju możemy zaobserwować różne tendencje, różne typy turystów, no bo jedni zwiedzają architekturę, zwracają uwagę na to, co jest dookoła nich, inni cenią bardziej naturę i przyrodę, a jeszcze inni na przykład podróżują szlakiem kulinarnym, ostatnio też popularne szlaki piwa czy wina. Czy takie konkretne potrzeby, czy takie konkretne pytania związane z jakąś dokładną koncepcją zwiedzania się tutaj pojawiają? Jest to zauważalne?
1: Tak, to na pewno. I są osoby, które często, zwłaszcza z zagranicy, pytają o naszą kuchnię, gdzie mogą zjeść regionalne potrawy. Są osoby, które skupiają się typowo na zabytkach. No i są oczywiście rodziny z dziećmi, gdzie szukają tych rozrywek dla dzieci.
0: Powiedzmy o samym miejscu, no bo oczywiście, jak pada hasło punkt informacji turystycznej czy centrum informacji turystycznej, no to utożsamiamy to z przestrzenią przygotowaną przede wszystkim dla turystów i dla gości, którzy miasta nie znają, ale to miejsce ma różne oblicza, no bo też zapraszamy mieszkańców Jeleniej Góry, mieszkańców regionu. To nie jest tak, że to jest wiedza dla wszystkich oczywista. Czego się dowiemy, z czego możemy tu skorzystać?
1: No przede wszystkim, jakie atrakcje mamy w Jeleniej Górze, jakie wydarzenia się odbywają. Organizujemy sami też różnego rodzaju spacery z przewodnikami bądź do różnych ciekawych punktów.
0: Myślę, że te wycieczki też mogą być atrakcyjne, bo z reguły jest tak, że jak wybieramy się na spacer, no to raczej mieszkając w Jeleniej Górze nie mamy z tyłu głowy takiej informacji, dobra, to dziś zorganizuję sobie tematyczną wycieczkę. Zresztą nie każdy ma smykałkę do tego, żeby tak to sobie organizować. No pytanie, jak te wycieczki wyglądają i czego ciekawego się można dowiedzieć, bo one są tematyczne i z tego co wiem cykliczne.
1: Tak, jeżeli chodzi o wycieczki, które my organizujemy, jest to cykl spacerów podróże po Jeleniej Górze. Odbywają się raz w miesiącu i tutaj wybieramy punkty różne. Przede wszystkim chcemy też mieszkańcom przybliżyć, jaką ofertę ma miasto. Na przykład są to wycieczki do różnych instytucji kultury naszych. Latem skupiamy się też na wycieczkach takich bardziej w plenerze. Zawsze podczas tych spacerów jest obecny przewodnik, bo my też tutaj w informacji turystycznej jesteśmy przewodnikami, i ciekawe osoby, które też pomagają nam prowadzić ten spacer.
0: Ten przewodnik chyba jest dużą wartością, no bo oczywiście możemy wyjść z założenia, że no dobra, ja znam Jelenią Górę, pójdę sobie na spacer, obejrzę, wszystko wiem, ale jednak taka podróż z przewodnikiem daje chyba troszkę inne spojrzenie.
1: No dokładnie, nie zawsze wszystko wiemy o naszym mieście. Czasami przechodzimy obok jakiejś kamienicy albo jakiegoś punktu, gdzie byśmy się nie spodziewali, że tam było bądź jest coś ciekawego.
0: Turystyka turystyką, spacery, zwiedzanie, poznawanie to jedna część, ale jest też spore grono turystów, gości i mieszkańców, którzy na miasto patrzą z perspektywy wydarzeń, atrakcji kulturalnych, sportowych. No i myślę, że to chyba dobry okres dla nich, no bo są takie momenty w roku, kiedy lista tych wydarzeń i atrakcji jest troszkę uboższa, no ale zbliżające się wakacje tych okazji do miłego spędzenia czasu generują chyba troszkę więcej. Czy tak jest w tym roku?
1: Tak, oczywiście. Tutaj, jeżeli chodzi o sezon letni, mamy dużo więcej wydarzeń. No przede wszystkim w lato będzie można z przewodnikiem częściej, że tą Jelenią Górę poznać, ponieważ w każdą środę lipca i sierpnia o godzinie 12 z przewodnikami będzie można tutaj poznać ciekawostki naszego miasta. W ramach tego spaceru też dla młodszych jest zorganizowana taka gra miejska, także to i te wycieczki są zarówno dla osób młodszych i starszych.
0: Mamy więc kilka okazji do tego, by to miasto poznawać często z tej obcej, nieznanej nam do końca strony, ale powiedzieliśmy też o wydarzeniach kulturalnych, których troszkę się szykuje. Jeśli chodzi o to czerwcowe kalendarium, no to co przed nami? Jakie daty, jakie wydarzenia moglibyśmy odnotować w naszych kalendarzach i zaplanować swój udział?
1: Taką najbliższą imprezą będzie festiwal Owinie w Kotlinie, tutaj na Placu Ratuszowym, 14 czerwca. Serdecznie zapraszamy. będzie można i skosztować, i coś zjeść, i posłuchać muzyki. Kolejnymi wydarzeniami to Noc Świętojańska pod Chojnikiem 21 czerwca i zarówno wydarzenia, które organizuje

0: Karkonoski Park Narodowy w Pałacu Sobieszów, czyli spotkania sąsiedzkie, na które serdecznie zapraszamy.
1: To lista tych najbliższych atrakcji, ale w perspektywie mamy miesiące wakacyjne. No, zakładam, że jeszcze bogatsze chyba, no bo lipiec i sierpień to też taki czas, w którym oczywiście planujemy urlopy. Często wyjeżdżamy z Jeleniej Góry, ale znaczna część mieszkańców spędza tutaj wolne chwile. Mamy też gości i turystów, więc te atrakcje przygotowane z myślą o nich. Czyli co, w lipcu i sierpniu też się będzie działo?
0: Przede wszystkim zapraszam do zapoznawania się z wydarzeniami w lipcu i w sierpniu w naszym kalendarzu dostępnym na stronie Urzędu Miasta, na naszych mediach społecznościowych, czy Urzędu Miasta Jelenia Góra, czy Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
1: I to jest najlepszy moment, żeby też zaprosić mieszkańców i turystów do odwiedzenia punktu. Jeśli szukają informacji, jeśli szukają sposobów na spędzenie wolnych chwil, no to warto zaglądać regularnie, sprawdzać. Rozumiem, że Państwo służycie radą i wskazówką.
0: Tak, serdecznie zapraszamy od poniedziałku do niedzieli, od 9 do 17. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, także serdecznie zapraszam.
1: No i myślę, że na koniec jeszcze lokalizację warto przypomnieć, bo jesteśmy w kilku miejscach w Jeleniej Górze, więc zależnie od tego, gdzie spędzamy czas, to możemy zajrzeć.
0: Tak, zapraszamy do punktu informacji w centrum Jeleniej Góry, jest to ulica Jasna 11, oraz w centrum Cieplic na Placu Piastowskim.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: To tyle, jeśli chodzi o działalność Karkonoskiej Informacji Turystycznej. Za chwilę kolejne ważne tematy z życia miasta i regionu, ale najpierw przegląd tego, co działo się ostatnio.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
3: Witam. Na początek przypomnienie. Koleje Dolnośląskie utrzymują pełne skomunikowanie autobusowej komunikacji zastępczej kursującej między Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Zmiany wprowadzone 7 kwietnia obowiązują do 13 czerwca, a powodem są, przypomnijmy, prace modernizacyjne prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe na podgórskim odcinku linii nr 311. Przewoźnik zdecydował się na rozwiązanie sprawdzone wcześniej na trasie do Trzebnicy. Pasażerowie mają do dyspozycji zarówno autobusy zatrzymujące się w miejscowościach średnich, jak i kursy przyspieszone bez postojów. Te szybsze pokonują trasę w 37 minut, wolniejsze potrzebują godziny. Tylko przyspieszone pozwalają zdążyć na pociągi do Czech, uruchamiane wspólnie z kolejami czeskimi w kierunku Polany Jakuszyckiej i Harachowa. Komunikacja zastępcza obejmie również długi czerwcowy weekend, o czym informował portal jg24.pl. Wreszcie przybyło odcinków dolnośląskiej cyklostrady w regionie jeleniogórskim, a perspektywa budowy kolejnych zaczyna nabierać realnych kształtów, co nie zmienia oceny, że z tempem budowy zintegrowanych tras rowerowych odstajemy od innych części województwa, czytamy na portalu enjot24.pl. Dolnośląska cyklostrada to projekt ambitny, ponad 2200 km dróg rowerowych zintegrowanych w 11 głównych szlakach z gęstością tras na poziomie 9 do 1, chodzi o stosunek powierzchni do długości. To uczyni województwo dolnośląskie polskim liderem pod tym względem. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2021 roku i choć cyklistom postępy budowy infrastruktury rowerowej mogą wydawać się powolne, to jednak postępują. Niestety u nas znacznie wolniej niż w regionie legnickim i wrocławskim. Gdyby nie krótkie, gotowe już odcinki przy wyjeździe z Jeleniej Góry w kierunku Piechowic, trasa Świdnica-Wolimierz, z Kamiennej Góry, trasa Wrocław-Okrzeszyn i z Lwówka, trasa Złotoryja-Lubań oraz nie dwa dłuższe odcinki z Jędrzychowic do Radomierzyc, Trójstyk, Predącice i z Iwin do Kruszyna, Oława Zgorzelec, nie byłoby w ogóle o czym mówić. Czytamy na portalu enjot24.pl. Oszuści nie robią sobie wolnego. Teraz temat ku przestrodze. Kilka dni temu jeleniogórscy policjanci zatrzymali 51-letnią mieszkankę Legnicy podejrzaną o udział w oszustwach metodą na policjanta. Ofiarami padły dwie seniorki w wieku 85 i 88 lat, mówi podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
4: Z ustaleń wynika, że sprawcy działali według znanego schematu, wykorzystując zaufanie oraz emocje pokrzywdzonych. Zatrzymana trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Za popełnione czyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Apelujemy do mieszkańców, w szczególności osób starszych oraz ich rodzin, o zachowanie ostrożności w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach, ani nie żąda przekazywania pieniędzy. Funkcjonariusze nie odbierają gotówki od obywateli w celu załatwienia sprawy.
3: Mówiła podinspektor Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze. Bogdan Widawka, dziękuję. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
1: Bogdan, bardzo dziękuję, a Was zapraszam na kolejny temat w audycji Radia Złote Przeboje. Tym razem będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym najmłodszych.
2: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Kilka dni temu władze województwa dolnośląskiego zapowiedziały utworzenie centrów pomocy dzieciom, które mają mieć wpływ na kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży, która doświadcza przemocy oraz kryzysów psychicznych. O kulisach tego projektu i tych działań opowiadali m.in. Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego oraz Monika Włodarczyk, radna Sejmiku Dolnośląskiego.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Rozpoczynamy pilotażowy program pomocy dzieciom, pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku. Samorząd województwa przeznaczył 500 tysięcy w tym projekcie pilotażowym. Pomysłodawcą tego projektu jest radna wojewódzka pani Monika Włodarczyk, która opowie o szczegółach. Pierwszy pilotaż to jest Wrocław-Głogów, ale oczywiście będziemy myśleć również o innych subregionach na Dolnym Śląsku. Mówiąc wprost, czas start na bardzo dobry program dla dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku.
6: Bardzo dziękuję panie marszałku za ogromne wsparcie i też tę przestrzeń, którą możemy realizować tu na Dolnym Śląsku, bo tak jak państwo doskonale wiecie, pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży to nie jest stricte zadanie samorządu województwa dolnośląskiego, to jest coś, co jest zadaniem dla nas fakultatywnym, ale zarówno dla pana marszałka Wojciecha Bochnaka, jak i dla nas, dla całego klubu, wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne. Realizujemy ten program w zasadzie od czasu, kiedy jesteśmy w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. To nie jest nasza pierwsza kadencja, ale dziś mówimy o tym, co realizujemy obecnie. Bardzo się cieszę, że jeden z programów, który właśnie będzie realizowany, to Centra Pomocy Dzieciom. Chcemy w ten sposób stworzyć pomoc dla dzieci, by we wszystkich subregionach dzieci, które są w kryzysie psychicznym, w kryzysie zdrowia psychicznego, po traumie, po przemocy, znajdowały w jednym miejscu kompleksową, dużą pomoc psychologiczną, psychiatryczną, wsparcie terapeutyczne, wsparcie grup wzajemnych wiekowych, ale też chcemy przygotować bardzo dobry grunt do budowania na nowo, współcześnie relacji z rodzicami. Chcemy też postawić duży akcent na to, co obecnie dostrzegamy w tych zjawiskach nowych społecznych, a mianowicie chcemy doskonalić kompetencje rodzicielskie. Widzimy pewną zależność między słabym zdrowiem psychicznym, kryzysem psychicznym, kryzysem emocjonalnym, a wsparciem, które można dostać w rodzinie. I to jest niezwykle ważne. Czasy się zmieniają, rodzice są zbyt często zbyt zajęci, nie mają czasu, ale też relacje między nimi i nowym pokoleniem są nieco bardziej spłycone. Chcemy znów postawić mocny akcent na to, by właśnie na bazie tych dobrych relacji budować zdrowie psychiczne młodego pokolenia. Oczywiście mówię w takim ogromnym skrócie, bo temat jest bardzo złożony, ale to, na czym nam bardzo zależy, to by w czterech subregionach, Wrocław i Głogów w naturalny sposób, ale też obszar wałbrzyski, obszar jeleniogórski był zaopatrzony w wiedzę tę specjalistyczną, tę ważną dla dzieci i młodzieży. Specjaliści rozpoczną pracę właśnie w tych czterech subregionach w taki sposób, by była to kompleksowa wiedza, kompleksowe wsparcie, warsztaty i pomoc, tak by ona była blisko, na wyciągnięcie ręki dla każdego z potrzebujących. Czy to dziecko po właśnie przeżywające kryzys psychiczny, czy to dziecko po traumie, po skrzywdzeniu, czy po jakiejś innej przemocy. My dzisiaj mamy doskonałą wiedzę na ten temat, w jaki sposób wyglądają statystyki. Są przerażające, bo tak jak państwo wiecie, 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda, to jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy. Więc analizując takie statystyki, mamy pewność, że nasze działanie jest słuszne, konieczne i ma uzupełnić tę lukę, która funkcjonuje w systemie, bo doskonale wiemy, jak wygląda pomoc psychiatryczna, pomoc psychologiczna, jakie są problemy z kolejkami, z dostępem do lekarzy. Więc tu kładziemy bardzo mocny akcent na te wszystkie obszary, które w jednym miejscu mają się zadziać. Mam nadzieję, że projekt spotka się z uznaniem mieszkańców Dolnego Śląska, na tym nam bardzo zależy i że będziemy mogli go w kolejnych latach rozszerzać, ale także powielać w różnych mikroregionach Dolnego Śląska.
1: O formach wsparcia psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach tych działań mówiła także Anna Lechowska ze Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Szansa.
7: Ja reprezentuję Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, które od 8 lat szerzy i prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie. Natomiast my przyjmujemy dzieci z całego Dolnego Śląska, ale też ze względu na usytuowanie Głogowa na północnych rubieżach województwa również zgłaszają się do nas dzieci z innych województw. Bardzo się cieszę, że uzyskaliśmy takie zaufanie władz samorządu wojewódzkiego i możemy realizować ten projekt nie tylko w Głogowie, ale będziemy szerzyć ideę Centrum Pomocy Dzieciom w całym województwie. My będziemy się zajmować subregionem jeleniogórskim i legnickim. To jest tak, że Centrum Pomocy Dzieciom to są placówki, które są zbudowane na podstawie modelu Barnahus, który polega, mówiąc w dużym skrócie, na tym, że dziecko, które potrzebuje pomocy, najczęściej dziecko pokrzywdzone przemocą czy pokrzywdzone w ogóle przestępstwem, potrzebuje pomocy najczęściej wielu specjalistów. Centra Pomocy Dzieciom oferują tą pomoc w jednym miejscu. My nie odsyłamy dziecka do innego miejsca, do innej instytucji. Nie chcemy, żeby dziecko wędrowało, tylko w jednym miejscu wielu specjalistów oferuje taką pomoc. Łącznie w Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, łącznie z przesłuchaniem dzieci. W Głogowie każde dziecko, wszystkie dzieci z terenów właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie są przesłuchiwane u nas, więc to jest ogromna też ważna sprawa współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Liczymy na to, że współpraca z subregionem jeleniogórskim również da efekty. Liczymy bardzo na to, że być może będzie to się rozszerzało, będziemy szerzyć tą ideę i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci korzystało z kompleksowej, specjalistycznej pomocy, bo to jest najlepszy sposób pracy z dzieckiem pokrzywdzonym przemocą.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: To tyle na temat planów utworzenia i działalności Centrów Pomocy Dzieciom na Dolnym Śląsku, a teraz o finansach i o tym, jak za sprawą jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego zmieni się nasze miasto. Jak mówi Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miasta, pula na inwestycje w roku 2027 jest rekordowa.
8: Łącznie do zrealizowania w roku 2027 będzie 4 600 000 zł. Projekty do przyszłorocznego JBO składać można do 8 czerwca. Podobnie jak w latach ubiegłych, budżet obywatelski podzielony został w Jeleniej Górze na kilka kategorii. Są to projekty inwestycyjne, projekty oświatowe, projekty społeczne i projekty zielone. Dla każdej z tych kategorii przewidziano również maksymalną pulę środków. 2 600 000 na projekty inwestycyjne, 830 000 zł na projekty oświatowe, 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami składania projektów w Jeleniej Górskim Budżecie Obywatelskim na stronie jbo.jeleniogora.pl. A naprawdę warto, ponieważ w ramach budżetu obywatelskiego realizowane są zadania wymyślone przez Jeleniogórzan, poparte przez Jeleniogórzan i realizowane dla mieszkańców Jeleniej Góry. Warto tutaj wspomnieć, że choćby w roku 2025 zrealizowano wiele takich projektów w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie miasta. Są to m.in. sportowo i rekreacyjnie na Zabobrzańskim Dołku, siłownia zewnętrzna w Norwidzie, Zabobrzańska Strefa Aktywności dla Każdego, Zielona Jelenia Góra, czyli zielone przystanki autobusowe, czy budowa dodatkowych miejsc postojowych przy ulicy Ognińskiego. W latach poprzednich były to choćby takie projekty jak sportowo na Zabobrzańskim Dołku, czy Brzozowy Zakątek, czyli miejsce rekreacji, grillowania i odpoczynku dla mieszkańców Jeleniej Góry. Tych projektów zrealizowanych w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego jest już kilkadziesiąt. Ze wszystkimi zapoznać można się na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Tak jak powiedziałem, z tym również z warunkami budżetu obywatelskiego i zasadami budżetu obywatelskiego na rok 2027 również na stronie jbojeleniagora.pl można się zapoznać. Serdecznie zapraszamy.
2: Zmieniamy temat.
1: Dzień dobry, Andrzej Olszewski, teraz z nami kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach.
9: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Motoryzacyjne święto, które w Kowarach odbędzie się, jeśli się nie mylę, po raz ósmy, czyli zlot klasyków przed nami. Kolejna odsłona.
9: Ósmy zlot klasyków, dokładnie. O 21 czerwca odbędzie się ten ósmy zlot klasyków. W tym roku znowu zgłosiło się około 300 pojazdów, więc no, już też mamy swoją markę, można powiedzieć, jeśli chodzi o zlot klasyków w Kowarach, o imprezę, którą organizujemy tu wspólnie z grupą Jeleniogórskie Klasyki oraz z miastem Kowary. Mówię, nawet tutaj przedsiębiorcy kowarscy, no to też już czekają i różne plotki niektórzy sieją, bo już myśleli, że będzie zmiana lokalizacji ze Starówki Kowarskiej na Zalew, gdzie odbywało się ostatnio właśnie dziesięciolecie tej grupy Jeleniogórskich Klasyków. Poszła plotka, że jednak już nie będzie zlotu na Starówce, także tą plotkę chciałbym zdementować. Starówka dalej będzie pełna klasyków już 21 czerwca.
1: No i zainteresowanie niezmiennie duże. Idziecie na rekord, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń w tym roku, czy będzie problem?
9: Rekord nie został pobity. Rekord był w zeszłym roku, bo było ich chyba 320, jak się nie mylę. No a teraz około tam 300 jest, powiedzmy. Także troszeczkę nam zabrakło do rekordu. Może za rok będziemy to nadrabiać.
1: Czyli rozumiem, że lista już zamknięta, jeśli chodzi o zgłoszenia.
9: Lista zamknięta. Także zakończyliśmy zapisy z końcem kwietnia, ponieważ potrzebujemy trochę czasu na sprawy formalne, na ogarnięcie formalne zamknięcia ulic. Zawsze czekamy na zakończenie zgłoszeń, żeby wiedzieć, jaka przestrzeń nam jest potrzebna, więc nie możemy już więcej przyjmować, żeby po prostu te formalności sobie uzgodnić.
1: Jasne. Pewnym przedsmakiem tego, co zobaczymy na Kowarskiej Starówce na żywo, były te zgłoszenia, które udostępniałeś stopniowo w mediach społecznościowych. Jakieś ciekawostki, jakieś nowości się trafiły w tym roku, których się możemy spodziewać?
9: Z takich, co zapamiętałem, to na przykład Jaguar E-Type z 1972 roku. Chyba z okolic Wrocławia przyjedzie do nas. To tak mi się teraz zapamiętałem, ale tak naprawdę większość to oczywiście jest polska produkcja, maluchy, duże Fiaty, Polonezy, bo to też o to chodzi, żeby pamiętać o tej polskiej historii, tak jak w Muzeum Sentymentów, większość eksponatów też ma napis na sobie Made in Poland, ale oczywiście przyjmujemy wszystkie klasyki, które zostały wyprodukowane przed 91 rokiem.
1: To ten motoryzacyjny wehikuł czasu wystartuje po raz ósmy wspólnie z grupą Jeleniogórskie Klasyki. Czasu jeszcze troszkę pozostało, ale to jest ten moment, w którym już warto zaplanować swoją obecność w Kowarach, zarezerwować czas. Jak to będzie wyglądało, ile będzie trwało, kiedy mamy się pojawić, no i gdzie? Przypomnijmy.
9: 21 czerwca, niedziela, czyli praktycznie już wakacje, ale najważniejsze godziny w tym dniu, no to powiedzmy około południa. Wtedy powinna być ta starówka około południa zapełniona klasykami. Tak naprawdę trwa to ta impreza kilka godzin i to wystarczy, żeby te kilka godzin były pełne atrakcji i pełne właśnie rozmów, powiedzmy, z tymi pasjonatami motoryzacji. Potem cała impreza, jak zawsze, przeniesie się też na parę godzin pod Muzeum Sentymentów, tutaj na nasz parking pod dawną fabryką dywanów. No i zakończy się pewnie tak jak co roku około godziny 17, czyli zapraszamy do Kowar na pewno w godzinach od 11 do 17, aby te wszystkie klasyki sobie pooglądać. Najpierw na Starówce, a potem tutaj pod Muzeum Sentymentów.
1: A zapraszam, przypomnę, Andrzej Olszewski, kierownik Muzeum Sentymentów w Kowarach. Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Zatem plany na ostatni czerwcowy, przedwakacyjny weekend już macie. To motoryzacyjne święto organizowane przez grupę Jeleniogórskie Klasyki i Muzeum Sentymentów. A ja zapraszam na kolejny temat w Radiu Złote Przeboje. W maju obchodziliśmy wyjątkowy jubileusz. To data, która skłoniła mnie do spotkania ze Zbigniewem Dygdałowiczem z Jeleniogórskiego Centrum Kultury i Tomaszem Kędzią, bo właśnie ci panowie sprawili, że nasze miasto mogło pochwalić się swoją pierwszą regionalną telewizją.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
1: Wspominamy dzisiaj, wspominać będziemy początki Jeleniogórskiej Telewizji, bo one sięgają kilkudziesięciu lat wstecz, no i też okrągła, wyjątkowa data, bo chwilę temu minęło 35 lat, kiedy w ogóle pojęcie Jeleniogórskiej Telewizji zaistniało. No dziś możemy mówić o takim momencie, w którym tych źródeł informacji nawet w wymiarze lokalnym jest mnóstwo, można to na palcach dwóch rąk już liczyć, i to sytuacja dotycząca niewielkich miast, o wielkich nie mówiąc. W Jeleniej Górze też mamy ten przywilej, że tych źródeł informacji lokalnych jest kilka. No a jak to było kiedyś? Początki były chyba trudniejsze.
10: W tamtych czasach mieliśmy dwa programy telewizyjne, państwowe. No niektórzy próbowali odbierać na naszym terenie telewizję czeską. No ale to nie zawsze się udawało. Był program radia pierwszy, drugi, trzeci. No i chyba na tym był koniec.
1: A wieści z Jeleniej Góry to ciężko znaleźć.
10: No, było dosyć trudno, ponieważ najbliższy ośrodek telewizyjny to Wrocław. No i mamy tutaj kolegę, który był właśnie korespondentem lokalnym telewizji wrocławskiej. To może on coś powie, jak się przekazywało materiały z województwa.
11: Znaczy wówczas była technika filmowa i żeby zrealizować jakąś reporterską robotę, no to kaseta musiała być nagrana, a laboratorium jedno było tylko we Wrocławiu. I w momencie, jak się pojawiły elektroniczne środki rejestracji obrazu i dźwięku, wtedy otworzyła się szansa, że już nie tylko ten jeden dyktat wrocławskiej telewizji, ale że można to zrobić na miejscu. No i dzięki Zbyszkowi mamy tę przyjemność, że byliśmy pionierami.
1: No i miło chyba powspominać tę historię, którą się tworzyło, dzięki której dzisiaj wiele takich jeleniogórskich źródeł informacyjnych funkcjonuje. Wielokrotnie, kiedy rozmawialiśmy o tych filmowych archiwach Jeleniogórskiego Centrum Kultury, to wspominaliśmy o tym, że technologia się zmieniła, forma komunikacji, przekaz tych materiałów, no bo dzisiaj internet i wszystko dzieje się za pstryknięciem palca, kiedyś tak łatwo nie było. No ale też powołanie samej inicjatywy chyba było wyzwaniem, żeby te szlaki przetrzeć jako pierwsi.
10: No tak, w moim przypadku było tak, że przyczyną czy prapoczątkiem był właśnie kontakt z Tomkiem Kędzią, który był tym korespondentem terenowym telewizji wrocławskiej. No i zaczęliśmy robić razem materiały. I tak jak pamiętam, Tomkowi bardziej odpowiadało wyszukiwanie tematów, redakcja. Natomiast ja byłem tym przede wszystkim operatorem, który to nagrywał. No i przez długi czas razem pracowaliśmy. Znało się już ten zawód co nieco. Natomiast początek tej lokalnej telewizji to jest 90. rok. W 89. roku sławetne wybory w Polsce były i nagle zaczęto mówić, że można robić wszystko. To znaczy wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. I wtedy zaczęła kiełkować myśl, że jeżeli Wrocław ma swoją telewizję, no to dlaczego Jelenia Góra ma nie mieć swojej telewizji? Tym bardziej, że w Jeleniej Górze był taki nadajnik telewizyjny. Dzisiaj mało kto pamięta, ale Jelenia Góra była w województwie chyba drugim miastem, która retransmitowała telewizję Moskwę od 87 roku. W związku z tym na terenie Jeleniej Góry był nadajnik, który retransmitował program moskiewski i kiedy on się chyba zepsuł, nie wiem, 89, coś tam piorun strzelił w tą antenę i przestał działać, ale już nikt się nimi nie zajmował, to już były nowe czasy, ponieważ ja wiedziałem o tym nadajniku, no i na bazie tego nadajnika stworzyliśmy tą pierwszą telewizję.
1: No dobra, fajnie, jest idea, są chęci do pracy, panowie byliście w tej dobrej sytuacji, że mieliście jakieś doświadczenia i podejście praktyczne, no ale jednak stworzenie telewizji z natury wydaje się dość dużym wyzwaniem i problemem, przynajmniej na starcie, no bo potrzebny sprzęt, bo potrzebne całe zaplecze. Jak sobie z tym poradziliście wtedy?
11: Znaczy, ja myślałem zawsze o tym, że tę telewizję muszą robić jacyś konkretni ludzie. I sięgnąłem do moich doświadczeń z czasów akademickich, a tam byłem redaktorem naczelnym Akademickiego Radia Winogrady w Poznaniu i tam współpracowało ze mną zupełnie bez żadnych honorariów, bo byliśmy społecznikowskim działaniem, tam czasami jakieś frukty się pojawiały, ja dbałem o to, żeby ci nasi ludzie w jakiś sposób byli za to wynagradzani i w związku z tym tutaj w Jeleniej Górze ogłosiliśmy, że robimy nabór w oparciu o Miejski Ośrodek Kultury do telewizji lokalnej. No i zebrało się tam około 20 parę osób, płci damskiej i żeńskiej, męskiej i żeńskiej. I ta ekipa miała wystarczająco dużo zapału, a my byliśmy wystarczająco umiejętnie ich prowadzący, że ci ludzie z zapałem na tej samej zasadzie, bez honorariów, razem z nami tę telewizję tworzyli.
1: No to rzadko spotykane, no bo dzisiaj jak skrzynki pieniędzy nie ma na stole, to nie ma o czym rozmawiać.
11: To były po prostu inne czasy i można powiedzieć, no bo ja jestem też takim klasycznym przykładem. Ja skończyłem takie dziwne dość studia chemiczna, technologia drewna w Poznaniu, tylko nigdy w tym zawodzie nie pracowałem, ponieważ podczas studiów pracowałem w tym Akademickim Radio Winogrady i tam od prostego redaktora redakcji sportowej przez publicystykę do naczelnego do spraw programowych i kiedy kończyłem studia, to telewizja, ośrodek telewizyjny w Poznaniu sam się o mnie upomniał. I tutaj też z tego grona jest parę osób, które pracują profesjonalnie w telewizji jako operatorzy, większość programowców takich. No jest też jeden coraz bardziej popularny pisarz, Przemek Semczuk. Także
12: to jest grona tej młodzieży, która
11: Z tego pierwszego naboru. Także to było z jednej strony, a te możliwości, o których tutaj mówiliśmy, to dzięki pomocy pana wicewojewody Pawłowskiego, gdzie załatwiliśmy talerz i antenę do odbioru telewizji satelitarnej oraz kamerę. Urząd Wojewódzki kupił kamerę, ta kamera była niezbędna.
1: A co było dalej? Usłyszycie w Radiu Złote Przeboje już za kilka chwil. Przypomnę o początkach. Jeleniogórskiej Telewizji opowiadają dziś w naszym programie Zbigniew Dygdałowicz i Tomasz Kędzia. Do spotkania z nimi wracamy za kilka minut.
2: Aktywnie w Jeleniej Górze.
1: Czas na aktywność w Radiu Złote Przeboje. Nie od dziś wiadomo, że nasz region słynie z wielu zabytków, takich jak pałace czy zamki. Dolina Pałaców i Ogrodów, zresztą to produkt turystyczny, doskonale znany w całej Polsce, prezentujący zabytki architektury zamkowej i pałacowej całej Kotliny Jeleniogórskiej. Na obszarze niespełna 100 kilometrów można odnaleźć niemal 30 rezydencji, poczynając od średniowiecznych warowni, wież mieszkalnych, renesansowych dworów, poprzez barokowe i XIX-wieczne pałace wzniesione przez najwybitniejszych architektów epoki. Jeśli więc na najbliższe dni nie macie konkretnych planów, a szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil aktywnie, zastanawiacie się, gdzie wybrać się na spacer, no to warto te opcje wziąć pod uwagę, ponieważ niektóre siedziby otoczone są rozległymi parkami krajobrazowymi, wzbogaconymi liczną architekturą ogrodową, która sama w sobie już jest atrakcją turystyczną i taką przepiękną okolicznością przyrody, która sprawia, że ten czas aktywniej spędzić będziemy chcieli. Połączenie krajobrazu Karkonoszy i Rudaw Janowickich z artystycznymi wizjami twórców minionych wieków stworzyło wyjątkowy krajobraz kulturowy całego regionu, na który składają się także cenne założenia staromiejskie w Jeleniej Górze i Kowarach. Liczne zabytki architektury sanatoryjnej w Cieplicach oraz budownictwa regionalnego i architektury sakralnej. Na terenie samego miasta znajduje się renesansowy dwór Czarny, który niestety na razie dla turystów nie jest dostępny, ale z zewnątrz ten obiekt z pewnością warto obejrzeć. Mamy zamek Chojnik, XIX-wieczny pałac Paulinum z otaczającym go parkiem oraz wspomniany barokowy pałac Szawgoczów w Cieplicach. O wyjątkowości naszego regionu świadczy również fakt, że te dwa ostatnie obiekty przeze mnie wspomniane wpisane są również na listę pomników historii prezydenta RP pod nazwą Pałace i Parki Krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Za chwilę w programie powrócimy do rozmowy z Tomaszem Kędzią i Zbigniewem Dygdałowiczem. Natomiast teraz jeszcze przypomnienie artystycznego dorobku Stanisława Niedźwieckiego, który przez szereg lat związany był z Jelenią Górą. O jego fotograficznych podróżach nie tylko po Jeleniej miałem przyjemność porozmawiać z Tomaszem Mielechem z Jeleniogórskiej Galerii Korytarz.
2: Ciekawa Jelenia Góra.
13: Jako że osiedlił się w Jeleniej Górze w 1945 roku, przez wiele lat pracował w Młodzieżowym Domu Kultury jako instruktor fotografii, no i przyczynił się do właściwie rozwoju ruchu amatorskiego, fotograficznego, no i był wychowawcą wielu fotografów, którzy później w Jeleniogórskim Towarzystwie Fotograficznym rozwinęli swoją działalność. Stanisław Niedźwiecki fotografował po osiedleniu się w Jeleniej Górze nie tylko samą Jelenią Górę, ale też Dolny Śląsk. Bardzo często podróżował, prowadził w ogóle takie kółko fotograficzno-krajoznawcze. Wybierał się też w dalsze miejsca, fotografował Toruń, Gdańsk, Warszawę. Także był bardzo aktywnym fotografem i ta spuścizna, którą po sobie zostawił, jest bardzo bogata.
1: Jelenia Góra to miejsce, z którym był mocno związany, ale też te podróże dość charakterystyczne dla niego, bo podróże dalekie. No, sporą część życia spędził w różnych zakątkach ziemi. No i niezależnie od tego, gdzie był, to jednak z aparatem pod pachą najczęściej.
13: Tak. Stanisław Niedźwiecki urodził się na Wileńszczyźnie, studiował etnologię i etnografię. Po I wojnie światowej trafił na Bliski Wschód, tam pracował przy misjach archeologicznych jako etnograf i archeolog i dokumentował wykopaliska archeologiczne na zlecenie różnych instytucji światowych i właściwie ponad 15 lat pracował jako ten fotograf właśnie na tych misjach archeologicznych i stamtąd przywiózł ogromny dorobek fotograficzny pokazujący właśnie Bliski Wschód, bardzo egzotyczne kraje. Publikował również w tym czasie, w latach 30. w czasopismach fotograficznych w Polsce. Zajmował się estetyką fotografii, właściwie prowadził taki poradnik fotograficzny, jak dobrze fotografować. Także był fotografem bardzo aktywnym, właśnie jeśli chodzi o szerzenie wiedzy o fotografii.
1: Te podróże chyba też rozwojowi sprzyjały nie tylko ze względu na to, że mnogość obrazów w kadrze można było zatrzymać i to często orientalnych, no ale to też chyba taki okres związany z rozwojem fotografii, gdzie no mam wrażenie, że w Polsce byłoby trudno aż tak mocno rozwinąć skrzydła, być może w innych zakątkach świata jednak ten rozwój technologii był troszkę szybszy. Czy to mogło sprzyjać?
13: Myślę, że bardziej sprzyjało temu to, że on był zatrudniony jako profesjonalny zawodowy fotograf przy tych misjach archeologicznych i po prostu jego obowiązkiem było dokumentowanie tego świata. Oprócz wykopalisk, no, fotografował ludzi, fotografował zdarzenia, czyli ta cała egzotyka Bliskiego Wschodu jest na tych fotografiach świetnie zarejestrowana. Udało mu się to wszystko w latach 30. przywieźć do Polski, znaczy znaczną część oczywiście, bo większość trafiła do zleceniodawców tychże badań i wiemy do dzisiaj, że są publikacje na przykład w Stanach Zjednoczonych z fotografiami Niedźwieckiego z lat 30. One są dostępne, można wypożyczyć taką literaturę w bibliotekach i właściwie no, można powiedzieć, że to był fotograf profesjonalny w swojej branży.
1: A spoglądając na te zdjęcia, które mamy w Jeleniogórskim Centrum Kultury, widać przede wszystkim architekturę i chęć zatrzymania w obrazie głównie obiektów.
13: Stanisław Niedźwiecki był pod dużym wpływem Jana Buchaka i jego teorii fotografii ojczystej. Wiemy, że ze sobą korespondowali, prawdopodobnie nie znali się osobiście, ale ten kontakt był i Stanisław Niedźwiecki jakby kontynuował ideę Jana Buchaka, czyli fotografował najbliższy mu krajobraz z dużą czułością, fotografował największe atrakcje, które znajdował w swojej okolicy, czyli są to najczęściej zabytki, zamki, kościoły, miasta.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A my teraz powracamy do tematu sprzed kilku minut, powracamy do spotkania z naszymi gośćmi. Dziś w programie Radia Złote Przeboje przypominamy początki jeleniogórskiej telewizji. Zawiązywała się ona 36 lat temu już prawie, a inicjatorami tego byli Tomasz Kędzia i Zbigniew Dygdałowicz.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Interesuje mnie, jak byliście odbierani, no bo jednak praca w mediach u niektórych budzi jakąś formę, może nie zachwytu, ale no potrafi zaimponować. Szczególnie jeśli jest to pierwsza w mieście, pierwsza w regionie telewizja, pojawia się mikrofon, pojawia się kamera. Jak mieszkańcy reagowali, jak to jeleniogórskie środowisko odbierało tę inicjatywę?
10: No ja myślę, że to trudno przecenić. Na ulicach było widać ludzi, którzy niosą anteny telewizyjne na kanał 10, żeby sobie zamontować, żeby odbierać ten lokalny program. Był program lokalny, nielokalny, publiczny telewizji pierwszej i drugi program. Koniec. Nie było satelity, nie było internetu.
1: W związku z tym,
10: gdzie można było uzyskać informacje lokalne? Tylko na kanale lokalnym. W związku z tym zainteresowanie było bardzo dużo.
11: I nie tylko lokalny, ponieważ po to nam była potrzebna porządna antena odbierająca liczne telewizje satelitarne, żeby zapełniać całodobowy serwis. My wybieraliśmy oczywiście pośród tych nadawców, natomiast my mieliśmy swoją godzinę programu, a 23 godziny programu była telewizja satelitarna, o której my decydowaliśmy. Także to się nawzajem nakręcało.
1: Czasy się zmieniły, zmieniła się też forma pracy, ale w zawodzie dziennikarza, niezależnie od tego, czy mówimy o radiu, czy mówimy o telewizji, czy innych formach, będą są kontakty. Przypuszczam, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, no dziś już nie korzystamy z książek telefonicznych, ale gdybyście panowie chcieli spisać te wszystkie swoje kontakty, to myślę, że nie jedna spora książka by powstała.
10: No, zainteresowanie było nawet bardzo duże, nie duże, tylko bardzo duże. Ja bym jeszcze wrócił do czego innego, że te kontakty, które myśmy nawiązywali wcześniej, jeszcze pracując dla telewizji publicznej, były bardzo pomocne. Po drugie, władze miejscowe też były za tym, żeby ta telewizja lokalna funkcjonowała. No i trzeba powiedzieć, że nam nawet nie przeszkadzano.
1: To się rzadko zdarza, bo dzisiaj władze nie lubią, jak im się na ręce patrzy, niezależnie od formy mediów.
11: Oni chyba nie mieli odbiorników jeszcze takich, żeby...
1: Oni nie wiedzieli, co ich czeka.
11: Żeby nas łapać. Natomiast tutaj też warto wspomnieć, bo ja ich wspominam z taką czułością. Zostały stworzone takie trzy zespoły. I każdy z tych zespołów dostawał tydzień na wyprodukowanie takiego godzinnego programu. I tam byli doświadczeni ludzie. Był taki Witek Dębowski, kierownik kina wielokrotnie. I jednocześnie gawędziarz Heniusz Oka też był taki, to był taki człowiek, który długo pracował w teatrze i też trochę obsługiwał. Także oni umieli zrobić nawet fajny publicystyczny program. Jeden z cudowniejszych to było, jak Witek Dębowski robił spacerkiem po Jeleniej Górze. Bo on był na tyle kontaktowym człowiekiem, że w zasadzie z każdą osobą, z którą spotkał, był w stanie nawiązać ten klimat my jeleniogórzanie.
1: No właśnie, to była też inicjatywa, która pewnie ewoluowała. Zaczęło się od informacji i pewnie takiego poczucia misji z chęcią niesienia tych aktualności, przekazywania informacji. No ale przypuszczam, że rodziły się jakieś pomysły nowe i ta ramówka się zmieniała.
10: Przypomnijmy sobie, że rok 1990 to również był rok wyborczy. Myśmy się wstrzelili z programem 2 maja 90 roku i zaraz, chyba półtora miesiąca później, były wybory. Również nasz program był programem wyborczym. W związku z tym niektóre z tych komitetów wyborczych wręcz zamawiały u nas audycje, ale to nie była taka audycja wyborcza jak dziś. Był na przykład koncert życzeń. I w tym koncercie życzeń życzono jakiemuś kandydatowi wyboru czy głosów i tak dalej. Po drugie, młodzież też w swojej redakcji wymyślała również swoje programy, które tam były. Powiem szczerze, że trochę w tym było takiej chyba radosnej twórczości, Ona się później dopiero zaczęła jakoś konkretyzować. Natomiast faktycznie cztery nawet zespoły były, bo trzeba przypomnieć, że my we dwójkę z Tomkiem byliśmy też zespołem, który robił materiały do Wrocławia i również do tej telewizji lokalnej.
1: Dziś my możemy wspominać, zaglądając do tych materiałów filmowych, które dzięki pieczołowitości jednak są archiwizowane, nie odchodzą w niepamięć. No i możemy dziś do nich wracać, korzystając z internetu. Pamiętam, że rozmawialiśmy na początku archiwizacji tych zbiorów. Proces niezmiennie długotrwały i czasochłonny, ale idzie do przodu.
10: Tak, tak. Więc ja bym takim człowiekiem, który jednak zbierał te materiały. Gdzieś ta żyłka tego archiwisty funkcjonowała we mnie i kiedy z Tomkiem robiliśmy materiały z terenu, i materiał został wyemitowany we Wrocławiu, to Tomek się w ogóle już tymi materiałami nie interesował. To ja zbierałem te wszystkie taśmy.
11: Dziennikarz programów codziennych myśli o programie tym, które przygotowuje dzisiaj i kiedy on poszedł. A potem natychmiast zapomina i już myśli o trzech następnych materiałach.
1: Optyka jest zależna od stanowiska.
10: Natomiast ja chodziłem za nimi, jeździłem do tego Wrocławia, zbierałem te nasze taśmy z tymi nagraniami. No i dzisiaj nawet pokazałem Tomkowi parę materiałów. Mówiłem, to ja to robiłem. Ale są zebrane materiały, no i być może będziemy próbować je wszystkie jakby reaktywować na dzisiejsze czasy, na zasadzie materiału dokumentalnego, który pokaże, jak to było kiedyś.
11: I którego wartość będzie rosła wraz z upływającymi latami. My już w tym nie będziemy uczestniczyć, nie dożyjemy, ale coś, co dzisiaj ma 35 lat, to już jest coś. Ale coś, co będzie miało 50 lat albo 100 lat, a technika będzie umożliwiała korzystanie z tego, to może być już jakaś wartość.
1: Ja mam nadzieję, że nie trzeba będzie do setki czekać i że to się szybciej panom zacznie monetyzować. Skoro zaczęliście od pracy charytatywnej i się nie zarabiało na tym, to może teraz się zwróci. Więc jeśli dzisiaj szukamy tych materiałów, gdzieś chcielibyśmy powspominać, jak ta Jelenia Góra wyglądała kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, to gdzie i jak?
10: No, w tej chwili w internecie pod hasłem Archiwalia JCK można obejrzeć programy lokalne, które myśmy robili tutaj w Jeleniej Górze. Jest ich w tej chwili ponad 500. Trudno się w nich jakby orientować. Ja się orientuję, natomiast ten, który ogląda w internecie ten kanał, w końcu może się zniechęcić. No, gdzie ja to znajdę? W związku z tym stworzyłem playlisty, które jakby tematycznie rozdzielają te materiały. One są w głównym zbiorze wszystkie razem, natomiast poszczególne działy, tak jak program lokalny, jak wydarzenia jeleniogórskie, czy sylwetki powojennej Jeleniej Góry, uważam, że bardzo ciekawy i ważny temat, bo są ludzie, którzy tu coś zrobili przez tych 50 czy 60 lat i warto o nich pamiętać. No i również taki kanał Kultura TV. To jest coś nowego. Oto powstaje taka grupa młodzieży, która robi własne programy telewizyjne i oni mówią o tym, co ich dzisiaj interesuje, co będzie. Natomiast dla równowagi próbuję stworzyć taką redakcję senioralną i zebrać tych seniorów właśnie telewizji tej tradycyjnej sprzed lat i ta redakcja by opowiadała o tym, co było. My byśmy chcieli tym młodym pokazać, jak to było przedtem. No i również taki oddzielny jakby playlista na tym kanale funkcjonuje. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą się...
11: Przypomnij te adresy internetowe.
10: Archiwalia JCK i wystarczy. Ważna sprawa, Archiwalia JCK. Trudno się przebić, ponieważ ten internet jest... To jest otchłań wszystkiego. Dzisiaj to nie jak za naszych czasów jeden program i dwa publiczne. Dzisiaj wszyscy, każdy z nas może założyć swój kanał, każdy może tam robić co chce niemalże. W związku z tym trzeba się jakoś przebić.
1: To my możemy naszą małą cegiełkę dołożyć i wspomóc te algorytmy internetowe, wstukując na naszych klawiaturach tę nazwę, no i wspominając te materiały filmowe, do czego chyba zachęcamy.
11: Absolutnie tak.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O początkach Jeleniogórskiej Telewizji opowiadali dziś, przypomnę, Zbigniew Dygdałowicz i Tomasz Kędzia. My te lekcje historii kończymy, bo teraz w programie Radia Złote Przeboje z kolei o działaniach jeleniogórskich policjantów. Działaniach wymierzonych przeciwko oszustom, żerującym przede wszystkim na takiej ufności i niewiedzy seniorów. O szczegółach Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy Policji.
2: Kryminalna Jelenia Góra.
4: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 51-letnią mieszkankę Legnicy podejrzaną o oszustwa. Do zdarzeń doszło 19 maja bieżącego roku wieczorem w Jeleniej Górze. Policjanci zostali powiadomieni o oszustwach na szkodę osób w wieku 85 i 88 lat. Z ustaleń wynika, że sprawcy działali według znanego schematu, wykorzystując zaufanie oraz emocje pokrzywdzonych. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej oszuści informowali seniorki, że została do nich nadana paczka i należy jej oczekiwać. Po pewnym czasie następował kolejny telefon, tym razem od osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Fałszywy policjant przekonywał kobiety, że prowadzone są działania przeciwko grupie przestępczej, planującej kradzież pieniędzy z ich mieszkań lub kont bankowych. Aby rzekomo zabezpieczyć oszczędności, polecał przekazać gotówkę do policyjnego depozytu lub pozostawić ją w wyznaczonym miejscu. 85-letnia pokrzywdzona, działając pod wpływem manipulacji, wypłaciła pieniądze z banku, a następnie przekazała gotówkę kobiecie, która odebrała ją po wyjściu seniorki z placówki. W kolei druga z pokrzywdzonych pozostawiła pieniądze w kosmetycznym na klatce schodowej, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez oszustów. Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W wyniku prowadzonych czynności wytypowali osobę podejrzewaną o udział w przestępstwach. 51-letnia mieszkanka Legnicy następnego dnia została zatrzymana w miejscu zamieszkania. Za popełnione czyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: O działaniach policji mówiła Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy, a teraz zaproszenie dla miłośników kultury i sztuki, dla tych, którzy artystycznie chcieliby tegoroczne wakacje rozpocząć, a będzie ku temu okazja w Sobieszowie. Jeleniogórskie Centrum Kultury Muflon zaprasza na kolejną odsłonę Art Glass Festiwalu i towarzyszących mu imprez. O szczegółach Agnieszka Gierus.
14: Szczególnie polecamy naszą Noc Świętojańską, która będzie takim świetnym rozpoczęciem właściwie wakacji, bo to już 20-21 czerwca, ale w tym roku jest to zupełnie nowa, wyjątkowa odsłona, ponieważ...
1: Dużo większa.
14: Zdecydowanie dużo większa, ponieważ nie dość, że to będą dwa dni, czyli sobota i niedziela 20 i 21 czerwca, ale dodatkowo Noc Świętojańska oplecie swoją magią dwie wyjątkowe imprezy, Art Glass Festival oraz Glass and Roll. A co za tym idzie? Pod choinkiem w atmosferze Nocy Świętojańskiej w sobotę odbędą się świetne koncerty i na etniczną, folkową nutę, ale również na rockową za sprawą Glass and Rollu. Pojawią się zespoły polskie, czeskie, polsko-czeskie powarsztatowe, a także na finał kapela ze wsi Warszawa i Basałyki. Więc sobota będzie bardzo, bardzo koncertowa i tutaj zapraszamy wszystkich pod choinik, wielbicieli muzyki rockowej, etnicznej, którzy chcą z nami ten czas spędzić. Ale oczywiście to nie wszystko, ponieważ, tak jak mówiłam, będą to dwie imprezy, czyli jeszcze Art Glass, który doskonale znamy jako imprezę, która do tej pory odbywała się na Placu Ratuszowym. Art Glass też potrzebuje nowej jakości, pewnej świeżości, dlatego w tym roku pojawi się na plenerze pod choinkiem, w otoczeniu lasów, łąk i mamy nadzieję, że to będzie też zupełnie nowa odsłona nie tylko dla Nocy Świętojańskiej, ale i dla Art Glassu. Mamy hutników z Polski, z Czech, pokazy snycerskie, kowalskie, metalurgiczne, wypały ceramiki oraz mnóstwo warsztatów i Art Glass obejmie dwa dni i sobotę i niedzielę i przez te dwa dni będą wszelkiego rodzaju pokazy i warsztaty.
1: Na które zapraszała Agnieszka Gierus, a ja zapraszam już na kolejne wydania naszego magazynu. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.